sukienka. Sen się skończył, ale nie minął. Stoi w oknie, stoi panienka. Opłyniemy białym latawcem. On przyrzeka, ona mu wierzy. Wiatr na wzgórzach zbiera.

latawcem. Dzień wypłynął, białe wino, jeziora w szklance. Przyjechało ruchome kino, świat się kręci w szalonym tańcu. Popłyniemy białym latawcem, on przyrzeka, ona

Stałaś mnie naszyjnikiem twoich rąk. Stałem się najbogatszym z ludzi. Gdy wstępowaliśmy na schody, aby miękko było ci iść, kładłem pod twoje stopy poduszki dłoń. Za poręcz miałaś moje ramiona. Mówiłaś kocham i stawało się okno prosto w słońce. Teraz krzyczę.

0: o 1000 od złota. Pia Skrzyszowska, wicemistrzynią Europy. Polska szykuje się na rosyjską prowokację, możliwe operacje pod fałszywą flagą. 200 km w 3 dni z Radomia wyruszyła pielgrzymka biegowa. Jest 6, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. 1000 sekundy, tyle Pii Skrzyszowskiej zabrakło do Mistrzostwa Europy. Polka zdobyła srebrny medal na 100 metrów przez płotki. Finałowy bieg był bardzo wyrównany. Skrzyszowska linię mety przekroczyła równocześnie z Nadine Visser. Sędziowie długo sprawdzali kadry z fotokomórki. Ostatecznie zdecydowali, że to Holenderka była minimalnie szybsza.
1: Oczywiście, celowałam w złoto, prawie było, ale cieszy mnie to, że mam kolejny medal. To jest taka, nie wiem, ulga, radość, dumna jestem z tego, co osiągnęłam.
0: Mówiła po zawodach Pia Skrzyszowska. W finale rzutu młotem nie poszło Pawłowi Fajtkowi, który zajął 5. miejsce. 5. lokatę w finale biegu na 100 metrów zajął za to Dominik Kopeć, a był to pierwszy finał tej konkurencji od 20 lat, w którym zobaczyliśmy Polaka. 90 osób ewakuowano z bloku przy ulicy Polnej w Tomaszowie Mazowieckim w Łódzkiem. Pijany mężczyzna odkręcił tam gaz. Wcześniej groził, że odbierze sobie życie.
2: Policjanci przy pomocy strażaków Państwowej Straży Pożarnej weszli siłowo do mieszkania, obezwładnili i zatrzymali 31-letniego agresora. Okazało się, że miał on w organizmie ponad 2,5 promila.
0: Mówi Mateusz Piliński z Policji w Łodzi i dodaje, że na szczęście nikt nie został ranny. Polska i kraje bałtyckie szykują się na rosyjską prowokację. Agencja Reutera donosi, że Moskwa może przeprowadzić operację pod fałszywą flagą z wykorzystaniem przejętych ukraińskich dronów. Informacje o możliwym sabotażu posiadają służby wywiadowcze państw wschodniej flanki NATO. Na ten temat z ekspertami rozmawiał nasz reporter Michał Rawa. Michale, czy Polska i kraje bałtyckie są gotowe na taki scenariusz?
3: Cytowany przez Reutersa minister obrony Litwy podkreśla, jeśli będzie to konieczne, będziemy się bronić. Litwa skierowała dodatkowe środki do ochrony terminali gazowych i naftowych oraz połączenia energetycznego z Polską. Zwiększoną ochroną objęta została też zapora wodna koło łotewskiej Rygi. Także Warszawa monitoruje z większą czujnością swoją infrastrukturę krytyczną. Generał Jarosław Kraszewski podkreśla, że w Polsce są też systemy zdolne zneutralizować takiego drona.
4: Mamy swoje systemy, natowskie, w których my jesteśmy wpięci.
3: Źródła agencji Reutera wskazują, że zagrożenie takim sabotażem jest większe niż kiedykolwiek wcześniej, ale nie ma pewności, czy Rosja na taki ruch się zdecyduje.
0: Eksperci wskazują, że głównym celem takiej operacji ze strony Moskwy może być testowanie reakcji NATO.
5: Wiadomości Radia Plus.
0: Z Radomia wystartowała wczoraj biegowa pielgrzymka na Jasną Górę. W 3 dni pątnicy pokonają 200 km. Grupa liczy prawie 40 osób. Wśród nich Małgorzata Dańska i Monika Zychowicz.
6: Jak pojawiłam się na starcie i zobaczyłam tych wszystkich wysportowanych ludzi, to zadałam sobie pytanie, co ja tutaj robię. Już po kilku kilometrach stwierdziłam, że to jest moje miejsce i nie wyobrażam sobie roku bez pielgrzymki biegowej.
7: Przeżycie tak ma, ponieważ człowiek jedzie, naładuje baterie. 3 dni to jest taki czas, gdzie akurat.
0: Dzisiaj pielgrzymi mają przebiec 85 kilometrów.
5: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
8: A ci, którzy zostali, naładują baterie razem z nami muzycznie, rzecz jasna, to Poranek z Radiem Plus. Dzień dobry.
9: Witajcie, Kasia Kozimor,
8: Tomek Waloszczyk
0: i Michał Konopiński.
9: Zapraszamy do 9:00. Za chwilę podpowiemy, kto dzisiaj świętuje swoje urodziny i imieniny też.

0: Antoine, Edyta Górniak na antenie Radia Plus. 9,5 minuty po godzinie 6. Jest środa, 12 dzień sierpnia mamy.
1: A dzisiaj imieniny obchodzą Eusebiusz, Innocenty, Joanna, Julian, Julianna, Klara, Lech, Leonida, Makary i Wiktoria. Wszystkiego najlepszego.
0: I świętujemy, bo dzisiaj Międzynarodowy Dzień Młodzieży, a my zawsze młodzi.
1: Tak jest, świętujemy wspólnie z Kasią i nie tylko, z wami też. Mark Knopfler, brytyjski gitarzysta, wokalista, członek zespołu Dire Straits, obchodził urodziny.
0: Pat Metheny, amerykański gitarzysta jazzowy i kompozytor też.
1: Aktor Arthur Barciś, który pojawi się tutaj, znaczy no nie fizycznie, ale jeszcze wspomnimy o nim w tej godzinie.
0: Dobrze, Robert Nokłowicz, dziennikarz, krytyk kulinarny, pisarz i publicysta.
1: Brytyjska piosenkarka Tanita Tikaram.
0: I Pete Sampras, amerykański tenisista, obchodzą dzisiaj swoje urodziny.
1: Ależ bogata lista. Ach. Wszystkiego najlepszego. Czas teraz na Ewangelię w Radiu Plus.
2: Jezus powiedział do swoich uczniów: gdy brat twój zgrzeszy przeciw tobie, idź i upomnij go w cztery oczy. Jeśli cię usłucha, pozyskasz swego brata. Jeśli zaś nie usłucha, weź z sobą jeszcze jednego albo dwóch, żeby na słowie dwóch albo trzech świadków oparła się cała sprawa. Jeśli i tych nie usłucha, donieś kościołowi.
3: Myślę, że dzisiejszy fragment Ewangelii jest takim wyrzutem sumienia dla nas wszystkich, ponieważ dzisiejsza Ewangelia mówi o chrześcijańskim sposobie upominania. My natomiast w naszym życiu stosujemy antychrześcijański system upominania, bo najpierw o jakiejś rzeczy, o jakimś deficycie, o jakiejś nieprawidłowości, o jakiejś wadzie dowiadują się inni, a dopiero później prawda trafia do osoby zainteresowanej. Wywrócony porządek, antychrześcijańska postawa. Najpierw brat, potem świadek i dopiero Kościół. Nieodwrotnie. Żeby wyjść z tej antychrześcijańskiej postawy, potrzeba nam zrozumieć, że szczerość budowana jest na prawdzie, że prawda jest fundamentem pod wszelką relację.

0: You Came, Kim Wilde na antenie Radia Plus. Początek 19.10.
1: Ale to sam początek, to zanim to się zasłoni,
0: nie, to krótko będzie
1: minie trwało. Kilkadziesiąt minut. Tak, no 20 w Warszawie, to będzie 22 czy 3.
0: Mhm. Nie można tego przegapić.
1: Ale sprawdźcie sobie takie mapki, bo w różnych miastach Polski o różnych godzinach to będzie i też będzie częściowe mniej lub bardziej. Na przykład patrzyłem, że w Białymstoku 77% tylko, a gdzieś tam na zachodzie południowym 80 kilka.
0: Dobra, to najwcześniej będzie w Lublinie 50, nie, Rzeszów 19.52 się zacznie. Najpóźniej zacznie się Opole, Wrocław 20.09.
1: Zaćmienie słońca dzisiaj. Czekaliśmy na to długo, jeżeli ktoś chciał całkowite, musiał pojechać do Hiszpanii na przykład, ale będziemy mieć częściowe, można sobie jakieś szkiełka przygotować, a można po prostu wyjść i zobaczyć, czy tam trochę nie poszarzało wieczorem.
0: O, właśnie.
1: W ogóle, żeby nam pogoda nie zepsuła, ale chyba nie, bo całkowite słońce jest przewidywane.
0: Niech tu spojrzę na mapę, ale tak, dzisiaj raczej bez opadów, raczej niebo będzie pogodne, więc raczej powinniśmy nie mieć z tym większych problemów. Nie, małe chmurki jedynie w pasie od Łodzi po Koszalin, ale na przykład Gorzów, Szczecin, Zielona, Lublin, Kielce, to wszystko bez ani jednej chmurki, Suwałki, Białystok.
1: No to kłaniamy się w pasie.
0: Tak jest.
1: I ponieważ wieczorem będzie zaćmienie, zadbajmy o bystrość umysłu o poranku.
0: Dobrze mówisz. No to ja teraz niestety poleję szampana.

0: można żyć 109 lat?
1: Chciała.
0: Aż tyle?
1: Nie, oczywiście, że
0: nie. Chodzi mi o to, że jak ktoś dzisiaj się urodzi, to może doczeka tego całkowitego zaćmienia słońca na terytorium Polski. Ale to dopiero w 2135 roku. A w ogóle 7 października, więc pewnie będzie pochmurna pogoda.
1: Skupmy się na dniu dzisiejszym.
0: Dobrze, przepraszam.
1: Nie wybiegajmy tak daleko w przyszłość. Nie planujmy, każdy dzień jest ważny i tak kroczek po kroczku. No dobrze, sprawdźmy za chwilę pogodę i co dzieje się wokół nas. Czas na wiadomości na antenie Radia Plus, 28 minut po godzinie 6.

0: Jest w 6:30, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Korea Północna wystrzeliła pocisk balistyczny w stronę Morza Japońskiego. To druga taka sytuacja w ciągu tygodnia, przeprowadzona tuż przed wojskowymi manewrami Korei Południowej i USA. Pocisk przeleciał ponad 700 km i spadł prawdopodobnie poza wyłączną strefę ekonomiczną Japonii. Korea Południowa wezwała sąsiadów do natychmiastowego zaprzestania prowokacji. Zaginięcie surfera w Zatoce Gdańskiej w rejonie Chałup. Służby poszukiwały wczoraj 40-latka, który pływał na desce surfingowej. Deska została odnaleziona, a poszukiwania mężczyzny przez kilka godzin były prowadzone na wodzie i z powietrza. Wieczorem Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa poinformowała, że aktywne poszukiwania zostały zakończone. Dziś pierwsze od niemal 30 lat całkowite zaćmienie słońca widoczne w Europie. Najlepiej będzie widoczne na Islandii i w Hiszpanii, ale częściowo będzie można je zobaczyć też w Polsce. W zależności od miejsca rozpocznie się pomiędzy 19:10 a 19:20. Eksperci przypominają, że patrzenie na słońce bez zabezpieczenia może prowadzić do trwałego uszkodzenia siatkówki.
1: Mateusz Król, zapraszam na wiadomości Radia Plus z Głogów. Opiszów w gminie Grębocice będzie we wrześniu miejscem wielkich manewrów techniczno-medycznych. Przez 3 dni, od 11 do 13 września, formacje ratunkowe będą ćwiczyć w realistycznych warunkach z użyciem specjalistycznego sprzętu. O tym, że działania te będą w pełni otwarte dla publiczności, mówi Paweł Kępalski z grupy ratownictwa specjalistycznego Strażacy Wspólnie Przeciw Białaczce.
2: W sobotę będzie można przyjść i zobaczyć jakby z daleka, z odległości. Wszystkie jakby stacje będą, 5 stacji medycznych i 2 techniczne będą wygrodzone i będą jakby pilnowane, żeby osoby po stronę nie mogły wejść, żeby nie przeszkadzały. Ale w niedzielę oczywiście są to dni otwarte, gdzie będzie można skorzystać, dotknąć, zobaczyć, czym ratownicy na co dzień działają. Sprzęt wojskowy, który też przyjedzie.
1: W ćwiczeniach weźmie udział około 150 strażaków, policjantów oraz żołnierzy. W najbliższy piątek mieszkańcy nie załatwią pilnych spraw w głogowskim ratuszu. 14 sierpnia Urząd Miasta będzie całkowicie nieczynny. Zgodnie z kodeksem pracy administracja odbiera w ten sposób dzień wolny w zamian za święto w niebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, które wypada w sobotę, 15 sierpnia. Przypominamy, że ten dodatkowy dzień wolny przysługuje wszystkim pracownikom zatrudnionym na umowę o pracę. Pogoda. Środa w Głogowie będzie raczej z przewagą słońca na niebie. Choć chmury się pojawią, to synoptycy twierdzą, że padać dziś nie będzie. Termometry wskażą do 25 stopni Celsjusza, wiatr będzie umiarkowany.

0: To rano wstaje. Poranek z Radiem Plus.
1: Dzień dobry, poranku.
2: Dzień dobry, za 27 minut będzie godzina 7.
1: Witamy do 9, zapraszamy, a ja pytam, o czym myśli Tomek od samego rana.
2: O bohaterach seriali, będzie, czy repach też się pojawi.
1: To o tym za chwilę, teraz Gloria Gaynor.

0: Land of Confusion to była grupa Genesis w Radiu Plus, a teraz pora na...
1: Tomek myśli od samego rana.
2: Premier właśnie rozstał się z zaufanym ministrem, który miał pilnować wprowadzania ważnych ustaw w życie. I błyskawicznie Donald Tusk pojechał na plan serialu Rancho. Jak ktoś kiedyś powiedział, premier ma wilcze oczy, więc pojechał do Wilkowej. No nie sądzę, żeby chciał zapisać się do Polskiej Partii Uczciwości. Ma już swoją koalicję, ale pewnie pojechał szukać kadr. Przecież w filmie kadry są najważniejsze, prawda? Sam Tusk zapowiedział, że jedzie odwiedzić prezydenta Kozioła, byłego wójta, ale tak naprawdę chyba chodzi mu o Czerepacha. Ten po ministrze Berku najlepiej przypilnowałby wdrażania polityki rządu. Jaki plan powinien odwiedzić Jarosław Kaczyński, gdybyśmy byli w Stanach? Zdecydowanie sukcesję. No ale w Polsce to chyba klan. Tym bardziej, że w PiSie i poza nim mamy już kilka klanów. Bo to, że polscy politycy spotkają się na wspólnej, chyba nie ma co liczyć. A takie ładne hasło jest w piosence. Na wspólnej znajdziemy to miejsce, gdzie miłość, wiara, nadzieja na przyszłość i wszystko porządek swój ma. W najbliższym czasie najpewniej spotkają się na wspólnej awanturze.
3: Reklama.
4: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Elektryczne biurko Nojolite 140 na 70 cm, tylko 325 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 409 zł. Allegro Days do 17 sierpnia.
5: Dyskontowe asy w Netto. Teraz papryka słodka czerwona luz, tylko 5,99 za 1 kg, aż 53% taniej. A elementy z kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, podudzie lub udo, jedynie 6,99 za 1 kg, aż do 53% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
6: Uwaga, uwaga!

0: Lidl.pl. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Otwieramy tysięczny sklep Lidla w Polsce i dziękujemy, że wciąż jesteście z nami. Z tej okazji od 20 lipca do 14 sierpnia w każdym tygodniu w sklepach na Lidl.pl czeka łącznie 1000 produktów w promocji. Więcej na www.lidl.pl.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Orły oszczędzania cieszą się z życia i okazji.
4: A w Auchan od czwartku masz okazję dostać ebon o wartości 50 zł. Wystarczy, że 13 albo 14 sierpnia zrobisz zakupy za minimum 200 zł. Bony zrealizujesz między 17 a 19 sierpnia przy zakupach od 200 zł. Promocja w hipermarketach i w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
5: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
6: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
5: Pieskie życie ma smak!
6: Wiejska Zagroda, dla psa, który wie co dobre.
7: Po reklamie.
8: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Maryla

0: strona nie pękła jeszcze. Gypsy Kings na antenie Radia Plus. Za 5 minut będzie godzina 7.
1: Czas na łyk historii na antenie Radia Plus. Artur Moczarski naświetli nam dzisiejszą datę 12 sierpnia na przestrzeni wieków.
2: Radio Plus. Wieki wieków.
3: 12 sierpnia w 30 roku przed Chrystusem ostatnia królowa Egiptu z dynastii Ptolemeuszów, Kleopatra VII, popełniła samobójstwo lub została zamordowana na polecenie Oktawiana Augusta. Tego dnia w roku 1689 po 13 latach pontyfikatu do wieczności odszedł papież Innocenty XI. To on, kiedy w roku 1683 do Wiednia zbliżały się wojska tureckie, zachęcił cesarza Leopolda I, by porozumiał się z Janem III Sobieskim i było to fundamentem wiedeńskiej wiktorii. W czasie swojego pontyfikatu Innocenty XI ograniczył przepych Watykanu, wziął w obronę afrykańskich niewolników, a na terenach misyjnych zakładał pierwsze uniwersytety katolickie, m.in. w Manili i Gwatemali. Pochowano go w Bazylice Świętego Piotra w Rzymie, a 15 lat temu niejako ustąpił miejsca w kaplicy Świętego Sebastiana, gdzie spoczęły szczątki Świętego Jana Pawła II. Zaś relikwie błogosławionego Innocentego XI spoczęły po drugiej stronie świątyni przy ołtarzu Przemienienia Pańskiego. W niebie i w kalendarzu sąsiaduje z Innocentym baronowa Joanna Franciszka de Chantal, która po śmierci męża i odchowaniu dzieci w roku 1611 założyła nową rodzinę zakonną. To jej staraniom we współpracy ze spowiednikiem świętym Franciszkiem Salezym zawdzięczamy siostry wizytki, zakon nawiedzania Najświętszej Marii Panny, działający dziś w 34 krajach świata.

0: Chcieliśmy przy okazji zaćmienia powiedzieć, że jeszcze dzisiaj kilka innych jest okazji na niebie, bo Perseidy o 23 się zaczną,
1: zwariować
0: aż do świtu, ale też parada planet, Merkurijowicz, Mars, Saturn, Uran i Neptun. Napiszcie, czy będziecie oglądać nie tylko to zaćmienie, czy też inne wydarzenia. Chmury nie powinny nam popsuć, ale jakby co, to chmury też bywają spektakularne, prawda?
1: O, to prawda. Czas na wiadomości na antenie radia.
2: Reklama.
3: 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla Twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
4: Ty plus superbonus równa się okazja do oszczędzania w Carrefourze, bo wszystkie soki marki Carrefour w promocji 1 plus 1 za grosz. Oferta ważna do 14 sierpnia.
5: Carrefour w sumie najlepszy jest.
6: Disney Plus. Los Angeles, 81. Nowy chłopak w prywatnym liceum. Niektórym uczniom udało się przetrwać ten rok.
7: He's psycho.
6: Ale nikt nie wyszedł z tego cało.
8: Hello?
6: Nowy serial Hulu. Strzępy. Oglądaj teraz w Disney+. Szczegóły na disneyplus.com.
2: Po reklamie.

0: Radio Plus Głogów. Pierwsza dymisja po aferze powodziowej. Łódź, centrum serwisowym, wielki kontrakt na śmigłowca Apache. O mistrzostwie zdecydowała 1/1000 sekundy. Pia Skrzyżowska, wicemistrzynią Europy. Minęła 7, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Po aferze z pieniędzmi dla powodzian jest dymisja. Stanowisko traci wiceprezes Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego Anna Konieczyńska, przekazał Dolnośląski Urząd Marszałkowski. Podmioty związane właśnie z tą działaczką Koalicji Obywatelskiej miały otrzymać odszkodowania, choć według doniesień Wirtualnej Polski nie ucierpiały w wyniku powodzi. Więcej o tym nasz reporter Michał Skolimowski.
1: Decyzję dymisji podjęła Rada Nadzorcza Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego. Przekazano, że zdecydowały właśnie informacje o nieprawidłowościach, a także kwestie wizerunkowe i zarządzanie spółką. Sprawę bada już prokuratura, zajmuje się nią też CBA. Kontrolę wszczęło również Ministerstwo Rozwoju i Technologii. Premier Donald Tusk zapowiedział zdecydowane działania w tej sprawie.
2: Gorącym żelazem wypalimy każdy przypadek nieuczciwego rozdysponowania pieniędzy dla powodzian.
1: Premier zaznaczył też, że rząd spodziewał się, że może dojść do takich sytuacji, biorąc pod uwagę skalę i tempo pomocy. Podkreślił również, że każdy, kto dopuścił się nadużyć, poniesie surowe konsekwencje.
0: Dodajmy, że po doniesieniach o nieprawidłowościach Anna Konieczyńska została też zawieszona w Koalicji Obywatelskiej i czeka ją sąd koleżeński. Ona sama oświadczyła, że to polityczna nagonka. Łódź jest zapleczem serwisowym dla śmigłowców Apache. Wojskowe zakłady lotnicze numer 1 podpisały umowę offsetowe z firmą Lockheed Martin. Dzięki temu w Łodzi najpóźniej do końca 2036 ma powstać centrum serwisowe najnowocześniejszych amerykańskich śmigłowców szturmowych.
3: W warunkach zagrożenia serwisowanie śmigłowców czy czołgów na drugim końcu świata jest bardzo utrudnione. W warunkach wojennych jest niemożliwe. Albo będziemy mieli te kompetencje u nas, centrum produkcyjne, albo będziemy kupowali skorupki, które w przypadku prostej awarii do niczego więcej się nie przysłużą.
0: Mówi wiceminister obrony narodowej Cezary Tomczyk. Polska kupuje łącznie 96 takich maszyn. Dostawy mają się rozpocząć w przyszłym roku. Uratowali 4-latkę, teraz odebrali podziękowania. Mężczyźni, którzy w niedzielę w Łomży złapali w koc dziecko spadające z balkonu 5. piętra, zostali uhonorowani przez lokalne władze. Dziękujemy im za bohaterską postawę i odwagę, mówi prezydent Łomży Mariusz Chrzanowski.
4: Podziękowaliśmy za ich odwagę. Mimo tego, że się nie znali, bardzo dobrze ze sobą współpracowali. My jako władze samorządowe dziękujemy im za ich obywatelską postawę i też pokazujemy naszemu społeczeństwu bardzo dobre wzorce.
0: Dla całej Polski to bohaterowie, jednak oni sami o sobie tak nie myślą.
5: Nie czujemy się bohaterami. Byliśmy po prostu w odpowiednim miejscu w odpowiedniej chwili, tak?
6: Wydaje nam się, że to powinno być norma w tych czasach.
0: Przypomnijmy, matka dziecka, która w trakcie tych wydarzeń spała nietrzeźwa w mieszkaniu, dziś ma usłyszeć zarzuty.
7: Wiadomości Radia Plus.
0: Do złota zabrakło 1/1000 sekundy. Pia Skrzyżowska ze srebrnym medalem lekkoatletycznych Mistrzostw Europy w Birmingham. Najlepsza na 100 metrów przez łódki była holenderka Nadine Visser. W studiu nasz reporter Michał Rawa. Michale, Polce do złota brakowało naprawdę niewiele.
8: Tak, dokładnie centymetra, co później obliczyli sędziowie po oficjalnym proteście złożonym przez polską ekipę. Pia Skrzyżowska nie ukrywała, że liczyła na złoto, ale podkreślała, że różnica była minimalna.
9: Mogło być remis, a jednak przegrałam 1/1000. Liczyłam, że to ja, ale jednak nie, więc myślę, że tą tysięczną naprawdę bardzo ciężko wyczuć, więc tutaj czekałyśmy z niecierpliwością z Nadine, kto będzie pierwszy.
8: Srebro to nie jest jednak największy sukces w karierze naszej zawodniczki. Pia Skrzyżowska zdobyła już złoto Mistrzostw Europy 4 lata temu w Monachium. W Birmingham deklaruje, że chce jeszcze powalczyć w sztafecie 4x100 metrów.
0: A dla Polski to drugi medal na lekkoatletycznych Mistrzostwach Europy. W poniedziałek również srebro w biegu na 100 metrów zdobyła Ewa Swoboda. A to nie koniec emocji w Birmingham. Dziś wieczorem o medale w zawodach rzutu młotem powalczą m.in. Aleksandra Śmiech i Anita Włodarczyk.
10: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel nowoczesnego Centrum Higieny i BHP Alfa i Omega. Głogów, ulica Północna 12, www.aio.com.pl.
11: Środa w Głogowie będzie raczej z przewagą słońca na niebie. Choć chmury się pojawią, to synoptycy twierdzą, że padać dziś nie będzie. Termometry wskażą do 25 stopni Celsjusza, wiatr będzie umiarkowany.
10: Sponsorem prognozy pogody był właściciel nowoczesnego Centrum Higieny i BHP Alfa i Omega. Głogów, ulica Północna 12, www.aio.com.pl.
7: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
12: No, żeby wam tej 1/1000 sekundy nie zabrakło do autobusu, jak biegniecie na przykład.
13: Dzień dobry, witajcie. Kasia Kozimor.
12: Tomek Waloszczyk, ale w tym wypadku kierowca powinien poczekać. Radio.
13: Oj, tam powinien. On powinien zgodnie z rozkładem jazdy jechać jednak mimo
12: ale
13: wszystko.
12: Dla kogo jest rozkład dla ludzi? A nie ludzie dla rozkładu.
13: 6,5 minuty po godzinie 7 wyjdźmy tak wcześnie, żeby nikt na nas nie musiał czekać. Zapraszamy do 9. Kasia Kozimor.
8: Tomek Woloszczyk w naszym rozkładzie ABBA, a za chwilę Perfekt.

Znowu w koło jest wesoło. Zrelaksujcie się trochę w te wakacje. Warto. Radio Plus. Lato z nutą nostalgii. Grzegorz Markowski, zespół Perfekt.

0: Dobra, ja tu się nie będę kłócił, bo gramy mi na głowę spadną i tak dalej. Ja to nie mam butów za kostkę. No mam takie, że kostka tam wystaje, ale są to jednak buty, no takie do chodzenia po górach mimo wszystko. No dobra, no to niech będzie za kostkę, żeby było bezpiecznie, żeby było usztywnione.
1: Chodzi o to, żeby to nie były klapki, no. No, ani balerinki,
0: a to nie,
1: no
0: właśnie,
1: nie grozi akurat.
0: O to chodzi, awantura jest w sieci, ponieważ ktoś udostępnił filmik, gdzie ojciec z 6-latką idzie na rysy, wprawdzie od strony słowackiej, ale mimo wszystko. No i dziewczynka i ten ojciec mają takie klapki. No klapki mają, no.
1: Słuchaj, no przyjechali na urlop, myśleli, że będzie gorąco, zapomnieli, że to góry są jednak wysokie. No i tak w tych klapkach może tak z tego śniadania zeszli i poszli.
0: Może tak, no. Może niech, klucz im się, po pokój im się zatrzasnął, klucze nie mieli, a tam były buty na przykład.
1: Tych już nie tłumacz, bo
0: no,
1: jak
0: nie się... staram się jakoś, bo to mam wrażenie, że to klapki na oczach
1: dobra,
0: mieli
1: to
0: chyba.
1: Dobra, to usystematyzujmy wiedzę ogólną. No. Na plażę idziemy w klapkach, a
0: tak
1: w góry
0: jest.
1: Idziemy w butach trekkingowych. Trekkingowych, nawet nie w Adidasach. To muszą być buty z porządną podeszwą i tak dalej, i tak dalej.
0: No.
1: To chodzi o nasz komfort, o nasze dobre samopoczucie i o to, żebyśmy potem nie musieli z nogą zwichniętą w gipsie skakać jak ta kozica.
0: I
1: już nie górska.
0: I żebyśmy nie byli bohaterami internetu, jak ten pan z córką.
1: I klapkami.
0: Też na oczach. Dobrze, trekking, niech każdy będzie king, ale niech się przygotuje do tego, jakie są warunki odpowiednie. A te klapki, co nad morzem powiedziałaś, to przede wszystkim chyba na takich skalistych różnych, bo jak jest piasek, to boso można, ale są takie...
1: To już klapki odpadają.
0: Kamieniste
1: wtedy,
0: plaże.
1: To już trzeba mieć porządne buty. A inaczej to niezły masaż. Za chwilę na naszej antenie Albert Hammond, It Never Rains in Southern California, jest 16 minut po 7.
2: Reklama.
3: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
4: Misiu, chodź, zatańczymy na najpiękniejszej plaży świata. Madagaskar, wyspa nie z tej ziemi. Malezja, gdzie dżungla spotyka miasto.
5: Kolumbia, rytm, kolory. Kolumbiki tańczą w takt salsy.
4: Myślę o plażach przy zachodzie słońca, a ty?
5: Ja myślę tylko, żeby znaleźć się tam razem z tobą.
6: Planet Tours, agent roku 2025, wybrany spośród ponad 5000 agentów w Polsce. Planet Tours w galerii Glogowia.
2: Po reklamie.

0: już jest koniec lata. To już jest koniec lata, mówią co niektórzy, bo okazuje się, że nastąpił wysyp meduz na plażach Bałtyku. I to zjawisko oznacza jedno i zwróciło uwagę plażowiczom, że koniec lata. Ale to się okazuje, że nie do końca.
1: Jak moja mama mówisz, no pierwszy dzień świąt po południu, ona już po świętach. No.
0: Nie, okazuje się, że to jednak rzeczywiście do tej pory pojawiały się pod koniec lata, ale teraz się troszeczkę zmieniło, bo się i pogoda zmieniła i dlatego się wysypało trochę wcześniej. Ale proszę się nie martwić, odepchnąć i popływać dalej.
1: Można ręką odepchnąć? Nie poparzy?
0: Nie, no chyba nie. Nasza tam hełbia modra czy jakiej tam, to chyba nie.
1: A, to pogłaskać można. Dobra, w każdym razie może mają inne plany, może gdzie indziej jeszcze popłyną, dlatego są wcześniej u nas.
0: No właśnie, proszę się nie martwić.
1: Jesienią wakacje też są fajne.
0: Dobra, co? Dobra. Zdzisława Sośnicka. No jesień jeszcze daleko. Jak

0: Ale u gwiazd idziemy w Radio Plus. Popatrz, jakie ładne kartki mamy. Widziałaś?
1: Lato z nutą nostalgii. Widziałem dzisiaj rano. Zaraz będziemy podpisywać.
0: Właśnie, widzisz, jaką kubka Janek podpisał. Ja już podpisałam, a ty się jeszcze ociągasz.
1: Spokojnie podpiszę, zdążymy wysłać i wręczyć tym, którzy biorą udział w naszej zabawie. Czekamy na wasze pocztówki, takie internetowe, cyfrowe. Zróbcie zdjęcie, wyślijcie do nas z miejsc, gdzie byliście i jakieś pozdrowienia, tak żeby to miało charakter pocztówki. A to na naszej stronie internetowej taka możliwość jest. Formularz specjalny radioplus.pl.
0: Czekamy, a teraz czas na wiadomość.

0: Reklama.
1: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
2: Jeśli Twoja skóra tak skrzypi, to znak, że jej bariera ochronna jest naruszona. Potrzebujesz CeraVe, skutecznego i delikatnego oczyszczania stworzonego z dermatologami. Produkty do mycia twarzy CeraVe dokładnie oczyszczają i zawierają trzy kluczowe ceramidy, aby wspierać barierę ochronną skóry już po pierwszym myciu. Zapomnij o uczuciu ściągnięcia i poczuj różnicę. Jeszcze nie oczyszczasz twarzy z CeraVe? Nie czekaj! Teraz cała marka CeraVe do minus 40% podczas Dni Klubu Drogerii Superfarm.
0: Po reklamie.

0: Jest wpół do ósmej, Michał Konopiński. Zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Cztery osoby zginęły w nocnym rosyjskim ostrzale Ukrainy. To w Chersoniu i w Sumach, gdzie Moskwa zaatakowała dronami i bombami lotniczymi. Celem były też Odessa, Zaporoże i obwód Dniepropietrowski. Tymczasem o nocnych eksplozjach informują również w Rosji. Według medialnych doniesień zaatakowano port w Noworosyjsku. W kraju krasnodarskim uszkodzonych zostało ponad 20 bloków. Są ofiary i ranni. Gubernator twierdzi, że region został zaatakowany przez, jak to określił, co najmniej kilkaset dronów. Teraz USA i ogromny pożar w stanie Kalifornia spustoszył już ponad 1200 hektarów. Strażakom udało się opanować zaledwie 5% jego obszaru. Zarządzono ewakuację. Zagrożonych jest ponad 250 budynków. Chrzest fregaty ORP Wicher. Dziś w Stoczni Wojennej w Gdyni uroczysta ceremonia nadania imienia. Wicher to pierwsza z trzech fregat nowej generacji budowanych w ramach programu Miecznik. W uroczystości wezmą udział prezydent Karol Nawrocki, premier Donald Tusk oraz przedstawiciele Marynarki Wojennej. Budowanie fregaty już jutro.
1: Mateusz Król, zapraszam na wiadomości Radia Plus Głogów. Głogowskie Stowarzyszenie Active Mind zaprasza na szachowy turniej obrońców Głogowa. Inicjatywa realizowana w ramach budżetu obywatelskiego odbędzie się w sobotę 22 sierpnia. Początek o godzinie 10 w Miejskim Centrum Integracji Jubilat. Miłośnicy królewskiej gry zmierzą się w dwóch grupach zaawansowania. Zgłoszenia są przyjmowane przez internet, a wstęp dla graczy i kibiców jest bezpłatny. W najbliższą sobotę, 15 sierpnia, na Placu Kolegiackim odbędzie się jubileuszowa 20. edycja popularnego święta pod hasłem W cieniu kolegiaty, razem dla tradycji. O szczegółach tego wyjątkowego wydarzenia oraz wieloletniej tradycji spotkań mówi proboszcz parafii kolegiackiej, ksiądz Rafał Zendran.
2: Kolegiata jest w centrum tego święta, bo przecież w jej cieniu będziemy się chłodzić, ale będziemy też przeżywać najpierw piękne duchowe wydarzenie, msza święta, które jest odpustem, takim nawiązującym do historycznych, starych odpustów w katedrach średniowiecznych, ale przede wszystkim też w tym dniu wspomagamy kolegiatę i zakup tej cegiełki będzie związany z tym, że w tym roku zbieramy na szopkę w stylu neapolitańskim.
1: Gwiazdą wieczoru będzie Krystyna Giżowska i koncert o 19. Pogoda. Środa w Głogowie będzie raczej z przewagą słońca na niebie. Choć chmury się pojawią, to synoptycy twierdzą, że padać dziś nie będzie. Termometry wskażą do 25 stopni Celsjusza, wiatr będzie umiarkowany.

0: wstaje. Poranek z Radiem Plus.
1: Tak, tak, tak, tak, tak. To my o poranku za 24 minuty będzie godzina 8. My, to tak, znaczy tak, Radio
2: tak,
1: Plus.
2: Tak, tak, tak. Dzień dobry, Kasia Kozimor.
1: Tomek Waloszczyk.
2: Zapraszamy do 9. Przypominamy o naszej zabawie z pocztówkami, a teraz już lecimy w stronę słońca. Mother Talking, Share, Share, Lady. Słońce dzisiaj dozna zaćmienia.
1: No, ale to przez chwilę, później znów nam się pojawi.
2: Ale czekamy, już się nie możemy doczekać.
1: Częściowego zaćmienia w Polsce przynajmniej.

0: Zaragoza Band na antenie Radia Plus za 17 minut będzie 8.
1: Zaragoza, tam to też pewnie może być zaćmienie słońca, no bo w Hiszpanii ma
0: no
1: być.
0: Tak.
1: Czy dokładnie ten pas obejmuje to miasto, to się zaraz sprawdzimy, bo tak mi przyszło do głowy teraz w tym momencie, jak gramy tę piosenkę. W każdym razie chciałem powiedzieć, że o 20.02, czy o której tam będzie to zaćmienie, podskakujemy
0: tak
1: na chwilę i 7 sekund wisimy w powietrzu.
0: Nie da się 7 sekund.
1: Jak to nie da?
0: No, dobrze by wisieć.
1: Od ponad roku są teorie...
0: Dwa, czy 7 sekund odliczam, no co?
1: Nie ma czasu teraz na to. Chodzi o to, że są teorie spiskowe w internecie od ponad roku, że w czasie zaćmienia słońca na 7 sekund przestanie działać grawitacja. Naprawdę. Nawet filmy są różne, wprawdzie przez AI zrobione, ale i podobno NASA ma jakieś tam schrony w związku z tym budować. Oczywiście NASA już powiedziała, że to bzdura wierutna, żadna grawitacja. Żeby grawitacja przestała działać, to trzeba, musiałaby Ziemia, czyli jądro, płaszcz, skorupa ziemska i tak dalej, stracić swoją wagę. Mhm. A to niemożliwe jest.
0: Niemożliwe jest.
1: No. Także żadnego, ale skoczyć sobie można, jak ktoś chce. Tylko, że nie 7 sekund, tylko przez chwilę będzie w powietrzu, bo zaraz spadnie.
0: Dokładnie tak, czyli grawitacja działa, bo przyciąga nas. Dobrze, za chwilę na naszej antenie Chłopcy z Placu Broni będzie Chris Isaac Wicked Game. Już zostawmy to zaćmienie, czekajmy grzecznie, aż się wydarzy, a teraz czas na przeboje z nutą nostalgii na antenie radia.
2: Reklama. Marian, okazja jest.
3: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
2: Ale to mega okazja w Media Expert.
3: A nie, no to już wróciłem.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym.

0: poranny program Radia Plus, rano wstaje za 3,5 minuty, będzie godzina 8.
1: Pytanie przed śniadaniem.
2: Czy mam wymieniać?
0: Proszę.
2: Oczywiście najbardziej cenna jest pocztówka przez nas podpisana, pocztówka Radia Plus, ale też mamy letnie gadżety, koszulka, zawieszka na bagaż, smycz, pomadka.
0: Torba plażowa.
2: Tak, okulary, to wszystko pakujemy. Oczywiście, ale nie przeciw zaćmieniu.

0: Uwaga.
1: Nie,
0: proszę nie patrzeć na słońce
1: przez trzy pary, to będzie za mało.
0: Dobrze, wszystko wrzucamy do jednego pakunku i wysyłamy do was, to są nagrody w naszej zabawie pocztówkowej. Sami tworzycie pocztówkę. Nie, po prostu wysyłacie do nas swoje najładniejsze zdjęcie z wakacji.
1: Ale wysyłacie nie SMS-em tym razem, tylko prosimy przez stronę internetową www.radioplus.pl
0: albo lato.radioplus.pl. Na pocztówce muszą też być pozdrowienia oczywiście. Napiszcie tam w odpowiednim formularzu, dołączcie zdjęcie, którym chcecie się pochwalić z wakacji. My oglądamy, zadzwonimy po 8:00.

0: Reklama.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
2: Latem mało uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Nie przegap, tylko w środę. Specjalna oferta na cukier w Biedronce. Z kartą Moja Biedronka. Cukier biały 1 kg, 6 plus 9 gratis. Czyli tylko 80 groszy za każdą sztukę przy zakupie 15 sztuk. Limit 15 sztuk na kartę. Oraz do piątku z kartą Moja Biedronka. Kiełbasa śląska Kraina Wędlin 550 gramów. 3,79 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Szczegóły na biedronka.pl. Biedronka.
1: Codziennie.
0: Po reklamie.

0: Radio Plus Głogów.
1: Nie będzie litości. Premier zabrał głos po aferze z pieniędzmi dla powodziana. Problemem Polaków na Sycylii wybuch Etny sparaliżował lotnisko. Powiemy też, jak bezpiecznie obserwować dzisiejsze zaćmienie słońca. Minęła ósma, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Premier ostro o aferze z pieniędzmi dla powodzian. Nie będzie litości dla tych, którzy dopuścili się nieprawidłowości, zaznacza Donald Tusk. To reakcja szefa rządu na medialne doniesienia, ministerialną kontrolę, śledztwo CBA i postępowanie prokuratury. Odszkodowania po powodzi miały być przyznane według klucza znajomości z działaczką KO z Jeleniej Góry, która jest wiceprezesem agencji wypłacającej pieniądze.
2: Gorącym żelazem wypalimy każdy przypadek nieuczciwego rozdysponowania pieniędzy dla powodzian. Bo takie rzeczy są w sposób taki oczywisty i nie do zaakceptowania.
1: Podkreśla premier Donald Tusk i dodaje, że w tej sprawie od kilku miesięcy działają już służby.
2: W tym konkretnym przypadku, o którym mówią publikacje sprzed kilkudziesięciu godzin, CBA działa od 29 kwietnia. Sprawa znajdzie się w prokuraturze.
1: Według medialnych doniesień 4,5 miliona złotych pomocy powodziowej z Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego trafiło do trzech podmiotów z jednej okolicy, choć nie miały one ucierpieć w wyniku powodzi. Loty zawieszone, na miejscu uziemieni są Polacy. Przedłuża się paraliż lotniska w Katanii z powodu aktywności Etny i pyłu wulkanicznego. Oznacza to dalsze utrudnienia dla tysięcy turystów na Sycylii, w tym około 200 z naszego kraju. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski.
3: Paraliż się przedłuża, nie wiadomo kiedy ruch zostanie w pełni wznowiony. Jest częściowo przenoszony na inne lotniska na wyspie, zwłaszcza na to w Comiso. Na powrót do Polski czeka m.in. pani Monika, która utknęła w porcie w Katanii.
4: Czekamy na autobus. Lot został przekierowany na lotnisko Comiso, jakieś 100 km od Katanii. Także czekamy. Czekamy.
3: Polski konsul jest w kontakcie z naszymi obywatelami, zapewnia rzecznik MSZ-u Maciej Wewiór.
5: Upewnia się, że nie ma zagrożenia życia, że nie ma kwestii zdrowotnych i oczywiście tutaj rozmawiamy, to jeszcze bardziej wspieramy naszych obywateli w kontakcie z przewoźnikami.
3: Bo jak zaznacza resort dyplomacji, to właśnie przewoźnik ma prawny obowiązek zadbać o swoich klientów.
1: Sycylijskie władze lokalne zorganizowały ponad 100 połączeń autobusowych, by przewieźć pasażerów na inne lotniska. Nie ratownicy, ale także lekarze będą mogli wziąć udział w szkoleniach z samoobrony. Specjalny projekt uruchomiło Ministerstwo Zdrowia. Szkolenia, podobnie jak dla ratowników, mają przeprowadzać policjanci.
6: Projekt będzie prowadzony przez Ministerstwo Zdrowia, w ramach których będą oferowane również szkolenia z technik samoobrony dla lekarzy. Więc nie są to szkolenia obowiązkowe, ale każdy z medyków, każdy z lekarzy będzie mógł z tych szkoleń skorzystać.
1: Mówi nam wiceminister zdrowia Katarzyna Kasperczyk, która przekazała też ważne informacje dla ratowników medycznych. Zakupiono już dla nich kamizelki nożoodporne.
6: Tak naprawdę wszystkie te kamizelki zostały już w chwili obecnej dostarczone do dysponentów, i także ratownicy i członkowie zespołów ratownictwa medycznego mogą już z nich skorzystać.
1: Dodajmy, że w szkoleniach z samoobrony wzięło udział prawie 6 tysięcy ratowników.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Dziś będziemy mogli zobaczyć częściowe zaćmienie słońca. Widoczne będzie tuż przed zachodem słońca. Rozpocznie się kilkanaście minut po 19:00. Jak je obserwować, mówi Marek Setlak z Astrocentrum w Chełmcu koło Nowego Sącza.
7: Księżyc zakryje około 60% tarczy słonecznej. Dlatego obserwacje najlepiej prowadzić z wzniesienia z odsłoniętym zachodnim horyzontem, aby słońce było widoczne jak najdłużej. Na słońce nie wolno patrzeć gołym okiem, dlatego obserwacje zaćmienia należy prowadzić z użyciem odpowiednich filtrów słonecznych lub przy pomocy kamery obskury, którą możemy rzutować obraz zaćmienia na ekran.
1: A przypomnijmy, całkowite zaćmienie słońca będzie widoczne na Islandii i w Hiszpanii.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel nowoczesnego Centrum Higieny i BHP Alfa i Omega. Głogów, ulica Północna 12, www.aio.com.pl.
8: Środa w Głogowie będzie raczej z przewagą słońca na niebie. Choć chmury się pojawią, to synoptycy twierdzą, że padać dziś nie będzie. Termometry wskażą do 25 stopni Celsjusza, wiatr będzie umiarkowany.
0: Sponsorem prognozy pogody był właściciel nowoczesnego Centrum Higieny i BHP Alfa i Omega. Głogów, ulica Północna 12, www.aio.com.pl.
9: To rano wstaje. Poranek z Radiem Plus.
10: Obskurantyzm, ciemnota umysłowa, wstecznictwo, zapobieganie poznaniu faktów. Ja dziękuję za taką kamerę, a zabierajcie mi to.
11: Dzień dobry, Kasia Kozimow.
10: Tomek Waloszczyk.
11: Kamera obskura, to z taką małą dziurką. Teraz Tina Turner, We Don't Need Another Hero, a my szeroko otwieramy oczy, bo przed nami piękny dzień do przeżycia. Wieczorem spektakularne zjawiska na niebie, o których już mówiliśmy i mówić pewnie będziemy. Dzień dobry, Kasia Kozimor.
10: Tomek Waloszczyk.

0: Pytanie przed śniadaniem.
1: I jedziemy nad morze.
2: No tak, nad morze i to zachód słońca. Warto zawsze sportretować. Są tacy, którzy na wschód wstają, ale z reguły na wakacje się wysypiamy, więc raczej na zachód przychodzimy.
1: I są cztery osoby i dwa serducha.
2: No, serca ułożone z rąk. Kasia z nami, dzień dobry.
3: Dzień dobry.
2: To już wszystko opisaliśmy, tylko powiedz nam, co to za wybrzeże, co to za morze, co to za plaża?
1: Bałtyk, Poznaję.
3: W tym roku pojechaliśmy do Dąbek. Co roku odwiedzamy polskie morze, w tym roku były to Dąbki.
2: Ale to w różne miejsca jeździcie za każdym razem?
3: Staramy się tak.
2: To dobrze, bo znam takie osoby, które w te same miejsca w kółko jadą, ale to też
1: i
2: też jest fajnie.
1: I jak w tych Dąbkach było?
3: Cudownie. Pogoda się nam udała oczywiście przed tydzień wcześniejszym sztormie.
2: No,
3: cudownie. Pięknie.
1: No to fantastycznie.
2: Czyli co, jakiś początek lipca, tak zgaduję?
3: Tak, my byliśmy 11 lipca przyjechaliśmy.
1: Piękne zdjęcie, kto wam robił?
3: Koleżanka, która była z nami.
1: No to dobrze.
2: Rzeczywiście jakieś takie pocztówkowe, można by jeszcze takie napisy na górze dorobić, pozdrowienia z Dąbek i wysyłać znajomym.
1: I już jest pocztówka gotowa, fantastycznie.
2: Dobrze, to dziękujemy za nią, a my wysyłamy naszą pocztówkę i zestaw gadżetów wakacyjnych, aby na następne wyjazdy, a może jeszcze coś w tym roku się trafi,
1: jakiś
2: żeby
1: weekendzik
2: się przydały.
3: Dobrze, dziękuję serdecznie.
1: Pozdrawiamy gorąco całą fantastyczną rodzinę i dziękujemy za to zgłoszenie. Piękna kartka do nas przyszła, piękny widoczek, piękne zdjęcie. Za chwilę CC Catch, Heartbreak Hotel, będzie też Lubega, Mambo No. 5.
4: Reklama.
5: Mia! Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
6: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
7: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
8: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
9: Może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
10: Volkswagen.
11: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu karkówka wieprzowa, mięsne specjały. Teraz aż 45% taniej. To tylko 9,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 18,49. A cisowianka, woda mineralna niegazowana lub lekko gazowana. 1,5 litra. Teraz tylko złoty 49 przy zakupie 12. Butelka z kaucją. Najniższa cena z 30 dni 2,49. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
12: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
13: Kaufland jest fresh. Już 4 kategorie z laurem klienta. Od środy ogórki gruntowe tylko 2,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. A polskie borówki amerykańskie, stąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, jedynie 9,99 z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
14: Marian, okazja jest.
15: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
14: Ale to mega okazja w Media Expert.
15: A nie, no to już wróciłem.
16: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
17: Po reklamie.
18: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Maryla Rodowicz. Kiedy

0: Mambo number 5 to oczywiście Lubek, a na antenie Radia Plus.
1: A teraz kawa, jak zwykle codziennie prawie mówimy o tym, że tu kawa, tu była Kasia poszła, tu ja przyniosłem, tu zaparzyłem, tu ekspres na pierwszym, na trzecim, bo lubimy kawę pić,
0: tak,
1: prawda?
0: Tak, lubimy oczywiście, że tak, ten zapach nas budzi i w ogóle rzecz ujmując, bez łyka kawy o poranku to dzień nie jest taki sam.
1: Ale znalazłem poradnik na interi, z czym nie łączyć kawy. Na pewno, leki na tarczyce, inne leki przyjmowane na stałe.
0: To w ogóle leki pijemy wodą, jasna sprawa, a potem pijemy kawę i nie może być inaczej.
1: Uwaga, żelazo nie, kubek żelazny nie bardzo. Znaczy nie, no kubek to jeszcze może tak, ale suplementy diety, szczególnie z żelazem, też
0: no
1: nie
0: właśnie,
1: razem z
0: kawą. No właśnie, i dlatego też nie pijemy kawy do posiłku, ponieważ jak zjemy na przykład jajko, to popijemy kawą, no to te wszystkie tam mikro, makro się tak nie wchłoną, jak powinny się wchłonąć.
1: No Kasiu, zadziwiasz mnie, bo ja mam listę i co ja wymienię, to ty od razu masz wyjaśnienie.
0: Widzisz?
1: I rozszerzenie. Dobra, dalej. Leki na przeziębienie też nie. Alkohol nie. Kawa z alkoholem nie.
0: No nie, to bomba energetyczna, znaczy taka jest kortyzol, to po prostu szaleje
1: no,
0: potem.
1: No wszystko
0: aortach,
1: wie, no. Kasia. No. W każdym razie są takie kawy jakieś po irlandzku, po jakiemuś tam różne.
0: Co?
1: No dobrze, napoje energetyczne. Ja nie rozumiem, jak ktoś pije kawę, to po co mu jeszcze napój energetyczny?
0: Nie, to już w ogóle można herc klekota dostać.
1: Uwielbiam herc klekot. Jeszcze punkt szósty, mamy bardzo kwaśne produkty. Jak ktoś narzeka na zgagę, refluks, to,
0: no,
1: to w ogóle
0: panie,
1: nie.
0: No,
1: no i numer siódmy, to mnie najbardziej boli, duże ilości cukru i słodkie syropy. Ta syropy pal 6, ale ja lubię bitą śmietanę.
0: Boli to jakiś... potem, żołądek.
1: No, wafelek.
0: No właśnie, wafelek. Może byś poszedł?
1: Idę.

0: Ta sama chwila, dbajm na antenie Radia Plus. Chwila przyjemności z kawą i wafelkiem, 29 minut po 8.
1: A do kawy i do wafelka wiadomości w Radiu Plus, prognoza pogody, żeby był komplet. Kiedyś się z gazetą piło kawę, a teraz wystarczy posłuchać.
2: Reklama.
3: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
2: Volkswagen. Po reklamie.

0: Jest 8:30, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Wzrosła liczba ofiar trzęsienia ziemi w Kolumbii, zginęło co najmniej 250 osób. Przypomnijmy, poniedziałek wstrząs o magnitudzie 7,4 nawiedziły zachodnią część kraju. Nadal trwa akcja ratunkowa z udziałem wojska, w wielu miejscach wciąż nie ma prądu. Są zarzuty dla sędziego ze Szczecina za jazdę pod wpływem alkoholu. Ponad 2 promile miał Paweł B. złapany na trasie między Gryfinem a Wełtyniem w zachodniopomorskim. Chronił go immunitet, ale ten uchylił mu Sąd Najwyższy. To otworzyło drogę śledczym.
1: Prokurator z Wydziału Spraw Wewnętrznych Prokuratury Krajowej przedstawił sędziemu Sądu Okręgowego w Szczecinie zarzut prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości. Został on jeszcze przez Sąd Najwyższy zawieszony w czynnościach służbowych.
0: Informuje Przemysław Nowak z Prokuratury Krajowej. Sędzia szczecińskiego Sądu Okręgowego przyznał się do winy, ale odmówił składania wyjaśnień. Grożą mu 3 lata więzienia. Dla kibiców tenisa szykuje się nieprzespana noc. Iga Świątek o 1:00 w nocy zagra w półfinale turnieju w Toronto. Jej rywalką będzie Elina Świtolina. Świątek ma z Ukrainką rachunki do wyrównania, bo w tym roku przegrała z nią 2 pojedynki.
2: Mateusz Król, zapraszam na wiadomości Radia Plus Głogów. Opiszów w gminie Grębocice będzie we wrześniu miejscem wielkich manewrów techniczno-medycznych. Przez 3 dni od 11 do 13 września formacje ratunkowe będą ćwiczyć w realistycznych warunkach z użyciem specjalistycznego sprzętu. O tym, że działania te będą w pełni otwarte dla publiczności, mówi Paweł Kępalski z grupy ratownictwa specjalistycznego Strażacy Wspólnie Przeciw Białaczce.
3: W sobotę będzie można przyjść i zobaczyć jakby z daleka, z odległości. Wszystkie jakby stacje będą, 5 stacji medycznych i 2 techniczne będą wygrodzone i będą jakby pilnowane, żeby osoby po stronę nie mogły wejść, żeby nie przeszkadzały. Ale w niedzielę oczywiście są to dni otwarte, gdzie będzie można skorzystać, dotknąć, zobaczyć, czym ratownicy na co dzień działają. Sprzęt wojskowy, który też przyjedzie.
2: W ćwiczeniach weźmie udział około 150 strażaków, policjantów oraz żołnierzy. W najbliższy piątek mieszkańcy nie załatwią pilnych spraw w głogowskim ratuszu. 14 sierpnia Urząd Miasta będzie całkowicie nieczynny. Zgodnie z kodeksem pracy administracja odbiera w ten sposób dzień wolny w zamian za święto w niebo wzięcia Najświętszej Maryi Panny, które wypada w sobotę, 15 sierpnia. Przypominamy, że ten dodatkowy dzień wolny przysługuje wszystkim pracownikom zatrudnionym na umowę o pracę. Pogoda. Środa w Głogowie będzie raczej z przewagą słońca na niebie. Choć chmury się pojawią, to synoptycy twierdzą, że padać dziś nie będzie. Termometry wskażą do 25 stopni Celsjusza, wiatr będzie umiarkowany.

0: rano wstaje. Poranek z Radiem Plus.
1: Wstajemy, wstajemy, bo już późno, 8.34.
2: Dzień dobry, witamy i zapraszamy.
1: Nie ma ociągania się, proszę już tutaj. No. Przeciągamy się, nóżka lewa, prawa i już.
2: Ale to już! Dzień dobry, Kasia Kozimor.
1: I Tomek Walosek, proszę jeszcze tylko poprawić łóżko, tam później kołdrę jakoś.
2: Włosy poprawić, uśmiech poprawić, no to jest najważniejsze.
1: Zęby umyć.
2: Łóżko to się drzwi zamknie i nie widać.
1: Nie.
2: Wychodzimy.

0: Za 18 minut będzie godzina 9, poranny program Radia Plus, która wstaje. Coraz fajniejsze rzeczy wegańskie można kupić w sklepie, a to pasztety, a to różne inne takie sprawy, ale stek, kotlet i bekon ma być mięsny, powiedziała Unia Europejska i no szykuje taką trochę rewolucję na wezewnictwie, że nie będzie można kupić sobie, znaczy, że kotlet to jest kotlet, bekon to jest bekon, stek to jest stek i tyle.
1: I jak się
0: jeszcze
1: to będzie...
0: ta lista jest trochę dłuższa, to ja nie będę chodzić teraz
1: można nazwać wege,
0: szczegóły,
1: stek?
0: Ale no właśnie nie do końca, nie wiem, czy trzeba będzie jakąś wymyśleć nową nazwę.
1: Chyba tak.
0: No roślinny hamburger, no to przecież wiem, że jak roślinny, to że roślinny, prawda? No. Uh-huh. No nie wiem, w każdym razie chodzi to o to, nie, żeby to jakoś ujednolicić, żeby ludzie wiedzieli, że kupują mięso albo nie mięso.
1: To jak jest hamburger, to ja bym tego hama wyrzucił, zresztą źle się kojarzy.
0: I burger.
1: I burger, i dodajesz tam, że jakiś coś,
0: roślinny. Burger, no, burger, no właśnie, albo jakieś inne. No właśnie, bo ham to szynka, no to wiadomo wtedy, że burger to może być różny, nie musi być koniecznie z szynki. No i dobrze. Chodzi o to, żeby było jasno i wyraźnie, bo wiesz, etykietki coraz mniejsze, człowiek bez okularów czasem nie dowidzi.
1: W ogóle takie skróty porobić, na przykład jest kotlet, też o kota wyrzucić,
0: mielony.
1: No przecież to nie jest kota przecież, prawda?
0: I będzie led?
1: I zostaje led i wege led.
0: Bardzo mi się podoba, no. Led. Nie, każdy robi co chce.
1: I takie lekkie to jest od razu, nie, że ciężki kotlet.
0: No właśnie, no. Led jak light. Anna Jantar za chwilę, potem Flying Pickets na antenie Radia Plus Only You. Za 16 minut będzie godzina 9.
2: Reklama.
3: Barbara, łatwa kasa?
4: Marian, zawsze.
3: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
4: Sprytnie.
3: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
5: Misiu, jestem na shoppingu. Co masz ochotę zjeść?
6: A co mamy do wyboru?
5: Sushi i ramen, aromatyczne curry, mochi, arepas, tropikalne soki i te deserki z marakui przy zachodzie słońca. To co wybierasz?
6: Ej, gdzie ty jesteś, skarbie?
5: Jestem w Planet Tours w galerii Glogowia. Mają egzotykę w takich cenach, że aż szkoda gotować w domu.
7: Planet Tours, agent roku 2025, wybrany spośród ponad 5000 agentów w Polsce.
4: Marian, o czym myślisz?
3: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
4: O mega okazjach w Media Expert.
3: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
7: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
2: Po reklamie.

0: Fine Pickett Only You w Radio Plus. Za 6 minut będzie godzina 9.
1: O zaćmieniu słońca dzisiaj dużo mówiliśmy. Jacek napisał, że prawdziwe zaćmienie to on miał 2 dni nawet, bo nie skomentował żadnego z postów z naszego radia. A te dzisiejsze wydarzenia niebieskie postaram się, pisze Jacek, zobaczyć na własne oczy ze swojego okna dachowego.
0: No, jak się ma okno dachowe, to się jest na co pogapić.
1: Ale czekaj, no bo w okolicach 20 to już nie będzie nad nami, tylko gdzieś tam nad horyzontem to słońce.
0: U mnie akurat z dużego pokoju będzie świetnie widać.
1: Bardzo dobrze, tylko weź też kiełka. Katarzyna pisze, takiego zjawiska nie można przegapić, w końcu zdarza się raz na kilka lat, ja zamierzam oglądać.
0: No i bardzo dobrze.
1: No, a Teresa się zastanawia, gdzie będzie oglądać.
0: Jedno jest pewne, na pewno tego nie prześpimy, bo pora jest, że tak powiem, jeszcze nie śpiąca.
1: Ale jak staniemy o, nie wiem, drugiej w nocy, pierwszej w nocy, to zaćmienie będzie w pełni.
0: Tak, ale będą te, co tam mówiłeś, Perseidy, czy co tam będzie
1: różne
0: leciało?
1: I planety się ustawią w rządku.
0: A, w rządku się ustawią. W kolejce. Po szczęście. Za 5 minut 9, za chwilę na naszej antenie najnowsze wiadomości, a po godzinie 9 kolejne przeboje z nutą nostalgii w Radio Plus. Do usłyszenia.
1: Pa, pa.
0: Spotykamy się jutro po 6.

0: Reklama.
1: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
2: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od czwartku z kartą Moja Biedronka. Masło ekstra Mleczna Dolina 200 gramów. Zł 99 za każdą sztukę przy zakupie 3 sztuk. Limit dzienny 3 sztuki na kartę. A już od środy z kartą Moja Biedronka. Kawa ziarnista Lavazza Crema e Gusto 1 kg. 59,99 za sztukę. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Do tego napój gazowany Pepsi. Pepsi zero cukru 2 litry. 5,99 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 6 sztuk na kartę. Biedronka.
0: Po reklamie.

0: Będą nowe SMS-owe alerty. To po incydencie z rosyjską rakietą. Nie ma informacji o poszkodowanych Polakach. Trwa akcja po trzęsieniu ziemi w Kolumbii. Turyści zabrali psa na rysy. Jest apel ratowników. Jest 9:00, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Będą alerty SMS o poderwaniu polskich myśliwców. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ma wysyłać wiadomości na komórki o uruchomieniu obrony w związku z zagrożeniem. Informację potwierdził wiceminister obrony narodowej Cezary Tomczyk.
1: Takie informacje będą na pewno częściej trafiać do ludzi, do opinii publicznej, też po to, żeby ludzi uprzedzać, żeby ludzie wiedzieli, co się dzieje, bo ta informacja jest potrzebna.
0: Te alerty mają być wysyłane już wtedy, gdy zagrożenie będzie dotyczyło terytorium Ukrainy. To znaczy, że na przykład SMS-y dostaną mieszkańcy wschodnich regionów Polski w momencie zmasowanego ataku Rosjan za naszą granicą. To reakcja na wydarzenia z 30 lipca, kiedy podczas uderzenia na zachodnią Ukrainę pocisk naruszył polską przestrzeń powietrzną i spadł na Lubelszczyźnie. Pilne doniesienia naszego MSZ-u po trzęsieniu ziemi w Kolumbii. Nie ma informacji o poszkodowanych Polakach, przekazał resort dyplomacji. Liczba zabitych w wyniku poniedziałkowego wstrząsu wzrosła do 250. Rannych zostało około 700 osób, a prawie 200 jest zaginionych. Więcej o tym nasz reporter Michał Skolimowski.
2: Kolumbijskie władze ogłosiły w całym kraju stan wyjątkowy ze względu na kataklizm. Eksperci wskazują, że było to najsilniejsze trzęsienie ziemi w tym kraju w XXI wieku. Uszkodzonych zostało około 5000 domów, a kilkadziesiąt całkowicie się zawaliło. W kraju od wielu godzin trwa akcja ratunkowa i przeszukiwanie gruzów. Nasza dyplomacja, jak słyszymy, trzyma rękę na pulsie.
3: Nasz konsul jest w kontakcie z Polonią. Tam mówimy o około kilkudziesięciu osobach, które są zarejestrowane w Odysseuszu. Nikt według naszej wiedzy nie jest poszkodowany.
2: Mówi rzecznik MSZ-u Maciej Wewiór. Resort złożył też kondolencje rodzinom ofiar oraz wyraził solidarność z narodem kolumbijskim.
0: To był Michał Skolimowski. Dziękujemy. Trump potwierdza medialne doniesienia. Po lipcowym szczycie NATO w Ankarze amerykański prezydent wrócił do USA innym samolotem niż Air Force One. Operacja została przeprowadzona w ścisłej tajemnicy. Nie wiedzieli o niej nawet pracownicy Białego Domu. Jak potwierdził Trump dziennikarzom, działał według poleceń Secret Service. To zależy wyłącznie od Secret Service. Ja po prostu stosuję się do tego, co oni zalecają. Zdaje się na Secret Service i wojsko. Chcieli, żebym poleciał innym lotem, innym samolotem, równie bezpiecznym. Jeśli rzeczywiście istniało jakieś zagrożenie, to nie dopytywałem o szczegóły. Dostaję wiele gruźb. Wcześniej Washington Post poinformował, że przyczyną takiej nagłej zmiany miała być wiarygodna groźba zamachu ze strony Iranu.
4: Wiadomości Radia Plus.
0: Pies nie powinien być zabierany na rysy, apelują służby. To nie tylko złamanie przepisów, ale też działanie na szkodę zwierząt. Jeden z przewodników nagrał ostatnio taką sytuację na szlaku na rysy od słowackiej strony. Mówi Tomasz Zając z Tatrzańskiego Parku Narodowego.
5: Ten pies nie był przystosowany do tych wysokogórskich warunków. Pamiętajmy, że jesteśmy na terenie Tatrzańskiego Parku Narodowego. Po jednej i po drugiej stronie nie wolno wprowadzać tych psów.
6: Te wysokogórskie wychodzenia, pies na rysach, pies na zawracie, pies na giewoncie, to jest działanie przeciw psu.
5: Pozostawia ślad zapachowy, jest to ślad drapieżnika. Część zwierząt potem w te rejony nie wchodzi. Pies zostawia również po sobie odchody, które wiążą się z pasożytami, bakteriami.
7: My mamy te dzikie zwierzęta, niedźwiedzie, wilki. Może się tak zdarzyć, że jeżeli zostanie takie wniesione czy wprowadzone zwierzę spuszczone z oczu na chwilę, wejdzie gdzieś w kosówkę, no to może już stamtąd nie wrócić.
0: Dodawała Magda Zwijacz-Kozica z TPN-u. Po polskiej stronie z psem można wejść do Doliny Chochołowskiej i na ścieżkę pod reglami.
4: Radio Plus. Lato z nutą nostalgii.
8: 9:04, Agnieszka Morawska. Dzień dobry. Every breath you take i The Police na początek tej godziny.

0: Bal Wszystkich Świętych i Budka Suflera w Radiu Plus Lato z nutą nostalgii. 12 dzień sierpnia w kalendarzu. Międzynarodowy Dzień Pracoholików, między innymi. Jeśli czujecie, że to jest wasze święto, to proponuję dziś spróbować zrobić tylko to, co niezbędne, a resztę czasu wykorzystać na przykład na znalezienie idealnego miejsca do obserwowania zaćmienia słońca, bo to już dzisiaj. Na zegarze teraz 21 minut prawie po 9:00. A także środa, więc za chwilę zapytam, co mi w duszy gra. Nieustannie na radioplus.pl czekamy także na wasze pocztówki z wakacji. Radio
1: Plus. Reklama.
2: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody! A to oznacza uczta!
3: Wiejska Zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
2: Pieskie życie ma smak!
3: Wiejska Zagroda dla psa, który wie co dobre.
4: Największe centrum PHB w regionie zaprasza do nowoczesnego punktu sprzedaży w Głogowie przy ulicy Północnej 12. Dobierzemy dla Państwa rękawice, obuwie, odzież i inne artykuły ochrony indywidualnej. Zadbamy o higienę, bezpieczeństwo i niezawodną ochronę Twojego pracownika. Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 16. Alfa i Omega, Centrum Higieny i PHB. Głogów, ulica Północna 12. Telefon 76 833 56 62. www.aio.com. PL.
5: Wybierz swobodę płatności. Aktywuj Allegro Pay i zgarnij dwa kupony po 40 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
6: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
7: Volkswagen.
8: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
9: Skąd ta piana, kochanie?
8: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
10: Słuchaj, Marian.
11: No?
10: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
11: Ta.
10: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
11: No i co, Barbara, i co?
10: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach w Media Expert kupiła.
11: Ta Mariolka to jest naprawdę...
12: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
13: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
14: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
13: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
15: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze.

0: się z kuponem Lidl Plus. Brykiet z węgla drzewnego 2,5 kg, jedno opakowanie plus jedno gratis. I wszystkie lody Bongelati 1 litr, drugi tańszy produkt, aż 70% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.
2: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. W Skaldowie.

Milan Farmer i Dezo Szonte w Radio Plus. Lato z nutą nostalgii, na zegarze 27 minut do 10. Środa, więc pytam, co mi w duszy gra. Zasady na początek. Do 10.30 trzy podpowiedzi. Waszym zadaniem jest odgadnąć hasło i napisać jedno lub dwa zdania, z czym wam to hasło się kojarzy. Nieważne, kto pierwszy, ten lepszy. Nie liczy się tutaj, kto pierwszy, ten lepszy. Chociaż jeśli okaże się, że te odpowiedzi będą na tyle ciekawe, tak samo ciekawe, wtedy zdecyduje kolejność zgłoszeń. SMS-y wysyłamy pod numer 691-141-141, a do zdobycia torba Co mi w duszy gra i do tej torby coś jeszcze dołączę w ramach niespodzianki. I czas na pierwszą podpowiedź. Hasło składa się z trzech słów. Podpowiedź numer jeden brzmi tak. Łzy świętego Wawrzyńca i marzenia. Przypominam, hasło składa się z trzech słów, a kolejna podpowiedź za chwilę. Krakowski Spin i Manam teraz w Radio Plus.

0: Bit w Radiu Plus lata z nutą nostalgii. 15 minut pozostało do 10. Druga podpowiedź do zagadki Co mi w duszy gra? Brzmi tak. Ciemne niebo, pełne życzeń. A oprócz hasła liczy się także jedno lub dwa zdania, które Wam się z tym hasłem kojarzą. Przypominam, hasło składa się z trzech słów. SMS-y pod numerem 691-141-141. Jeszcze jedna podpowiedź będzie, ale to już po 10.
1: Reklama. Marian, okazja jest.
2: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
1: Ale to mega okazja w Media Expert.
2: A nie, no to już wróciłem.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
4: Może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
1: Volkswagen. Marian, a gdzie mogę kupić ten...
2: Na mediaexpert.pl.
1: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
2: Barbara, na mediaexpert.pl.
5: Po reklamie.

0: Radio Plus Lato z nutą nostalgii. 3 minuty do 10:00. Za chwilę wiadomości. Radio
1: Plus. Reklama.
2: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
3: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
4: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
5: Ty plus super bonus równa się okazja do oszczędzania w Carrefourze, bo lody Grycan od 480 do 500 ml w promocji 1 plus 1 za grosz. Oferta ważna do 14 sierpnia.
6: Carrefour w sumie najlepszy jest.
1: Po reklamie.

0: Potężny atak hakerski na firmę MyDoctor, która zarządza danymi pacjentów. Nocny pościg ulicami Dolnośląskiej Oleśnicy za 20-latkiem z Ukrainy. W Kaliszu przewrócił się żuraw budowlany. Jest 10. Marcin Bartnik. Pilne spotkanie połączonego Centrum Operacyjnego Cyberbezpieczeństwa zwołał wicepremier, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. To w związku z informacjami o ogromnym wycieku danych z firmy MyDoctor. Te doniesienia wciąż analizują służby. Co wiemy na ten moment, powie nasz reporter Michał Rawa.
1: Firma MyDoctor gromadzi dane pacjentów z całej Polski. Korzystają z niej lekarze, wprowadzają tam informacje o naszych wizytach czy receptach. W poniedziałek firma poinformowała o wycieku ze swoich systemów. Później więcej o sprawie napisał portal Zaufana Trzecia Strona, z którym mieli skontaktować się potencjalni hakerzy. Ci twierdzą, że okradli dane prawie 19 milionów Polaków. Trwają działania służb, przekazał w programie Onetu wicepremier Krzysztof Gawkowski. Sprawdzają, jaką metodą doszło do tego cyberataku i kto do niego doprowadził. Minister cyfryzacji stwierdził, że jeśli te informacje się potwierdzą, to będzie to jeden z największych wycieków danych w historii Polski.
0: O czym informował Michał Rawa. Nocny pościg ulicami Dolnośląskiej Oleśnicy uciekał 20-letni obywatel Ukrainy. Mężczyzna zignorował polecenia policjantów zatrzymania pojazdu. Wtedy rozpoczął się pościg. Drogę zajechał mu jeden z radiowozów, w który uderzył 20-latek.
2: 20-letni obywatel Ukrainy, uciekając ulicami miasta, łamał szereg przepisów, stwarzając przy tym zagrożenie dla pozostałych uczestników ruchu drogowego. Mężczyzna został zatrzymany i po udzielonej pomocy medycznej przewieziony do jednostki policji. Badanie wykazało, że kierujący był trzeźwy, jednak nie posiadał uprawnień do kierowania pojazdami.
0: Powiedziała nam Karolina Walczak z Komendy Powiatowej Policji w Oleśnicy. Na szczęście nikt nie odniósł poważnych obrażeń. 80-latek ruszył pieszo trasą S14. Starszy mężczyzna z Łodzi jechał Mercedesem, który zepsuł się w rejonie wiaduktu Wincentowie w powiecie pabianickim.
3: Mężczyzna nie miał przy sobie telefonu, nie wiedział, co ma zrobić, więc postanowił wejść na wiadukt do najbliższej miejscowości i poszukać pomocy. Stróże prawa zaopiekowali się starszym mężczyzną i bezpiecznie sprowadzili go do samochodu, który pozostawił na pasie awaryjnym. Na miejscu czekała już pomoc drogowa.
0: Relacjonował Jakub Gąsiorek z policji w Pabianicach. Drogówka apeluje, żeby przed podróżą sprawdzać stan techniczny aut. Wypadek na terenie budowy przy ulicy Owsianej w Kaliszu. Przewrócił się żuraw budowlany. Do zdarzenia doszło dziś rano.
4: Kaliska Straż Pożarna otrzymała zgłoszenie o tym, że na budowie budynku wielorodzinnego w Kaliszu przy ulicy Owsianej doszło do przewrócenia około 20-metrowego żurawia budowlanego. W wyniku tego zdarzenia doszło do uszkodzenia kilku pojazdów, jednak nikomu nic się nie stało.
0: Mówił Jakub Pietrzak, rzecznik kaliskich strażaków. Na miejscu wciąż działają strażacy i policjanci.
5: Wiadomości Radia Plus.
0: Bociany szykują się już do drogi. Na polach i łąkach można zobaczyć coraz większe grupy tych ptaków. O bocianich sejmikach i kierunkach podróży z Angeliką Gackowską z Ptasiego Azylu Warszawskiego ZOO rozmawiała nasza reporterka Małgorzata Zawada.
6: Zacząć chciałabym od bocianich sejmików. Czym tak naprawdę są i czy faktycznie się dzieją?
7: Zdecydowanie faktycznie się dzieją. To jest taka przestrzeń, w której gromadzą się bociany przed odlotem. To jest taki moment w życiu bocianów, kiedy faktycznie te relacje społeczne są dla tych ptaków dosyć ważne. Ustalanie również pewnie jakiejś hierarchii.
6: Destynacje są najpopularniejsze?
7: To zdecydowanie Afryka, chociaż bociany mogą wybrać dwie drogi, czyli oblecenie basenu Morza Śródziemnego od wschodu lub zachodu. Niektóre odważniejsze wybierają taką drogę na wprost. To jest droga obarczona dużym ryzykiem, bo nie zawsze udaje się przelecieć w ciągu dnia tak dużej odległości.
0: Bociany mają przed sobą tysiące kilometrów. Do pokonania takiej trasy potrzebują kilku tygodni.
5: Lato z nutą nostalgii.
8: 4:04, Agnieszka Morawska. Dzień dobry. Status quo in the army now na początek tej godziny.

0: Zanim zrozumiesz Iwariusz Manks, Anita Lipnicka w Radio Plus Lato z nutą nostalgii. 19 minut po 10 na zegarze. Trzecia, ostatnia podpowiedź dotycząca tego, co mi w duszy gra. A brzmi ona tak. Często nazywamy tak maksimum roju Perseidów. Przypominam, hasło składa się z trzech słów, a waszym zadaniem jest nie tylko odgadnąć hasło, ale także napisać, z czym to hasło wam się kojarzy. SMS-y pod numerem 691-141-141. Czekam na nie jeszcze około 5 minut.
1: Reklama.
2: Szkolne zakupy w twoim tempie? Niskie ceny ogarnięte. Skompletuj na luzie wymarzony zestaw przyborów szkolnych, bo już teraz w Biedronce. Przybory i akcesoria szkolne Kajet i Moontail by Julia Żugaj już od 12,99 za sztukę lub opakowanie. A zeszyty A5, 60 kartek, różne rodzaje, już od 49 groszy za sztukę. Do tego przybory do pisania, kolorowania i wymazywania pętel tylko 11,99 za sztukę lub opakowanie. Pełna oferta na biedronka.pl. Biedronka.
3: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Dyskontowe asy w Netto. Teraz papryka słodka czerwona luz tylko 5,99 za 1 kg, aż 53% taniej. A elementy z kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, podudzie lub udo jedynie 6,99 za 1 kg, aż do 53% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
5: Castorama.
6: Teoria
5: i praktyka.
6: W teorii termomodernizacja zwraca się z czasem,
5: a w praktyce w Castoramie zaczyna się zwracać od razu. Tylko teraz aż 200 zł zwrotu na kupon za każde 1500 wydane na produkty do termomodernizacji. Akcja trwa do 23 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są...

0: świeży filet z piersi kurczaka Kraina Mięs Megapaka 14,99 za kilogram. Limit dzienny 3 kg na kartę. A do tego prosto z lady tradycyjnej szynka wieprzowa bez kości 9,99 za kilogram. Biedronka.
1: Ja jest.
2: Barbara.
1: Ale to mega okazja w Media Expert.
2: A nie, no to już wróciłem.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense aż 75 cali, QLED 144 Hz. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 500 zł. Media Expert, taniej
4: masz. Po reklamie.
5: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.

0: Twist and Show i Beatlesi w Radio Plus Lato z notą nostalgii. Na zegarze 29 minut do 11, a ja pytam o to, co mi w duszy gra, a gra mi Noc spadających gwiazd. I Sandra odpowiedziała między innymi prawidłowo. Dzień dobry.
1: Witam, dzień dobry.
0: Sandro, to Twist and Show i Beatlesi w Radio Plus Lato z notą nostalgii. Na zegarze 29 minut do 11, a ja pytam o to, co mi w duszy gra, a gra mi Noc spadających gwiazd. I Sandra odpowiedziała między innymi prawidłowo. Dzień dobry.
1: Witam, dzień dobry.
0: Sandro, tobie ta Noc spadających gwiazd kojarzy się z wakacjami. Z przyjaciółmi kładliście się na trawie, podziwialiście gwieździste niebo, na którym było widać piękne spadające gwiazdy. W myślach myślałam życzenia i miałam nadzieję, że kiedyś się spełnią. Czy chociaż jedno się spełniło?
1: Tak, muszę przyznać, że spełniło się to najważniejsze.
0: To najważniejsze spełniło. Ale czy dzisiaj wieczorem będziesz obserwowała i zaćmienie słońca, i tę noc, i te gwiazdy, które będą spadały, te meteory?
1: Myślę, że tak, ponieważ przyjechaliśmy z rodziną do mojej mamy na wieś, więc będzie to najlepsze miejsce na oglądanie tego pięknego nieba.
0: Och, czyli gdzieś to niebo jeszcze nie zanieczyszczone tym światłem, więc sporo
1: tak
0: gwiazd
1: jest.
0: Wieczorem będzie można obserwować. Życzę, żeby kolejne życzenia się spełniały. Ode mnie prezent, torba, co mi w duszy gra. I do tej torby coś wrzucę, coś, co w wakacje się jeszcze przyda. Czy urlop przed
1: Bardzo
0: tobą?
1: Bardzo dziękuję. My już jesteśmy po urlopie, ale teraz kilka dni mamy jeszcze wolnego, tak żeby
0: super.
1: Skorzystać jeszcze, więc super.
0: Więc pozdrowienia także dla mamy i udanego wypoczynku. Wszystkiego
1: bardzo,
0: dobrego.
1: Bardzo dziękujemy. Dziękuję. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy. Do widzenia.
0: Do usłyszenia. Madonna i Frozen teraz w Radio Plus.

0: Ostatni raz zatańczysz ze mną i Krzysztof Krawczyk w Radiu Plus. Lato z nutą nostalgii do zega do 11:00 pozostało 3 minuty, za chwilę wiadomości.
1: Reklama. Największe centrum PHP w regionie zaprasza do nowoczesnego punktu sprzedaży w Głogowie przy ulicy Północnej 12. Dobierzemy dla Państwa rękawice, obuwie, odzież i inne artykuły ochrony indywidualnej. Zadbamy o higienę, bezpieczeństwo i niezawodną ochronę Twojego pracownika. Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 16. Alfa i Omega, Centrum Higieny i PHP. Głogów, ulica Północna 12. Telefon 76 833 56 62. www.aio.com.pl
2: Po reklamie.

Wypadek ciężarówki na A4 koło Bolesławca. Nie żyje kierowca, autostrada jest zablokowana. Za chwilę też wodowanie fregaty Wicher oraz trudna sytuacja turystów na Sycylii po erupcji Etny. Jest 11:00, Marcin Bartnik. Wypadek na A4.

0: Żyje kierowca ciężarówki, trasa jest nieprzejezdna. Do tragicznego zdarzenia doszło w okolicach miejscowości Dobra w powiecie bolesławickim na Dolnym Śląsku.
1: Doszło do śmiertelnego zdarzenia drogowego na 39 km od autostrady A4. Samochód ciężarowy typu chłodnia przebił bariery, jadąc w kierunku Wrocławia, padł do rowu. W pojeździe doszło do rozszczelenia zbiorników z paliwem.
0: Wyjaśniał Krzysztof Kaczyński z Państwowej Straży Pożarnej w Bolesławcu. Na miejscu pracują specjalistyczne jednostki straży. Autostrada w kierunku Zgorzelca i Wrocławia jest całkowicie zablokowana. Będziemy morską potęgą, zapowiada premier przed wodowaniem fregaty Wicher. To pierwsza z trzech budowanych jednostek w ramach programu Miecznik. Donald Tusk podkreślał w Gdyni, że dzisiaj polski przemysł stoczniowy jest powodem do dumy.
2: My będziemy, nie waham się użyć tego słowa, morską potęgą. No, zastanowi się wiele razy, zanim podejmie wrogie działania, mając na uwadze to, że dysponujemy takimi możliwościami jak ORP Wicher, czy kolejne okręty, które są w budowie, czy choćby nasze łodzie podwodne.
0: W uroczystościach w Gdyni weźmie udział nie tylko premier, ale także prezydent Karol Nawrocki oraz szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz. Setki Polaków wciąż uwięzionych na włoskiej Sycylii. Powodem jest wybuch wulkanu Etna. Do 18:00 wydłużono zamknięcie lotniska w Katanii. To największy port lotniczy na Sycylii. Na miejscu jest nasz dziennikarz Marek Balawajder. Marku, jak wygląda sytuacja na wyspie?
3: Tutaj sytuacja zmienia się dosłownie z godziny na godzinę. Nad Etną wciąż widzę olbrzymi pióropusz dymu i popiołu, a największe emocje są teraz na lotnisku Katanii. Część rejsów, a praktycznie wszystkie są odwołane. Loty są przekierowywane do Palermo albo na inne lotniska. Wśród pasażerów są setki Polaków. Na grupach internetowych trwa gorączkowa wymiana informacji, kto wyleciał, komu odwołano lot i jak dostać się na przykład do Palermo, bo to lotnisko wciąż funkcjonuje w miarę bez zarzutu. Dla wielu osób wakacyjny wyjazd zmienił się dziś w walkę o powrót do domu.
0: Marek Balewajder, dziękujemy za relację. Wczoraj rzecznik MSZ-u Maciej Wewiór przekazał, że około 200 polskich turystów ma trudności z opuszczeniem Sycylii. Poszukiwany od marca lider bojówki pseudokibiców z Krakowa został namierzony w Chorwacji. Został zatrzymany przez tamtejszych funkcjonariuszy na podstawie wydanego w poniedziałek europejskiego nakazu aresztowania. O ekstradycji 41-latka do Polski zdecyduje teraz chorwacki sąd. Mężczyzna ma do odbycia karę 6 lat więzienia za udział w zorganizowanej grupie przestępczej i handel narkotykami.
4: Wiadomości Radia Plus.
0: Dwa medale to na razie dorobek Polaków na lekkoatletycznych mistrzostwach Europy w Birmingham. Dziś kolejne okazje do jego powiększenia. Szansę na podium ma z pewnością w rzucie młotem Anita Włodarczyk, która co prawda w eliminacjach była dopiero 11, ale po nich podkreślała.
5: Te eliminacje idą w niepamięć i teraz trzeba patrzeć z optymizmem na finał.
0: Początek finału z udziałem Włodarczyk o 20:45. Przypomnijmy, wczoraj srebro w biegu przez płotki zdobyła Pia Skrzyszowska, a wcześniej także srebro zdobyła Ewa Swoboda w biegu na 100 metrów.
4: Radio Plus. Lato z nutą nostalgii.
6: Prawie 4 minuty po 11:00. Agnieszka Morawska. Dzień dobry. Wonderful Life i Black na początek tej godziny.

Udane wakacje są jak piosenki. Powinny być przebojowe. I tego wam życzę. Andrzej Piaseczny, Radio Plus. Lato z nutą nostalgii.

0: There is Party i DJ Bobo w Radiu Plus. Lato z notą nostalgia. To był przebój lata 94 roku. Pamiętam doskonale też, to był przebój dyskotek i obozowych kolonijnych. Ja akurat byłam wtedy na obozie w Rewalu i to był taki obóz, z którego przywiozłam pocztówki zaadresowane z naklejonymi znaczkami do domu. A o pocztówki dzisiaj także Was pytam. Na radioplus.pl jest specjalny formularz. Proszę kliknąć, wysłać nam swoją pocztówkę z wakacji, taką zdjęciową. Dodać do tego pozdrowienia i czekać na telefon za chwilę ode mnie. A po 14 od Janka Pasterskiego. Do oddania mamy pocztówkę, także taką z naszymi podpisami. Do tego jeszcze czystą pocztówkę, żebyście mogli ją wysłać komu chcecie. A do tego jeszcze zestaw letnich gadżetów. Radioplus.pl, tam szukajcie szczegółów. Radio
1: Plus. Reklama. Ach, ta drżąca powieka.
2: I ten nocny skurcze łydek.
1: Biorę magnez i nie czuję efektu.
2: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potasek Mag. Potasek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potasek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
3: Nowy wymiar korzyści w klubie Super Farm. Kup minimum 2 produkty za co najmniej 149 zł, a Twój koszyk obniży się o 40%. Oferta obowiązuje do 19 sierpnia, tylko w drogeriach stacjonarnych. Szczegóły w regulaminie.
4: Po reklamie.

0: aplikacji w Radiu Plus.
1: A dzisiaj to pocztówka od Aleksandry. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Aleksandro, napisałaś nam takie pozdrowienia z życzeniami właściwie. Wakacyjne pozdrowienia, niech się spełnią wasze wszystkie wakacyjne marzenia. Podróżujcie dużo, niech wakacje wam służą, bo u mnie koncerty, parady, kolorowe występy i biesiady. Dużo wam życzę słońca i pięknej pogody bez końca. Bardzo za te życzenia, pozdrowienia dziękujemy. Ale słuchaj, dołączyłaś tutaj takie zdjęcie i wspomniałaś o koncertach, paradach, a na zdjęciu jesteś ty i koleżanka z zespołu.
2: Oj, kurczę, to była chyba Brazylia. Ciężko to powiedzieć, bo tych zespołów jest zawsze kilka.
1: A, czyli to była koleżanka z innego zespołu.
2: Tak, dokładnie, dokładnie.
1: A ty jesteś w stroju lubelskim?
2: To jest strój rzeszowski.
1: Rzeszowski tym razem. Pięknie to wszystko wygląda. Co to za zespół twój?
2: To jest zespół pieśni i tańca Jawor.
1: Fantastycznie. I te koncerty to taka trasa wakacyjna? Czy to jest stałe twoje zajęcie, te tańce?
2: No taka dodatkowa, ale staram się podróżować, bo zawsze z zespołem to jest dużo, dużo taniej. No i można dużo ludzi poznać, różne kultury, więc no w wakacje zawsze mamy takie wyjazdy.
1: Gdzie kolejny koncert?
2: Podobno Francja, ciężko powiedzieć. Chyba, że chodzi o Polskę, no to...
1: No właśnie, gdzie ciebie zobaczymy w Polsce?
2: Oj, to na różnych dożynkach, biesiadach, na weselach, więc to
1: czyli musimy,
2: trzeba śledzić.
1: Musimy szukać. Zespół pieśni i tańca Jawor.
2: Dokładnie.
1: To trzymamy kciuki za te wszystkie koncerty, występy i powroty do domu całe i zdrowe. A czy wyczytówki wysyłasz podczas tych swoich koncertów? Masz czas na to?
2: Oj, nie wysyłam niestety, bo już jestem... takie pokolenie, 96 rocznik, no, więc...
1: Czyli są internetowe, są zdjęcia i relacje w social mediach.
2: Dokładnie, jedynie babci przywożę.
1: A, no właśnie, babcia przynajmniej się cieszy z takiej tradycyjnej pocztówki, ale przypuszczam, że zdjęcia też jej wszystkie pokazujesz.
2: Dokładnie, tak.
1: Wszystkiego dobrego dla ciebie, Aleksandro.
2: Dziękuję
1: i za pocztówkę
2: bardzo.
1: Piękną. Dziękujemy, do usłyszenia.
2: Dziękuję, do usłyszenia.
1: Czekamy na wasze pocztówki na radioplus.pl. Przypominam, że w zamian za waszą pocztówkę, pocztówka od nas z naszymi podpisami, do tego jeszcze pocztówka taką, którą możecie wysłać do kogokolwiek chcecie i zestaw letnich gadżetów Radia Plus.
0: Pocztówka z wakacji w Radiu Plus.

0: Reklama.
1: Największe centrum PHP w regionie zaprasza do nowoczesnego punktu sprzedaży w Głogowie przy ulicy Północnej 12. Dobierzemy dla Państwa rękawice, obuwie, odzież i inne artykuły ochrony indywidualnej. Zadbamy o higienę, bezpieczeństwo i niezawodną ochronę Twojego pracownika. Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 16. Alfa i Omega, Centrum Higieny i PHP. Głogów, ulica Północna 12. Telefon 76 833 56 62. www.aio.com.pl.
2: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od środy do piątku winogrona jasne na wagę 6,99 za kilogram oraz nektarynki na wagę 5,99 za kilogram. Tak, 5,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
3: Codziennie niskie ceny.
4: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% jabłko Solevita w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
5: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie.

0: Out of Touch i Hale Notice Oats na koniec 11.12 za 3 minuty, za chwilę wiadomości, a później przebojowa poczta. Dzięki za dziś, do usłyszenia, do jutra.
1: Reklama. Jedno zdarzenie, jedna chwila, jeden kadr. To nie zawsze wystarczy, żeby zrozumieć, co naprawdę się wydarzyło. Bo każda historia ma swój kontekst. Kontekst zmienia wszystko. W 19.30 pokazujemy informacje z szerszej perspektywy. Tak, by zobaczyć więcej i lepiej je zrozumieć. Program informacyjny 19.30. Zawsze pokazujemy pełny obraz. Dla Ciebie.
2: Po reklamie.

0: Radio Plus Głogów.
1: Zmarł 7-latek, który topił się w akwaparku w Łodzi, jest apel jego rodziców. Dane nawet połowy Polaków mogły zostać wykradzione po ataku hakerskim na firmę medyczną MyDoctor. W Polsce coraz więcej 100-latków pobiera specjalne świadczenie od ZUS-u. Jest 12. Marcin Bartnik. Nie żyje 7-letni chłopiec, który pod koniec lipca tonął podczas wakacyjnej szkoły pływania w łódzkim akwaparku. Tragiczną informację potwierdził szpital Matki Polki, gdzie dziecko trafiło po tym wypadku.
2: Po 2 tygodniach walki o jego życie lekarze niestety stwierdzili śmierć mózgu pacjenta. Rodzice chłopca zdecydowali na pośmiertne oddanie jego organów, aby ratować życie innych ludzi. Nad akcją czuwa Poltransplant. Rodzice proszą o uszanowanie ich spokoju i prywatności w tym bardzo trudnym dla nich czasie.
1: Mówił rzecznik Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi Adam Czerwiński. Prokuratura bada, czy do tragedii doszło w wyniku zaniedbań osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo na basenie. Z dotychczasowych ustaleń śledczych wiadomo, że chłopiec przez 3 minuty tonął, a potem przez 6 minut niezauważony leżał na dnie. Z pomocą ruszył mu dopiero jako pierwszy pływający obok mężczyzna. Wrażliwe dane nawet połowy Polaków mogły wyciec w ataku hakerskim. To po cyberataku na platformę MyDoctor. Wśród danych mogą znajdować się PESEL-e, telefony komórkowe i przepisane recepty. Wicepremier minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski zwołał właśnie pilne posiedzenie połączonego Centrum Operacyjnego Cyberbezpieczeństwa, które zajmie się tą sprawą.
3: Nie chcę nikogo oskarżać, nie chcę wskazywać kierunku, że przychodzi z Rosji, z Białorusi czy gdziekolwiek indziej na świecie. Nie chodzi o to, żeby dzisiaj kogoś oskarżyć, tylko sprawdzić całą infrastrukturę i dać komunikat, jak będziemy pewni. Staramy się zebrać całą paczkę danych po to, żeby obywatele później w naszych rejestrach bezpiecznych danych mogli sprawdzić, czy ich dane nie wyciekły. Przez to będą wiedzieli, czy na przykład mają obowiązek, potrzebę i chęć zastrzeżenia swojego numeru PESEL.
1: Hakerzy mieli kontaktować się z kierownictwem firmy już 5 sierpnia. Wyciek danych może dotyczyć nawet 19 milionów Polaków, co czyniłoby go jednym z największych w historii naszego kraju. Do ponad 250 osób wzrosła liczba ofiar trzęsienia ziemi w Kolumbii. Kilkaset zostało rannych. Strażacy drugą dobę prowadzą akcję ratunkową. Skala zniszczeń jest wciąż szacowana, ale wiadomo, że najmocniej ucierpiała zachodnia i centralna Kolumbia. Deklaracje wsparcia i pomocy finansowej złożyły m.in. Stany Zjednoczone, państwa Ameryki Łacińskiej oraz Unia Europejska, która ma przekazać poszkodowanym Kolumbijczykom 2 miliony euro. Trzęsienie ziemi o magnitudzie 7,4 było najpotężniejszym w Kolumbii w tym stuleciu.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Coraz więcej 100-latków w Polsce dostają oni dodatkowe wsparcie finansowe od Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Co miesiąc to prawie 7 tysięcy złotych brutto. Więcej o tym Wojciech Hańczuk.
4: W całym kraju ZUS wypłaca świadczenia honorowe ponad 4 tysiącom osób. W Lubuskim liczba osób systematycznie rośnie. Jak informuje Agata Muchowska, rzecznik wojewódzkiego oddziału, pieniądze pobiera 85 osób. To ponad 12% więcej niż w ubiegłym roku. Najwięcej 100-latków mieszka na Mazowszu. W czerwcu ZUS wypłacił tam 736 świadczeń. Na drugim miejscu jest Śląsk, 436 osób, a na trzecim region Dolnośląski, 412. Najmniej wiekowych seniorów jest w województwie opolskim, 75.
1: Świadczenie przyznawane jest z urzędu, czyli nie trzeba składać wniosku.
5: Karolina Stępień, zapraszam na wiadomości z Głogowa. W najbliższą sobotę, 15 sierpnia, na Placu Kolegiackim odbędzie się jubileuszowa 20. edycja popularnego święta pod hasłem W cieniu kolegiaty razem dla tradycji, mówi proboszcz parafii kolegiackiej ksiądz Rafał Zentran.
6: Kolegiata jest w centrum tego święta, bo przecież w jej cieniu będziemy się chłodzić, ale będziemy też przeżywać najpierw piękne duchowe wydarzenie, msza święta, która jest odpustem, takim nawiązującym do średniowiecznych. Ale przede wszystkim też w tym dniu wspomagamy kolegiatę i zakup tej cegiełki w tym roku zbieramy na szopkę w stylu neapolitańskim.
5: Po mszy odbędzie się również pokaz sprzętu wojskowego, a koncert Gwiazdy Wieczoru Krystyny Giżowskiej startuje o godzinie 19. Edyta Owczarz z Iksonu Głogów wywalczyła złoty medal podczas prestiżowego turnieju World Boccia Challenger w Poznaniu. W wielkim finale głogowianka zrewanżowała się reprezentantce Chin za dotkliwą porażkę z fazy grupowej, zapewniając sobie potężny awans w rankingu. I to nie koniec sportowych emocji, bo już za 3 tygodnie nasza zawodniczka powalczy na Mistrzostwach Świata w Seulu. Środowe popołudnie w Głogowie oraz sąsiednich gminach upłynie pod znakiem przepięknej, słonecznej i bardzo ciepłej aury. Na naszym niebie dominować będzie dziś zachmurzenie małe, co zagwarantuje mieszkańcom mnóstwo błękitu i słońca przez resztę dnia. Subkirtenci w najcieplejszym momencie wskażą w cieniu do 26 stopni Celsjusza, a nadchodzący wieczór oraz cała noc zapowiadają się spokojne i bez opadów.
0: Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego.
7: I polskim zwyczajem witamy powracającego z urlopu z zagranicy Marek Sierocki, uśmiechnięty, opalony nawet jakby chyba.
8: Dzień Jan dobry. Pasterski też wypoczęty. Zaczynamy naszą przebojową pocztę. Staram się o tym krótkim urlopie już zapomnieć. Na dobry początek 2 plus 1, easy come, easy go.
7: Czyli co, jak to mówię, łatwo przeszło, łatwo poszło, tak?
8: Tak było.
7: Coś takiego.

0: Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego.
1: Urodzinowo po raz pierwszy dzisiaj, ale nie ostatni, bo swoją urodzinę świętuje założyciel, lider formacji Dire Straits, Mark Knopfler.
2: Genialny gitarzysta na świat przyszedł 12 sierpnia 1949 roku. Rok 78 to debiut grupy Dire Straits, zespołu, który założył. Album nazywał się po prostu Dire Straits i na tym krążku między innymi Sultans of Swing, wielki hit tego zespołu. Z grupą Dire Straits nagrał 7 albumów. Tak, 7 studyjnych albumów. Ostatni, On Every Street, ukazał się w roku 1991. Potem rozpoczął solową karierę. Rok 96 to album Golden Heart. Ostatnia płyta Marka Knopflera, studyjna płyta solowa, to One Deep River, wydana 2 lata temu. No, my przypominamy ten przebój, od którego wszystko się zaczęło, od którego zaczęła się genialna kariera zespołu Dire Straits i Marka Knopflera. Sultani swingu.

0: Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego. 691-141-141. Napisz już teraz.
1: Reklama.
2: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
3: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
4: Skąd ta piana, kochanie?
3: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
5: Dyskontowe asy w Netto. Teraz papryka słodka czerwona luz tylko 5,99 za 1 kg, aż 53% taniej. A elementy z kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, podudzie lub udo jedynie 6,99 za 1 kg, aż do 53% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
6: Castorama.
7: Teoria
6: i praktyka.
7: W teorii termomodernizacja zwraca się z czasem.
6: A w praktyce w Castoramie zaczyna się zwracać od razu. Tylko teraz aż 200 zł zwrotu na kupon za każde 1500 wydane na produkty do termomodernizacji. Akcja trwa do 23 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Po reklamie.

0: Wspaniała Anna Jantar już za nami. Obiegowo przetańczyć z tobą chcę całą noc, a tak jak powinno być, to moje jedyne marzenie.
1: A przed nami Electric Light Orchestra, jeden z ulubionych zespołów naszych słuchaczy. Nasz też ulubiony zespół. I zespół, który na swoich singlach, jeszcze wtedy winylowych, na stronie A zamieszczał oczywiście piosenkę, która była przewidziana na przebój, a na stronie B znajdowały się utwory, których potem nie było na płytach, na albumach. Ja dlatego zbierałem single winylowe Electric Light Orchestry, bo chciałem mieć te wszystkie utwory, kompletną dyskografię. I na drugiej stronie singla Here is the News pojawiła się piosenka Julie Don't Live Here. Piosenka, która w Polsce cieszyła się niesamowitym powodzeniem, bo prezenterzy dyskotekowi i prezenterzy radiowi wówczas bardzo często grali ten utwór, a państwo w swoich mailach prosili, abyśmy przypomnieli tę piosenkę. A więc spełniamy te życzenia i marzenia Julie Don't Live Here i Electric Light Orchestra.

0: Włoskie klimaty, Mauro i buona sera, ciao, ciao. Właśnie, jeśli wakacje, to często wybierany kierunek właśnie Włochy przez nas Polaków, a w Radiu Plus w najlepsze trwa zabawa pocztówka z wakacji, w której prosimy was o to, żebyście w takiej nowocześniejszej formie wysłali nam zdjęcie tego, jak spędzacie wakacje. Warto. A my natomiast odwdzięczymy się już zupełnie klasycznymi pocztówkami z naszymi podpisami. Jedna natomiast będzie pusta, tak żeby wysłać do kogoś z waszych bliskich, do tego jeszcze garść wakacyjnych gadżetów dorzucamy. A teraz zaglądamy do muzycznego kalendarza, bo jedna z artystek, którą lubimy, dzisiaj świętuje swoje urodziny.
1: 12 sierpnia 1969 roku urodziła się Tanita Tikaram, artystka, która miała fantastyczny debiut. Piosenka Twisting My Sobriety trafiła na pierwsze miejsca list przebojów, no i trudno potem było jej pobić ten wynik. Śpiewa do dziś, niedawno gościła w Polsce, wspaniały koncert. Ci, którzy byli, przekazywali nam, że naprawdę śpiewała fantastycznie. Tanita Tikaram, jej pierwszy i jedyny wielki przebój, Twisting My Sobriety.

0: Radio Plus. Przebojowa poczta.
1: Reklama.
2: Każdego dnia docierają do nas setki pojedynczych obrazów. Jeden kadr, jedna chwila, jedno zdarzenie. Ale widzisz tylko fragmenty historii. Czasem to wystarczy, żeby wyrobić sobie opinię, ale pełny obraz opowiada zupełnie inną historię. Zobacz więcej, zrozum więcej. TVP Info. Zawsze pokazujemy pełny obraz. Dla Ciebie.

0: Absolutnie nie domykamy drzwi. Przyjemne letnie, sierpniowe powietrze niech nam wpada przez okna i przez drzwi, a poza tym niech sąsiedzi słyszą takie cudowne przeboje.
1: Dokładnie tak. Zaproszenie na dziś wieczór, bo to przecież wakacje od poniedziałku do czwartku, od 20 do 22. Wakacyjne przeboje z nutą nostalgii zmiksowane non-stop. Zapraszam serdecznie. Dziś kolejna porcja niezapomnianych hitów zmiksowanych przeze mnie. Na zakończenie było po włosku, było po angielsku oczywiście, no to teraz trochę po francusku. Paris Paris, Malcolm McLaren i Catherine Deneuve w niezapomnianym utworze.
0: Muzyczna podróż, bo skoro wakacje, skoro urlopy, no to sobie podróżujemy. Może ktoś właśnie w Paryżu słucha nas przez internet. Pozdrawiamy.
1: Zatem też zapraszamy.
0: Bardzo serdecznie zapraszamy. Jasne, radio+.pl. Tam warto, tam my na żywo, ale także wszystkie nasze podcastowe nagrania też warto.
1: Janek, zostajesz Państwem przez 3 godziny, a w tym składzie słyszymy się jutro tuż po godzinie 12. Do usłyszenia.

0: Radio Plus. Przebojowa poczta.
1: Reklama.
2: Nowy wymiar korzyści w klubie Super Farm. Kup minimum dwa produkty za co najmniej 149 zł, a twój koszyk obniży się o 40%. Oferta obowiązuje do 19 sierpnia, tylko w drogeriach stacjonarnych. Szczegóły w regulaminie.
1: Po reklamie.

0: Poszukiwany Marcin Romanowski może przebywać w zależnym od Rosji Naddniestrzu. Pierwsze 50 radiowozów do ścigania piratów drogowych trafiło w ręce policji. Najpierw wieczorne zaćmienie słońca, a później Perseidy. Jest 13. Marcin Bartnik. Marcin Romanowski może przebywać w zależnym od Rosji Naddniestrzu. Na to wskazuje list, który poseł PiSu przesłał do Sądu Okręgowego w Warszawie. Został podpisany przez polityka i nadany w Tiraspolu, stolicy Naddniestrza, czyli separatystycznego regionu Mołdawii. Romanowski wnioskuje w tym piśmie do sądu o wydanie mu listu żelaznego.
1: Z pisma wynika, że pochodzi od Marcina Romanowskiego i jest podpisany pismem ręcznym. Również z adresu, który nadawca wskazuje, wynika, że list został nadany z Tiraspola. Również pieczęcie na kopertach wskazują na to, że przesyłka została nadana w Tiraspolu.
0: Powiedziała nam sędzia Anna Ptaszek z Sądu Okręgowego w Warszawie. Przypomnijmy, Marcin Romanowski przebywa za granicą, jest poszukiwany europejskim nakazem aresztowania. Do zmiany władzy w Budapeszcie przebywał na Węgrzech, gdzie uzyskał azyl polityczny. Polska prokuratura zarzuca mu m.in. ustawienie konkursu w Funduszu Sprawiedliwości. List żelazny chroniłby posła PiSu przed tymczasowym aresztowaniem. 48-latek sam zgłosił się na policję i złożył wyjaśnienia w sprawie ataku na 14-latka w krakowskim Parku Jordana. Według relacji matki poszkodowanego, mężczyzna złapał chłopca za szyję i zaczął dusić, powiedział nam Rafał Wawrzuta z Komendy Miejskiej Policji w Krakowie.
2: 48-latek tłumaczył swoje zachowanie tym, że zdenerwował się, ponieważ grupa młodzieży miała rzucać kamieniami bądź też szyszkami w jego córkę na tym placu zabaw. Na chwilę obecną nie zostały przedstawione nikomu zarzuty. Obecnie czynności policyjne trwają. Mężczyzna złożył wyjaśnienia. No i co dalej, no to będzie w porozumieniu z prokuraturą.
0: Mężczyźnie grozić może do 2 lat pozbawienia wolności. Zaprojektowane i wyposażone tak, by ścigać piratów drogowych. Nowoczesne radiowozy przekazano funkcjonariuszom drogówki z całego kraju. Resort Spraw Wewnętrznych kupił je za unijne pieniądze. Na razie to 100 sztuk, z których połowa od dziś pełni już służbę. O szczegółach Mateusz Chłystun.
3: Szpaler groźnie wyglądających BMW serii 3, wyposażonych w kolczatki, wideorejestratory i przede wszystkim prawie 400-konne silniki, skutecznie zniechęca do tego, by dociskać pedał albo manetkę gazu. Pod maską 3-litrowa benzyna w wersji R6, która rozpędza to auto od 0 do setki w 4 sekundy.
4: To są pojazdy, które śmiało można wykorzystywać do działań pościgowych.
3: Tłumaczył podinspektor Andrzej Fiołek, rzecznik Komendy Głównej Policji. W ramach unijnego projektu, który sfinansował zakupy dla drogówki, policjantów czeka też szkolenie.
4: Szybkiej jazdy i dynamicznej jazdy na torze i ponad 460 na motocyklach.
3: Tymczasem radiowozy jeszcze dziś trafią do wszystkich garnizonów wojewódzkich.
0: O czym informował Mateusz Chłystun.
5: Wiadomości Radia Plus.
0: Już dziś jedno z najciekawszych zjawisk na niebie od 30 lat. Zaćmienie obejmie aż 80% tarczy słońca. Profesor Leszek Pawelski, fizyk ze Szczecinka, podpowiada, jak domowymi sposobami bezpiecznie obserwować naszą gwiazdę.
6: Obserwacja jest prosta, nie wymaga specjalnych przygotowań, jedno tylko trzeba mieć na uwadze. Nie wolno na słońce patrzeć gołym okiem. Najprostszym takim zabezpieczeniem to są bardzo ciemne okulary lub szybki, zadymione, okopcone, one powinny, myślę, wystarczyć.
0: Zjawisko będzie najlepiej widoczne w północno-zachodniej części Polski. Zaćmienie rozpocznie się około 19.10, a słońce zajdzie dziś około 20.30. Towarzyszyć mu będą Perseidy, czyli tak zwane sierpniowe spadające gwiazdy.
7: Zapraszam na wiadomości z Głogowa, Karolina Stępień. Przypominamy, że tylko do 31 sierpnia mieszkańcy Głogowa mogą zgłaszać swoje autorskie pomysły do kolejnej edycji budżetu obywatelskiego. Wszystkie zgłoszone propozycje zostaną tradycyjnie podzielone na projekty ogólnomiejskie oraz 4 grupy dotyczące poszczególnych okręgów konsultacyjnych. O tym, co dzieje się z wnioskami po ich oficjalnym złożeniu, mówi prezydent Głogowa Rafael Rokaszewicz.
8: Będziemy te projekty weryfikować, sprawdzać zgodność z przepisami, sprawdzać zgodność z zasadami, czyli czy te projekty będą realizowane na terenach miejskich. Następnie po ich weryfikacji poddamy je pod głosowanie.
7: Oficjalne głosowanie mieszkańców odbędzie się w listopadzie, a szczegóły programu znajdą Państwo na stronie obywatel.glogow.pl. Mieszkańcy osiedla Kościuszki w Głogowie mogą już korzystać z kompletnie odnowionych dróg. Finału doczekał się remont ulic Asnyka, Lompy, Żeromskiego oraz Kochanowskiego. Drogowcy ułożyli tam nową nawierzchnię oraz chodniki, co poprzedziła wymiana sieci wodociągowej, a koszt prac wyniósł ponad 2 600 000 zł. Druga połowa dnia w Głogowie i sąsiednich powiatach upłynie pod znakiem niezwykle komfortowej słonecznej aury. Wakacyjne niebo pozostanie dziś niemal bezchmurne, a promienie słońca będą nam towarzyszyć przez resztę popołudnia. Termometry w najcieplejszym momencie wskażą w cieniu 26 stopni Celsjusza. Słaby wiatr nie obniży za bardzo temperatury odczuwalnej, a nadchodzący wieczór oraz noc zapowiadają się spokojne i bez opadów.
5: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
9: A w Radio Plus już teraz Effort David i jego słynne words. Janek Pasterski, dzień dobry, jest 6 po 13. Radio.

0: No i tego nam brakowało w wakacje. George Baker Selection, Una Paloma Blanca. Dobry numer, dobry przebój na wakacje, na urlopowanie, na odpoczywanie, prawda? Jeśli wakacje, to do końca sierpnia bawimy się w akcję Pocztówka z wakacji. To taka nasza zabawa, w której prosimy was o to, żebyście wysłali nam zdjęcie tego, jak spędzacie swój wolny czas i napisali kilka pozdrowień. To wszystko można zrobić na radio+.pl, nasza strona internetowa, tam was odsyłamy, a my w prezencie będziemy dla was mieli dwie pocztówki, już takie zupełnie klasyczne, podpisane przez całą naszą redakcję prowadzących. One już leżą tutaj koło mnie. Fajnie wyglądają, muszę przyznać. Pozdrowienia również od nas. No, a do tego druga pocztówka zupełnie czyściutka, którą można gdzieś do kogoś wysłać albo zostawić sobie na pamiątkę. I jeszcze do tego zestaw letnich gadżetów, koszulka, zawieszka na bagaż, smycz, pomadka z SPF-em, okulary i torba plażowa. Takie to mamy dla was dobroci. Dajcie znać, bo za nieco ponad godzinę na pewno w tej kwestii będę do kogoś dzwonił. Radio+.pl. Warto. Za chwilę w Radio Plus z bardzo nastrojową balladą Glenn Medeiros. Radio
1: Plus. Reklama. Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
2: Orły oszczędzania weekend zaczynają od zakupów. Foszą!
3: A przed wolną sobotą mamy super oferty. Takie jak filet z łososia norweskiego ze skórą 40% taniej. Jedynie 5,99 za 100 gramów. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 9,99. A wybrane brykiety i węgiel drzewny 2,5 kg. Drugie opakowanie tylko za pół ceny. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta obowiązuje 13 i 14 sierpnia. Auchan. Co zaplanuje, to kupuje.
4: Po reklamie.

Aja, RL i Skóra w Radiu Plus. No, to miło się zrobiło. Dzisiaj tak patrzę do kalendarza, mamy dzień pracocholika. To nie, absolutnie. Gdzie? W sierpniu? W wakacje? Na urlopach? No proszę, niech ta choroba przynajmniej w tym okresie nas nie dotyczy. Dzisiaj to tak raczej na spokojnie.

0: Reklama.
1: Największe centrum PHP w regionie zaprasza do nowoczesnego punktu sprzedaży w Głogowie przy ulicy Północnej 12. Dobierzemy dla Państwa rękawice, obuwie, odzież i inne artykuły ochrony indywidualnej. Zadbamy o higienę, bezpieczeństwo i niezawodną ochronę Twojego pracownika. Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 16. Alfa i Omega, Centrum Higieny i PHP. Głogów, ulica Północna 12. Telefon 76 833 56 62. www.aio.com.pl.
2: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.

0: Prokuratura umorzyła śledztwo w sprawie apartamentów Karola Nawrockiego w Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku. Wicher Ochrzczony to pierwszy z trzech nowoczesnych okrętów budowanych w Gdyni. Manchester kontra Milan. Wrocław przygotowuje się do wielkiego piłkarskiego widowiska. Jest 14. Marcin Bartnik. Przesłuchano 41 świadków. Prokuratura Okręgowa w Gdańsku umorzyła śledztwo w sprawie przekroczenia uprawnień przez Karola Nawrockiego w Muzeum II Wojny Światowej. Chodzi o nieodpłatne korzystanie z apartamentów muzeum. Sprawa ta była szeroko komentowana w kampanii wyborczej rok temu. Postanowienie o umorzeniu śledztwa nie jest prawomocne. Stronom przysługuje zażalenie do sądu. Ma być wielkim wzmocnieniem dla marynarki wojennej. Historyczna chwila w gdyńskim porcie. Ceremonia nadania imienia i chrztu nowej fregaty ORP Wicher. Jest to pierwsza z trzech zamówionych 5 lat temu jednostek, które w przyszłości staną się fundamentem siły bojowej polskiej floty. Matką chrzestną okrętu została Agata Ziemiańska, małżonka wiceadmirała Jarosława Ziemiańskiego, inspektora marynarki wojennej.
1: Sław imię stoczniowca i polskiego marynarza. Nadaję ci imię Wicher.
2: Akurat dzisiaj burza, huragan i wicher to są czytelne, budujące nadzieję i poczucie bezpieczeństwa, znaki naszej siły i spokoju na Morzu Bałtyckim.
0: Zaznaczał premier Donald Tusk. Jutro dojdzie do wodowania wichra. Pozostałe dwa okręty mają być gotowe do 2031 roku. Są budowane na podstawie brytyjskiego projektu. Głównym zadaniem fregat będzie obrona przeciwlotnicza Bałtyku. SpaceX może spodziewać się mocnej reakcji ze strony Polski, mówi wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. To po wykluczeniu naszego kraju z europejskiego regionu mobilnego, co oznacza wyższe ceny za usługi i ograniczenia dla podróżujących. Minister odnosi się do zakupu Starlinków w kontekście Ukrainy.
3: Nie ma zgody na to, żeby jakakolwiek firma prywatna, korporacja czy największa korporacja na świecie w rękach największego miliardera wprowadzała zasady nierówne dla polskiego państwa i dla innych państw. Zasady przez Polskę zakupu Starlinków dla Ukrainy się nie zmieniają. Zasady wykorzystywania Starlinków w Polsce się nie zmieniają. My jedynie żądamy równego traktowania jako Polska, polskich obywateli i polskich klientów.
0: Mówił wicepremier, szef resortu cyfryzacji Krzysztof Gawkowski i podkreśla, że Polska jest jedynym europejskim państwem wyłączonym z grona 30 należących do europejskiego regionu mobilnego. Ani SpaceX, ani Elon Musk nie odnieśli się jeszcze do nowych zasad, które wejdą w życie 17 sierpnia.
4: Wiadomości Radia Plus.
0: Wrocław przygotowuje się do wielkiego piłkarskiego widowiska. Już w sobotę do miasta przyjadą słynne drużyny Manchester United i AC Milan. To duże wyzwanie dla służb, które zabezpieczają teren.
5: Nauczani tym doświadczeniem z minionego roku, przewidzieliśmy większą liczbę funkcjonariuszy właśnie do zabezpieczenia ścisłego centrum miasta po to, aby tutaj tych incydentów w restauracjach nawet, które pewnie zamienią się w jedną wielką strefę kibica, nie było albo były one zminimalizowane.
0: Mówiła Aleksandra Freus z wrocławskiej policji. Na sam mecz przyjedzie ponad 40 tysięcy kibiców z 19 krajów. Na ulicach pojawi się więc 100 dodatkowych tramwajów i autobusów, a przed Narodowym Forum Muzyki stanie strefa kibica.
6: Czas na wiadomości z Głogowa i okolic. Karolina Stępień, zapraszam. W wakacje w polskich szpitalach brakuje krwi, a liczba wypadków drogowych w tym czasie rośnie, mówi Aneta Słyk-Małysa z Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa.
7: Ta sytuacja cały czas dla nas jest trudna, tej krwi brakuje, szczególnie brakuje grup minusowych, ale też w tej chwili bardzo grupy 0+ i A+.
6: Czesław Sieczka wraz z małżonką Ewą Krew oddają od wielu lat.
8: Codziennie słyszymy, zwłaszcza w okresie wakacyjnym, o wypadkach, które zdarzają się w całej Polsce.
9: Żeby pomóc innym, właśnie w czasie wakacji bardzo dużo, jak słyszymy, ludzi ulega wypadkom i ta krew jest dzisiaj jedynym lekarstwem.
6: My przypominamy, że za oddanie krwi przysługuje 2 dni płatnego zwolnienia z pracy. Dzisiaj o godzinie 15.30 odbędzie się kolejna sesja Rady Miejskiej w Głogowie. Radni zajmą się m.in. zmianami w tegorocznym budżecie miasta, lokalnym transportem zbiorowym oraz uchwaleniem planu ogólnego. Ponadto rozpatrzą kilka petycji złożonych przez mieszkańców. Całe obrady śledzić można na żywo w internecie na platformie esesja.pl.
10: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel nowoczesnego Centrum Higieny IBHP Alfa i Omega. Głogów, ulica Północna 12, www.aio.com.pl.
6: Środowe popołudnie w Głogowie przyniesie nam piękną w pełni słoneczną aurę. Niebo pozostanie niemal bezchmurne, a termometry wskażą maksymalnie 26 stopni w cieniu. Nadchodzący wieczór oraz noc będą suche i spokojne.
10: Sponsorem prognozy pogody był właściciel nowoczesnego Centrum Higieny IBHP Alfa i Omega. Głogów, ulica Północna 12, www.aio.com.pl.
4: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
11: I na dobry początek tej godziny już teraz w Radio Plus Sandra, Maria Magdalena.

Jest sobota, za oknem świt i Warszawa kaszle miarowo. Wczoraj przyszedł od ciebie list.

0: Z pozdrowieniami dla tych wszystkich, którzy akurat na Helu albo gdzieś tam nad morze się wybierają. Droga na Hel, czy tam z angielska The Road to Hell. To już jak kto woli. Chris Ria, wspaniały, za nami, a my cały czas w trakcie zabawy. Pocztówka z wakacji w Radiu Plus w każdym paśmie. Prosimy was o pozdrowienia z wakacji, o wysłanie zdjęcia tego, jak spędzacie swój wolny czas. No a my odwdzięczymy się prezentami, a coś takiego można zrobić na radioplus.pl, tam odsyłamy. Mamy dla was klasyczne pocztówki, jedną z podpisami od nas wszystkich, pozdrowieniami też przy okazji, a druga zupełnie pusta, można komuś znajomemu wysłać, komuś bliskiemu, no albo zostawić sobie na pamiątkę. Do tego też zestaw letnich gadżetów, koszulka, zawieszka na bagaż, smycz, pomadka z SPF-em, okulary i torba plażowa. Fajnie to brzmi, tak mi się wydaje, myślę, że coś takiego jeszcze albo w tym sezonie, albo i w kolejnych się przyda. Zresztą za moment, no muzycznie, tak się trochę przeniesiemy, rozkołuszemy, bo pojawi się Laidback i Sunshine Reggae. Radio
1: Plus. Reklama. Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
2: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład majonez dekoracyjny Winiary w nowej cenie regularnej 7,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 9,32. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
5: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
6: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
7: W środę pani Celinka z Kauflandu lubi przeglądać nowe okazje w gazetce.
8: Nie widzę żadnych słabych stron.
7: Od środy w Kauflandzie artykuły szkolne, kup 4 z Kaufland Card Extra, 4 najtańsze gratis, 8 na osobę. Nie dotyczy papierów Xero i plecaków. A woda źródlana Żywiec Zdrój, 6 butelek 1,5 litrowych, 9,54. Kaufland.
9: Nowy wymiar korzyści w klubie Superfarm. Kup minimum 2 produkty za co najmniej 149 zł, a twój koszyk obniży się o 40%. Oferta obowiązuje do 19 sierpnia, tylko w drogeriach stacjonarnych. Szczegóły w regulaminie.
10: Po reklamie.
11: Radio Plus.

0: Radiu Plus.
1: Oj tak, pocztówka, wspominamy trochę stare dobre czasy, kiedy to się jeszcze pocztówki wysyłało. Właśnie dodzwoniłem się do Kasi. Kasiu, dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Dzień dobry, to gdzie się bawisz, gdzie odpoczywasz?
2: Turcji.
1: Słoneczna Turcja, tam to chyba na pogodę nie można narzekać, prawda?
2: Nie, 50 stopni mamy akurat.
1: Wow, to nawet nie wiem, czy nie aż za bardzo, ale gorące, słoneczne pozdrowienia prosto z Turcji, tak, to wysyłasz. Jak długo będziesz w Turcji jeszcze spędzała wakacje?
2: 6 dni.
1: No pięknie, to jeszcze wiele atrakcji przed tobą. Bardzo dziękuję za pozdrowienia. Od nas dwie pocztówki, jedna z podpisami, druga zupełnie pusta, do wysłania komuś z bliskich. No to takie klasyczne pocztóweczki, jak to kiedyś było. Do tego koszulka, zawieszka na bagaż, smycz, pomadka z SPF-em, okulary i torba plażowa. Dobrego wypoczynku ci życzę. Dzięki.
2: Bardzo dziękuję. Bardzo miło.
1: Do usłyszenia.
2: Do usłyszenia.

0: No właśnie, how do you do? Mam nadzieję, że macie się dobrze w to środowe popołudnie z Radia Plus. Rockset za nami, przed nami wiadomości Radia Plus już o 15.
1: Reklama. Ach, ta drżąca powieka.
2: I ten nocny skurcze łydek.
1: Biorę magnez i nie czuję efektu.
2: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potasek Mag. Potasek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potasek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
1: Po reklamie.

Wyciekły dane 19 milionów Polaków, najlepiej zastrzec PESEL. Papież zapewnił o modlitwie ofiary trzęsienia ziemi w Kolumbii. Zakaz wstępu do lasu w Lubuskiem po wichurach jest niebezpiecznie.

0: Minęła 15. Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Wyciek danych dotyczy aż 19 milionów Polaków, potwierdza minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. Po cyberataku na systemy i dane firmy MyDoctor wykradziono ponad 2 terabajty danych, a sprawą zajmują się służby, informuje minister Gawkowski.
1: Została wdrożona procedura, która ma zabezpieczyć wszystkie dane, które wyciekły, po to, żeby zostały one przeniesione do bazy bezpieczne dane, w której każdy obywatel będzie mógł sprawdzić, czy jego dane wyciekły.
0: Jeśli ktoś znajdzie się na tej liście, to powinien zastrzec numer PESEL. Według ministra cyfryzacji nic nie wskazuje na to, że był to atak zewnętrzny, za którym stoją obce służby.
2: Wiadomości Radia Plus.
0: Do ponad 250 osób wzrosła liczba ofiar trzęsienia ziemi w Kolumbii. Strażacy od 2 dni poszukują ocalałych, a skala zniszczeń wciąż jest szacowana. Najbardziej ucierpiała zachodnia i centralna Kolumbia. Straciliśmy cały dorobek życia, mówi jeden z poszkodowanych.
3: En la casa, pues, vivía.
0: Mieszkało nas tutaj 6, to nasz rodzinny dom. Mieliśmy go od 30 lat i tak naprawdę zostaliśmy z niczym. Dzięki Bogu wszyscy przeżyliśmy. Moja mama jest jedyną osobą w szpitalu. Jest ranna w głowę, ale żyje. Podczas audiencji generalnej w Bazylice Watykańskiej papież Leon XIV zapewnił o modlitwie za ofiary trzęsienia ziemi.
4: Pragnę wyrazić moją bliskość wobec sióstr i braci Kolumbijczyków. Zapewniam o mojej modlitwie za ich rodziny oraz za wszystkich, których dotknęła ta tragedia. Wyrażam moją wdzięczność wszystkim, którzy angażują się w akcje ratunkowe i niesienie pomocy poszkodowanym.
5: De asistencia a los damnificados.
0: Deklaracje wsparcia i pomocy finansowej dla Kolumbii złożyły m.in. USA i Unia Europejska.
2: Wiadomości Radia Plus.
0: Zakaz wstępu do lasów lubuskiem. Wszystko po gwałtownych burzach. Połamane drzewa i zwisające konary mogą w każdej chwili runąć na ziemię. Nie wolno wchodzić do lasów części nadleśnictwa Lubsko, niedaleko Żar.
6: W leśnictwach Bronice, Czerna i Świbna na powierzchni około 35 hektarów został zniszczony drzewostan. Zostały połamane, powywalane z korzeniami drzewa, poskręcane i to drzewa w różnym wieku, zarówno 20, 50, 80-letnie sosny, jak i 130-letnie dęby czy klony. My, leśnicy, w tym czasie będziemy ten teren porządkować.
0: Mówił Paweł Mrowiński z Nadleśnictwa Lubsko. Zakaz będzie obowiązywał do końca września.
7: Karolina Stępień, zapraszam na wiadomości z Głogowa i okolic. 46. Głogowska pielgrzymka dotarła dziś na Jasną Górę. Pątnicy mają w nogach setki kilometrów przemierzonych w pełnym słońcu. O tym, co najbardziej zaskoczyło uczestników na tegorocznym szlaku, mówi pilot wyprawy, ksiądz Paweł Patrzylas.
8: Zaskoczyła nas niesłychana ofiarność ludzi, którzy wychodzili na drogę, którzy nas pozdrawiali, którzy wynosili kompot albo wodę, żeby się napili. Tych, którzy nas wyszli na nocleg, tych, którzy przygotowali nam posiłki. Zaskoczył nas upał na pewno te pierwsze dni, ale potem nas jeszcze bardziej zaskoczyło błogosławieństwo w postaci trochę kropel deszczu.
7: Wędrówka pod hasłem Uczniowie Misjonarze trwała 11 dni, a pątnicy pokonali pieszo blisko 300 kilometrów. Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Chocie Myśli w gminie Kotla wzbogaciła się o nowy specjalistyczny sprzęt. Dziś odbyło się tam oficjalne przekazanie kluczyków do kłada ratowniczego. Zakup pojazdu był możliwy dzięki finansowemu wsparciu ze strony miasta Głogowa, które przekazało na ten cel 50 tysięcy złotych. Maszyna będzie wykorzystywana w trudno dostępnym terenie podczas akcji poszukiwawczych oraz gaszenia pożarów lasów. Późne środowe popołudnie oraz wieczór w Głogowie i sąsiednich gminach upłyną pod znakiem przepięknej w pełni letniej aury. Słońce będzie bez żadnych przeszkód operować na niebie, a termometry w najcieplejszym momencie wskażą dziś 26 stopni Celsjusza w cieniu. Słaby wiatr z kierunków wschodnich nie obniży temperatury odczuwalnej, a nadchodząca noc zapowiada się spokojnie ciepło i całkowicie bezdeszczowo.
2: Radio Plus. Przeboje.
9: No to coś do rozruszania teraz po obiedzie. Elton John, I'm Still Standing w Radiu Plus, prawie 6 po 15. Janek Pasterski, dzień dobry.

0: Wakacyjnie rozkołysani, no takie numery, taki standard wręcz muzyczny, to to lubimy. Na wakacje, na urlopy, na sierpień, idealny wręcz numer, Volare za nami. No to człowiek poskakał, to się pocieszył, a jak ktoś na urlopie, to skacze, cieszy się, hula, jeździ na rowerze, na rolkach, po plaży chodzi, w Bałtyku się kąpie, albo za granicą, bo no, też można, prawda? Cieszymy się słońcem, cieszymy się dobrymi emocjami, a taka dobra muzyka i tego typu taneczne numery na pewno, na 100% pojawią się już dzisiaj od godziny 20 do 22, bo to taka wakacyjna właśnie wersja prywatki z Radiem Plus. Jutro czwartkowo również, a już wydłużona weekendowa to piątek do północy, sobota też. Klasycznie oczywiście za dobór muzyki i miksy odpowiada nie kto inny, tylko cudowny Marek Sierocki, także bądźcie dzisiaj z nami, dajmy sobie trochę tego wakacyjnego luzu. Za chwilę Bryan Adams. Radio
1: Plus. Reklama.
2: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
3: Wiejska Zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
2: Pieskie życie ma smak!
3: Wiejska Zagroda dla psa, który wie co dobre.
4: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Schab wieprzowy 43% taniej, 8,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 14 sierpnia. Cena przed obniżką 15,95.
5: Marian, o czym myślisz?
6: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
5: O mega okazjach w Media Expert.
6: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
7: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
8: Świeży tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe. Teraz aż 61% taniej. To tylko 4,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A nektarynki teraz w promocji aż 53% taniej. To tylko 6,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 14,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.

0: w sklepach i na MediaExpert.pl.
1: Kaufland jest fresh. Już 4 kategorie z laurem klienta. Od środy ogórki gruntowe tylko 2,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. A polskie borówki amerykańskie, Kastąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, jedynie 9,99 z Kaufland Kart Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
2: Castorama.
3: Teoria
2: i praktyka.
3: W teorii termomodernizacja zwraca się z czasem.
2: A w praktyce w Castoramie zaczyna się zwracać od razu. Tylko teraz aż 200 zł zwrotu na kupon za każde 1500 wydane na produkty do termomodernizacji. Akcja trwa do 23 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Po reklamie.
5: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Boney M.

I bardzo dobrze, a jeśli łzy, to tylko łzy szczęścia. Ewentualnie Krystyna Giżowska, przeżyłam z tobą tyle lat. To fajnie się spędza wspólnie czas z bliskimi na wakacjach, które aktualnie trwają, a w Radiu Plus trwa zabawa, pocztówka z wakacji. Prosimy was o przesłanie zdjęcia tego, jak spędzacie swój czas, napisanie kilku słów pozdrowień dla was, od was, dla nas, bo to jest zawsze miłe, a można to zrobić na radioplus.pl. Wyślijcie fotkę, co robicie, my wyślemy w zamian dwie pocztówki, takie klasyczne, jak to się kiedyś wysyłało. Jedna będzie czysta, na pamiątkę albo dla kogoś, a druga z naszymi podpisami, do tego jeszcze zestaw letnich gadżetów, koszulka, zawieszka na bagaż, smycz, pomadka z SPF-em, okulary i torba plażowa. To brzmi dobrze.

0: Lato w mieście jak najbardziej tak. Korzystamy maksymalnie jak się da. No, do tego jeszcze cudownie zakrepnięty głos Joe Cockera. Za chwilę Tony Braxton, później Marek Grechuta.
1: Reklama.
2: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
3: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę miał szlę.
4: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
5: Marian, okazja jest.
6: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
5: Ale to mega okazja w Media Expert.
6: A nie, no to już wróciłem.
7: Mega okazje w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Saeco Gran Aroma. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
8: Największe centrum BHP w regionie zaprasza do nowoczesnego punktu sprzedaży w Głogowie przy ulicy Północnej 12. Dobierzemy dla Państwa rękawice, obuwie, odzież i inne artykuły ochrony indywidualnej. Zadbamy o higienę, bezpieczeństwo i niezawodną ochronę Twojego pracownika. Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 16. Alfa i Omega, Centrum Higieny i BHP. Głogów, ulica Północna 12. Telefon 76 833 56 62. www.aio.com.pl.
7: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
1: Po reklamie.

Usta milczą, dusza śpiewa. Usta

0: Marek Grechuta, to na koniec naszego środowego już spotkania. Bardzo dziękuję. Janek Pasterski, do jutra. Słyszymy się zaraz po 12. Dobrego popołudnia.
1: Reklama. Największe centrum PHP w regionie zaprasza do nowoczesnego punktu sprzedaży w Głogowie przy ulicy Północnej 12. Dobierzemy dla Państwa rękawice, obuwie, odzież i inne artykuły ochrony indywidualnej. Zadbamy o higienę, bezpieczeństwo i niezawodną ochronę Twojego pracownika. Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 16. Alfa i Omega, Centrum Higieny i PHP. Głogów, ulica Północna 12. Telefon 76 833 56 62. www.aio.com.
2: Po reklamie.

0: Plus Głogów.
1: Marcin Romanowski już prawie w Rosji, ma ukrywać się w Naddniestrzu. Sekundy od tragedii w Siedlcach mężczyzna chciał podpalić butlę z gazem. Przeszli 450 kilometrów. Rozmawialiśmy z pątnikami z Warmii. Minęła 16. Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Marcin Romanowski może się ukrywać w Naddniestrzu. To separatystyczny region Mołdawii kontrolowany przez Rosję. Poszukiwany europejskim nakazem aresztowania poseł PiSu przesłał do Sądu Okręgowego w Warszawie list z Tyraspola. Najnowsze informacje w tej sprawie zbiera Michał Rawa. Dzień dobry.
2: Marcin Romanowski skierował do warszawskiego sądu wniosek o wydanie listu żelaznego. Największe zaskoczenie nie wywołała jednak treść, ale adres, skąd dokument został wysłany.
3: List został nadany z Tiraspola. Również pieczęcie na kopertach wskazują na to, że przesyłka została nadana w Tiraspolu.
2: Przekazała nam rzeczniczka Sądu Okręgowego w Warszawie, sędzia Anna Ptaszek, która podkreśliła, że sąd nie ma doświadczenia we współpracy z organami ścigania w Naddniestrzu. Rzecznik prokuratury krajowej Przemysław Nowak dodał, że w piśmie Romanowski deklaruje, że przyjedzie do Warszawy, jeśli będzie mógł odpowiadać z wolnej stopy.
1: A to zapewniłby mu właśnie list żelazny. Polska prokuratura zarzuca Romanowskiemu m.in. ustawianie konkursów w Funduszu Sprawiedliwości. Rada Północnoatlantycka potępia Rosję. Chodzi o naruszenia przestrzeni powietrznej Polski i Rumunii. Dziś odbyło się spotkanie przedstawicieli państw członkowskich NATO. Sojusznicy

0: potępili Rosję za lekkomyślne działanie i potwierdzili swoje poparcie dla Ukrainy.
1: Wiadomości Radia Plus.
0: Sekundy od tragedii i błyskawiczna akcja policji w Siedlcach na Mazowszu. W jednym z bloków mężczyzna odkręcił butlę z gazem i próbował doprowadzić do eksplozji. Mundurowi opublikowali w internecie nagranie z akcji.
2: Czuć gaz? Czuć, czuć. Wychodzimy wszyscy z mieszkania. Ewakuacja, ewakuacja budynku. Dobra, mam go?
0: Mężczyzna był nietrzeźwy, policjanci go obezwładnili i przewieźli do szpitala.
1: Wiadomości Radia Plus.
0: W ciągu 13 dni pokonali pieszo ponad 450 kilometrów. Ponad setka pielgrzymów z Warmii dotarła na Jasną Górę.
3: Halo, halo, idziemy do Maryi, biegniemy, Jasna Góra już czeka.
4: Cieszę się bardzo, że szczęśliwie dotarłem na Jasną Górę. Wielka radość panuje w moim sercu.
5: Spotkałem tu bardzo dobrą atmosferę, wspaniałych ludzi.
6: Każdy dzień inny, każdy dzień naprawdę wartościowy.
3: Powiedz, drogi pielgrzymie, skąd bierzesz taką siłę? Odpowiedział mi szczerze, tylko w Jezusa wierzę.
0: Warmińskich pielgrzymów czeka jeszcze apel jasnogórski, czuwanie i nocna msza święta.

Za oknami dzisiaj raczej przewaga słońca, choć chmury także się czasami pojawiają. Te synoptycy twierdzą, że padać nie będzie. Tak też ma być w kolejnych dniach. Dziś termometry wskazują do 22 stopni Celsjusza. Wiatr jest umiarkowany, ale nie powinien w sposób znaczący wpływać na temperaturę odczuwalną. Patrzę na opady deszczu, to raczej ich zbyt szybko w prognozach nie uraczymy. Być może pod koniec tygodnia, ale jak na razie synoptycy twierdzą, że będą te opady niewielkie. 16 minęła, trzeci dzień sierpnia. W kalendarzu jest poniedziałek. Mateusz Król. Kłaniam się nisko i zapraszam na wakacyjne wydanie magazynu reporterów. Ciekawe tematy na Państwa tradycyjnie.

0: Miasto żyje latem. Wakacje z Radiem Plus.
1: Wakacje do dla sopockich placówek oświatowych, czas intensywnych prac remontowych i modernizacyjnych. Miasto prowadzi inwestycje w przedszkolach, szkołach podstawowych i ponadpodstawowych. Obejmują one m.in. remonty szatni, sal lekcyjnych i gimnastycznych oraz innych szkolnych pomieszczeń. Co zmieni się przed pierwszym dzwonkiem, sprawdziła Anna Klonowska.
2: Choć szkolne korytarze opustoszały na czas wakacji, w wielu sopockich placówkach trudno mówić o ciszy. Zamiast uczniów budynki wypełniają ekipy remontowe, bo letnia przerwa to najlepszy czas, by poprawić komfort i bezpieczeństwo uczniów, mówi prezydent Sopotu Magdalena Czarzyńska-Jachim.
3: Teraz trwa modernizacja m.in. sali gimnastycznej w szkole podstawowej numer 8. Będzie modernizacja i podłogi, i drabinek, oczywiście malowanie ścian. To jest pierwszy etap w przyszłym roku, wentylacja i wygłuszenie sufitu. Ta przestrzeń jest wykorzystywana także do aktywnych przerw, ponieważ jest to szkoła, gdzie już od 2 lat nie ma telefonów podczas lekcji, podczas przerw. Młodzież spędza ten czas aktywnie.
2: Remonty obejmują też sanitariaty, szatnie czy sale lekcyjne. W części placówek modernizowane są także instalacje grzewcze. Wakacyjne prace prowadzone są również w sopockich przedszkolach.
3: To są także prace na zewnątrz, czyli ogrody, które są szczególnie ważne w przedszkolach, gdzie dzieci spędzają dużo czasu na zewnątrz. Są także inwestycje, które zostały wygłosowane w ramach budżetu obywatelskiego. To jest m.in. wiata rowerowa dla przedszkolaków przy przedszkolu numer 8, czy stoły do tenisa na boisku szkolnym w pierwszym liceum ogólnokształcącym.
2: Efekty prac odczują przede wszystkim uczniowie. Coraz większą rolę odgrywa otoczenie, które ma sprzyjać skupieniu i dobremu samopoczuciu.
3: Często nawet sam remont czy pomalowanie korytarza powoduje, że atmosfera jest bardziej przyjemna, przyjemniej się do szkoły chodzi. To, co też jest realizowane w wielu szkołach, że stopniowo wprowadzamy pomieszczenia, które są wyciszone, czy nawet korytarze szkolne, czy inne takie przestrzenie wspólne są pokrywane specjalną substancją, która właśnie powoduje absorpcji dźwięku, w związku z tym jest ciszej, co dla wielu uczniów także jest ważne.
2: Zakres remontów został zaplanowany już dawno, a uczniowie czekają na zmiany i dostrzegają swoje potrzeby.
4: No ja akurat już skończyłem podstawówkę i zawsze remonty jakieś fajne się dzieją, akurat gdy się odchodzi z tej podstawówki już właśnie.
2: A gdzie teraz idziesz do szkoły?
4: Do 3. liceum w Sopocie.
2: To będziesz tam miał nową salę gimnastyczną.
4: No to bardzo fajnie, bo tam w 8 w Sopocie jedyny minus tej sali był, że właśnie sufit był zbyt niski i po prostu przeszkadzał na przykład podczas gry w siatkówkę. No sala też była mała dosyć, ale fajnie, że zdążyłem się załapać na nowe boisko.
5: No ja już dawno skończyłam szkołę, ale moje młodsze rodzeństwo narzeka na łazienki, szatnie, prysznice, więc myślę, że może to mogłoby być odnowione.
6: Jako mama trójki dzieci sama dobrze wiem, jak to wygląda, ile szkoła wymaga, żeby wyglądało to dobrze i działało jak należy. Według mnie należałoby się skupić na tym, aby stan przebieralni czy szatni, jakkolwiek by tego nie nazwać, przy salach gimnastycznych i same sale gimnastyczne były odpowiednio przygotowane, zmodernizowane i bezpieczne dla naszych dzieci. Szkoła jako instytucja publiczna zawsze w zasadzie wymaga jakiejś opieki, remontu, renowacji.
2: O tym, czy wakacyjne prace spełniły swoje zadania, najlepiej powiedzą uczniowie, którzy już za kilka tygodni wrócą do swoich szkolnych ławek. Anna Klonowska, Radio Plus.

0: Reklama.
1: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody! A to oznacza uczta!
2: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
1: O, pieskie życie ma smak!
2: Wiejska Zagroda. Dla psa, który wie co dobre.
3: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
4: Volkswagen.
5: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
0: Po reklamie.
6: Radio Plus Głogów.

0: Kasiu, chodź, zatańczymy na najpiękniejszej plaży świata. Madagaskar, wyspa nie z tej ziemi. Malezja, gdzie dżungla spotyka miasto.
1: Kolumbia, rytm, kolory. Kolumbiki tańczą w takt salsy.
0: Myślę o plażach przy zachodzie słońca, a ty?
1: Ja myślę tylko, żeby znaleźć się tam razem z tobą.
2: Planet Tours, agent roku 2025, wybrany spośród ponad 5000 agentów w Polsce. Planet Tours w Galerii Glogowia.
3: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpan.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
4: Skąd ta piana, kochanie?
3: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rossmann.pl, regulaminy.
5: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
6: Volkswagen.
7: Jeśli twoja skóra tak skrzypi, to znak, że jej bariera ochronna jest naruszona. Potrzebujesz CeraVe, skutecznego i delikatnego oczyszczania stworzonego z dermatologami. Produkty do mycia twarzy CeraVe dokładnie oczyszczają i zawierają trzy kluczowe ceramidy, aby wspierać barierę ochronną skóry już po pierwszym myciu. Zapomnij o uczuciu ściągnięcia i poczuj różnicę. Jeszcze nie oczyszczasz twarzy z CeraVe? Nie czekaj! Teraz cała marka CeraVe do minus 40% podczas dni klubu Drogerii Superfarm.
8: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Po reklamie.

0: aktualności Radia Watykańskiego, Watykan News.
1: Podczas audiencji ogólnej papież mówił o świętowaniu niedzieli i udziale we mszy świętej, którego nie można zastąpić śledzeniem transmisji. Zwracając się do Polaków, Leon XIV przypomniał o cudzie nad Wisłą i o świętym Maksymilianie Marii Kolben. Wkrótce Ojciec Święty odwiedzi Rimini i San Marino. Dziś opublikowano program tej wizyty. Dorota Abdel-Mulawiat, aktualności z Watykanu. Leon XIV spotkał się z wiernymi podczas audiencji ogólnej w Bazylice Watykańskiej. Cotygodniową katechezę poświęcił znaczeniu roku liturgicznego, a zwłaszcza niedzieli, która jest Dniem Pańskim i objawia nam sens czasu. Papież przypomniał też o wciąż aktualnym liście apostolskim świętego Jana Pawła II, Dies Domini, poświęconym świętowaniu niedzieli.
2: Per santificare la domenica è fondamentale celebrare l'Eucaristia.
3: Aby uświęcić niedzielę, nieodzowne jest sprawowanie Eucharystii. Słuchanie Słowa Bożego i uczestnictwo w ciele Chrystusa zakładają, według ojców Soboru, convenire in unum, czyli świąteczne zgromadzenie wiernych. W nim wspólnota chrześcijańska ukazuje w sposób wirtualny swoją komunię z Panem oraz daje świadectwo przynależności do Chrystusa i wierności Kościołowi. Takiego zgromadzenia nie może zastąpić sama obecność wirtualna, ani też nie można go sprowadzić do wiernego uczestnictwa. W związku z tym zachęcam wszystkich do tworzenia jak najlepszych warunków, aby we mszy świętej mogli uczestniczyć także ci, którzy w niedzielę nie mają możliwości powstrzymania się od pracy.
2: Anche a quanti di domenica non hanno possibilità di astenersi del lavoro.
1: Z kolei do Polaków Leon XIV zwrócił się z dłuższym niż zazwyczaj pozdrowieniem, nawiązując do zbliżających się sierpniowych obchodów.
2: Saluto cordialmente i Polaki. Agosto è per voi un mese ricco di importanti anniversari.
3: Serdecznie pozdrawiam Polaków. Sierpień to miesiąc ważnych dla was rocznic. Dzięki wstawiennictwu Maryi 15 sierpnia 1920 roku dokonało się zwycięstwo w Bitwie Warszawskiej, które odmieniło losy Polski i Europy. W Wigilię Wniebowzięcia obchodzone jest wspomnienie liturgiczne świętego Maksymiliana Marii Kolbego, który oddał życie za współwięźnia w niemieckim nazistowskim obozie Auschwitz. Niech wspomnienie tych wydarzeń kieruje wasze kroki na drogę pokoju wskazywaną przez niepokalaną. Wszystkim wam błogosławię.
2: A tutti la mia benedizione.
1: Natomiast pozdrawiając pielgrzymów hiszpańskojęzycznych, papież ponowił zapewnienie o modlitwie i bliskości z narodem kolumbijskim, dotkniętym przedwczoraj tragicznym trzęsieniem ziemi. Za pośrednictwem dykasterii do spraw posługi miłosierdzia przekazał też pomoc w wysokości 100 tysięcy euro. San Marino, trzecie najmniejsze państwo świata, będzie wkrótce po raz trzeci w swojej historii gościć papieża. W 1982 roku odwiedził je Jan Paweł II, a w 2011 Benedykt XVI. Już 22 sierpnia uda się tam także Leon XIV.
3: Program wizyty opublikowało dziś Watykańskie Biuro Prasowe. Obejmuje zarówno spotkania instytucjonalne, jak i też duszpasterskie, a głównym punktem papieskiej wizyty będzie adoracja eucharystyczna w miejscowej katedrze. Tego samego dnia po południu Ojciec Święty uda się do Rimini, gdzie spotka się m.in. z uczestnikami 47. mitingu przyjaźni między narodami i odprawi mszę świętą na nadbrzeżu portowym.
0: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i na mediach społecznościowych vaticannews.pl.

les yeux. Le soleil est si haut. Je caresse tes jambes.

fait encore plus chaud.

0: Radio Plus.
1: Największy wyciek danych w historii Polski. Sprawdzamy, jak się zabezpieczyć. Wyczynowe BMW dla policji mają ścigać piratów drogowych. Zmarł wieloletni proboszcz bazyliki Sagrada Familia. Minęła 17. Mikołaj Gronet. Zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. To może być jeden z największych ataków hakerskich w historii naszego kraju. Wyciekły dane prawie 19 milionów Polaków z serwisu firmy MyDoctor. Co zrobić, jeśli obawiamy się, że ukradziono nasze dane? Sprawdzał Mateusz Gołębiewski.
2: Najszybciej zabezpieczą się osoby, które mają aplikację mObywatel. W takich przypadkach bowiem najlepszym rozwiązaniem jest zastrzeżenie numeru PESEL, o ile nie wykonaliśmy tego w przeszłości.
3: Jeżeli ktokolwiek z Państwa nie ma mObywatela, niech idzie do urzędu. Można w każdym urzędzie gminy w Polsce zaszyć swój numer PESEL.
2: Przypomina minister cyfryzacji, wicepremier Krzysztof Gawkowski i dodaje, że resort pracuje też nad specjalną platformą,
3: w której każdy obywatel będzie mógł sprawdzić, czy jego dane wyciekły.
2: Jeśli informacje o skali ataku się potwierdzą, będzie to oznaczało, że był to jeden z największych cyberataków w polskiej historii.
1: Według ministra cyfryzacji nic nie wskazuje na to, że odpowiadają za niego obce służby. Historyczna chwila w gdyńskim porcie, chrzest fregaty ORP Wicher. To pierwszy z trzech okrętów, które mają być podstawą polskiej floty morskiej.
4: Udało się stworzyć projekt, który jest wyznacznikiem na kolejne lata i na kolejne dekady.
1: Mówił prezydent Karol Nawrocki. Fregata ma 138 metrów, dysponuje rakietami, torpedami i karabinami maszynowymi dużego kalibru.
5: Polska staje się morską potęgą na Bałtyku. Krajem, który będzie rozstrzygał o przyszłości nie tylko swojej, ale całego regionu i Europy.
1: Dodawał premier Donald Tusk. Od jutra rozpoczną się testy, a ORP Wicher ma trafić do czynnej służby dopiero za 3 lata.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Polska policja ma nową broń do łapania piratów, wyścig. Ścigowe BMW. Drogówka dostanie 100 bardzo szybkich radiowozów.
6: Od zera do setki w ile te BMW się rozpędzą?
7: 4,4 sekundy, 250 km na godzinę, prawie

0: 400 koni pod maską. No i co bardzo ważne, napęd na 4 koła.
1: Takich aut chyba jeszcze nie było w polskiej policji.
0: No tak, to są pojazdy, które śmiało można wykorzystywać do działań pościgowych, a więc w sytuacjach takich, można powiedzieć, ekstremalnych.
2: Z rzecznikiem Komendy Głównej Policji Andrzejem Fiołkiem rozmawiał Mateusz Chłystun.
3: Wiadomości Radia Plus.
2: Na koniec jeszcze smutna informacja. Zmarł wieloletni proboszcz Bazyliki Sagrada Familia w Barcelonie. Ksiądz Luis Bonet i Armengol kierował parafią przy słynnej świątyni przez ćwierć wieku. Jego ojciec był uczniem projektanta Bazyliki Antonio Gaudiego. Proboszcz w 2018 przeszedł na emeryturę. Miał 95 lat.

Za oknami dzisiaj raczej przewaga słońca, choć chmury także się czasami pojawiają. Te synoptycy twierdzą, że padać nie będzie. Tak też ma być w kolejnych dniach. Dziś termometry wskazują do 22 stopni Celsjusza. Wiatr jest umiarkowany, ale nie powinien w sposób znaczący wpływać na temperaturę odczuwalną. Patrzę na opady deszczu, to raczej ich zbyt szybko w prognozach nie uraczymy. Być może pod koniec tygodnia, ale jak na razie synoptycy twierdzą, że będą te opady niewielkie.

0: Miasto żyje latem. Wakacje z Radiem Plus.
1: Pielgrzymi z różnych stron Polski są w drodze na Jasną Górę. Z roku na rok coraz więcej osób pielgrzymuje do Częstochowy na dwóch kółkach. Dlaczego pielgrzymki rowerowe cieszą się tak dużą popularnością i jak wygląda duchowe przeżywanie tego czasu? Pytała o to Justyna Malińska.
2: Dlaczego na dwóch kółkach do Częstochowy?
3: Żeby zawieść Matce Boskiej właśnie to, co żeśmy przez cały rok zbierali. No i zawozimy te wszystkie sprawy nasze ciężkie i żeby właśnie tam się spotkać.
2: A dlaczego na dwóch kółkach?
3: No jest najwygodniej z tej jednej strony dla nas. No i jest to też poświęcenie takie dosyć mocne, żeby dojechać na tych dwóch kółkach. Kiedyś pieszo się szło, ale teraz człowiek już któryś raz próbuje na dwóch kółkach. Jest ciężej, podejrzewam, bo pieszo to jednak człowiek idzie cały czas równo, a to są tempa zrywane, jest gorączka, nie jest lekko. Trzeba po prostu też trochę jeździć, żeby się na takie coś rzucić.
2: A da się przeżyć tak duchowo pielgrzymkę?
3: Też można, jeżeli człowiek potrafi się wyłączyć trochę zawsze w modlitwie, to a na postojach to też są i różańce, i Jezusa po drodze, to zawsze jest jakieś takie skupienie, człowiek w głowie ma.
2: Jak wygląda pielgrzymka rowerowa w praktyce?
4: W praktyce no, jest szybko. Ksiądz Krzysztof Woźniak, kierownik pielgrzymki rowerowej. Jest szybko, bo rower inaczej niż pieszo. Praktycznie mówiąc, na godzinę robimy prawie 18 km, więc to też ten przebieg jest szybszy niż pieszy. I jest też pewnym przede wszystkim wysiłkiem i ten wysiłek jest pewną ofiarą, którą człowiek ponosi dla Pana Boga, dla siebie i dla drugiego człowieka.
2: Widać, że te pielgrzymki rowerowe cieszą się takim rosnącym zainteresowaniem.
4: Przede wszystkim dlatego, że one są krótkie i dzisiaj bardzo wiele osób tutaj, gdy chodzi o średnią wieku pielgrzymów, to są między 30 a 60, oczywiście bardziej koło 50. I oni po prostu często nie mają czasu na dłuższe pielgrzymowanie, chcą być na pielgrzymce. Często to są byli pielgrzymi piesi.
2: A czy takie pielgrzymki rowerowe są bezpieczne?
4: Oczywiście, bo od tego musimy rozpocząć. Każda grupa może liczyć tylko i wyłącznie 15 osób, a jeżeli jest więcej, to co 15 osób trzeba tak rozłożyć. U nas jest 5 grup po 15 osób i cała logistyka jest też pod tym kierunkiem zrobiona, żeby było bezpiecznie.
5: Dlaczego? Bo jest intencja, jest pokonanie samej siebie, mimo naprawdę ogromnego wysiłku, jest za co dziękować, jest komu ofiarować i od lat tak jeździmy, więc to już jest jak urlop, tak? Właśnie się po to bierze urlop, żeby jechać do Częstochowy.
2: A dlaczego akurat rower, a nie na przykład pielgrzymka piesza?
5: Bo zawsze ze mną był rower. Właśnie dlatego. Nigdy się nie odważyłam iść na pieszą, a rowerem już któryś rok z rzędu, więc rower to jest to.
6: Jest czas dla siebie, jest czas na modlitwę i lubimy sport.
2: Jak wygląda taka trasa? No bo rowerem to wcale nie znaczy, że jest łatwiej niż pieszo.
6: Oczywiście, że nie, ale organizacja jest bardzo fajna. Mamy przystanki, mamy czas na modlitwę, mamy czas na odpoczynek. Jest wszystko idealnie dopieszczone.
7: Pielgrzymów rowerowych jest coraz więcej. Ksiądz Remigiusz Malewicz.
2: Z czego to wynika? Zmienia się model pielgrzymowania na Jasną Górę?
7: Myślę, że też dla wielu osób ten czas pielgrzymki rowerowej jest krótszy i pewnie łatwiej wielu, jeśli chodzi o urlop, o wolne w pracy, a też dużo osób widać, że lubi jeździć na rowerze, więc łączą to, co lubią robić na co dzień, właśnie z tym czasem pielgrzymki, bo jest to czas pielgrzymki, czas duchowy.
2: Ale jak przeżyć duchowo pielgrzymkę, kiedy trzeba skupiać się na tym, co wokół?
7: Rzeczywiście pielgrzymka rowerowa łączy ten trud na rowerze i koncentrację właśnie z tym wysiłkiem też duchowym, więc rzeczywiście trzeba to wszystko koordynować. Trzeba być ostrożnym, odpowiedzialnym za siebie i za innych, ale oczywiście te momenty duchowe są, szczególnie na postojach, kiedy jest różaniec, kiedy słuchamy Słowa Bożego i potem te wieczorne apele z adoracjami, także czas wyciszenia i bycia blisko Jezusa, czas modlitwy. Łączymy trud właśnie z tą jazdą na rowerze i też z odpowiedzialnością za siebie i za innych.
2: Dlaczego na dwóch kółkach do Częstochowy?
8: Bo trochę się trzeba zmęczyć, jeżeli się już nie idzie, to się jedzie rowerem, ale musi być jakiś wysiłek, żeby tą trasę pokonać. Trzeba uważać bardzo na ruch, na nierówności na drodze.
2: I co się czuje wjeżdżając na Jasną Górę?
8: Oj, to jest no, fajne uczucie. Łezka się kręci.

0: reklama. Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
1: W Media Expert wyprzeda.

0: Miejskie elektryki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera. Volkswagen.
2: Barbara, łatwa kasa?
3: Marian, zawsze.
2: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
3: Sprytnie.
2: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Tu Jacek z Autoglas. Uszkodzona szyba, a ty posiadasz autokasko? Zgłoś szkodę bezpośrednio do nas i poproś o bezgotówkową obsługę. A my zajmiemy się wszystkimi formalnościami. Skontaktuj się z nami. 801 181 181.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
7: Gotowy na wielkie grillowanie w niskich cenach? Tak! W Lidlu znajdziesz wszystko, co najlepsze na grilla. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Karkówka wieprzowa w marynacie Grill & Fun. Cena przed obniżką 28,99. Teraz tylko 7,99 za kilogram. I kiełbasa śląska XXL Peacock. Cena przed obniżką 22,90. Teraz tylko 6,90 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl. To się opłaca.
9: Po reklamie.

0: drogę z Radiem Plus. Czyli jak przygotować się do podróży. Zaprasza Agnieszka Moskaluk.
1: Ruszamy w drogę z Radiem Plus razem z Martą Rusakiewicz, która jest dyrektorem Biblioteki Centrum Kultury w Lubniewicach, ale także przewodniczką właśnie po tej miejscowości. I z panią Martą chciałabym porozmawiać o tym, jak w swoich własnych miejscowościach moglibyśmy dostrzegać to, co unikatowe, co wyjątkowe, co fajne, bo możemy stać się podróżnikami we własnym mieście.
2: Przede wszystkim trzeba być uważnym i znaleźć na to czas. Myślę, że też trochę serca. Skupić się nie tylko na własnym ogródku, natomiast spojrzeć troszkę szerzej w swojej okolicy, na swoje miasteczko, wieś, sołectwo. Myślę, że każde z tych miejsc ma bardzo dużo do zaproponowania. Czasami wydają się te rzeczy takie zwyczajne, pospolite, ale wystarczy poświęcić temu trochę czasu i na pewno uda się znaleźć coś, co trafi do naszego serca i co spowoduje, że będziemy też czuli się zespoleni bardziej z tym miejscem. Nie tylko dzięki temu, że właśnie tam mieszkamy, pracujemy, dzieci chodzą do szkoły, ale to będzie takie związanie się z miejscem nie tylko przez pryzmat pewnej obowiązkowości, ale też tego, że możemy to gdzieś tam w sercu sobie nosić.
1: Ja myślę, że też my tak myślimy o naszych miejscach, w którym żyjemy albo z których pochodzimy, trochę tunelowo, że mamy takie swoje wytarte, wydeptane ścieżki, którymi idziemy do pracy, może kiedyś szliśmy do szkoły, do kościoła, do znajomych, ulubione miejsca, w których bywamy, ulubione atrakcje, z których korzystamy, a przecież miasta się zmieniają. I miasta z naszego dzieciństwa to są zupełnie inne miasta niż te, które są tu i teraz. Więc na przykład można wyruszyć w taką wędrówkę szlakiem tych miejsc z dzieciństwa, albo zdecydować się na to, żeby pójść na przykład do pracy zupełnie inną ścieżką. Może odkryjemy coś ciekawego.
2: Pewnie takich miejsc w każdej jednej miejscowości jest bardzo dużo. Myślę, że ważnym jest też to, żeby móc odkrywać i historię danego miejsca, która to historia pewnie każdorazowo ma bardzo dużo do zaoferowania, ale też starać się na bieżąco faktycznie śledzić zmiany, jakie w naszych małych ojczyznach zachodzą. Równie ważnym jest nawiązanie takiego kontaktu też z innymi osobami mieszkającymi obok nas. Bardzo często te osoby mają bardzo dużo do opowiedzenia. Historie, których oczywiście już nie ma, historie ludzi, których już nie możemy spotkać na ulicy, ale oni to miejsce również tworzyli. Więc ta historia jest bardzo ważna moim zdaniem, jeżeli chodzi o tworzenie takiej tożsamości lokalnej, ale równie ważnym jest przyroda, która nas otacza, architektura, która nas otacza. To wszystko się zmienia i faktycznie warto te zmiany dostrzegać, warto się tym zmianom przyglądać, bo też jesteśmy częścią tych zmian, tak? Nasze dzieci będą tworzyć również to miejsce za jakiś czas, chyba, że wyjadą, ale może...
1: Ale wtedy wrócą i spojrzą z trochę innej perspektywy właśnie na to miejsce.
2: Tak, też tak to czasami się zdarza, że ludzie, którzy mieszkają w danej miejscowości, następny okres swojego życia spędzają w zupełnie innym miejscu, a później jednak na nowo odkrywają to piękno miejsc, w których pochodzą. Tak też było w moim przypadku. Ja nie sądziłam, że po tylu latach nieobecności w Lubniewicach powrót do tych Lubniewic spowoduje, że pierwszy raz w życiu czuję się naprawdę na swoim miejscu. Też mieszkałam w różnych miejscach, a teraz się okazuje, że to Lubniewice są tym miejscem, które dla mnie są wyjątkowe, jedyne w swoim rodzaju i właściwie nie wyobrażam sobie życia poza Lubniewicami. I pomimo tego, że właściwie mieszkam tu już tyle lat, to ciągle łapię się na tym, że coś nowego gdzieś tam jestem w stanie odkryć. Nawet w takim niewielkim miasteczku właśnie jak Lubniewice, czy w ogóle w gminie Lubniewice, bo oczywiście gmina nie kończy się na Lubniewicach. Tutaj tych ciekawych, takich różnych atrakcji i nie tylko atrakcji, bo nie szukamy zawsze atrakcji. Chodzi też o znalezienie spokoju, wyciszenia. No i mi na pewno ta moja gmina to daje i za to jestem w jakiejś takiej formie też wdzięczna.
0: W drogę z Radiem

0: Reklama.
1: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
2: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
3: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
4: Marian, o czym myślisz?
5: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
4: O mega okazjach w Media Expert.
5: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
6: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: Misiu, jestem na shoppingu. Co masz ochotę zjeść?
8: A co mamy do wyboru?
7: Sushi i ramen, aromatyczne curry, mochi, arepas, tropikalne soki i te deserki z marakui przy zachodzie słońca. To co wybierasz?
8: A gdzie ty jesteś, skarbie?
7: Jestem w Planet Tours w Galerii Glogowia. Mają egzotykę w takich cenach, że aż szkoda gotować w domu.
9: Planet Tours, agent roku 2025, wybrany spośród ponad 5000 agentów w Polsce.
10: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, od

0: 5-letnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801 181 181 lub na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Po reklamie.

0: drogę z Radiem Plus. Czyli jak przygotować się do podróży. Zaprasza Agnieszka Moskaluk.
1: Moim i Państwa gościem jest pani Marta Rusakiewicz, dyrektor Biblioteki Centrum Kultury w Lubniewicach. Pomyślałam sobie teraz, że nawet jeżeli nie mamy pomysłu my sami, albo czasu na to, żeby znaleźć inną stronę naszego miasta czy naszej okolicy, to właśnie z pomocą przychodzą takie osoby jak pani, przewodnicy i przewodniczki. I myślę, że w większości miast, czy w wielu miastach właśnie są różne takie akcje, jak choćby na spacer, czy jak wędrówki po Warszawie, po Krakowie, po Wrocławiu, po różnych miastach. Można nawet zapisać na taką wędrówkę po swojej własnej miejscowości i dać się porwać, bo może to być naprawdę wielka przygoda.
2: Czym innym jest zwiedzanie danego miasta na własną rękę, a zupełnie czym innym jednak, kiedy do dyspozycji mamy również przewodnika. Ja często prowadzając po Lubniewicach, co bardzo lubię, słyszę właśnie takie głosy, a my pierwszy raz o tym słyszymy, a myśmy w ogóle o tym nie wiedzieli. To są historie, które faktycznie opowiadane przez ludzi, którzy wcześniej tutaj mieszkali, historie, które gdzieś znalezione w różnych opracowaniach, których już teraz też nie możemy dostać, bo ich po prostu już nie ma. Więc my staramy się takie informacje przekazywać. My, mówię, jako te osoby, które oprowadzają po tych miejscach. Ja jestem takim samozwańczym trochę przewodnikiem, natomiast nie ukrywam, chciałam skończyć kurs, ale już PTTK takich kursów po prostu tutaj u nas nie robi. Zawód został uwolniony i nie ma możliwości zrobienia takiego kursu.
1: A szkoda,
2: bo nie ukrywam, że sama taki kurs chętnie zrobiłabym. Natomiast dużą frajdę sprawia mi to, że mogę te informacje o tym swojej małym miasteczku opowiedzieć dalej. Ludzie są tym żywo zainteresowani, dociekliwi, pytają, chcą wiedzieć więcej. No i to jest jakby super. No dla mnie jako lubniewiczanki uważam bardzo ważnym jest to, żeby faktycznie osoby, które przyjadą do nas, czy na jednodniowy taki wyjazd, czy na dłuższy pobyt, jednak z tych Lubniewic wynieśli trochę coś więcej, jak to, co widzą oczyma, i żeby te informacje gdzieś tam również mogli sobie w ten sposób zebrać.
1: Każdego mojego rozmówcę w tym cyklu pytam, żeby jednym słowem albo jednym zdaniem podsumował: droga dla mnie to?
2: Wieczna przygoda, tak na dobrą sprawę. Nigdy nie wiem, co się jeszcze zadzieje, nie wiem, dokąd zmierzam, wiem, gdzie byłam, natomiast gdzie ta droga się moja skończy, jestem tego bardzo ciekawa.
0: W drogę z Radiem Plus.

0: Reklama.
1: Już dziś z kuponem Lidl Plus. Brykiet z węgla drzewnego 2,5 kg. Jedno opakowanie plus jedno gratis. I wszystkie lody Bongelati 1 litr. Drugi tańszy produkt. Aż 70% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie.

0: Radio Plus.
1: Gdzie jest Marcin Romanowski? Prokuratura nie ma pewności. Turyści wciąż są uwięzieni na Sycylii przez pył z wulkanu Etna. Dzieci idą na Jasną Górę wraz z rodzicami. Za chwilę rozmowa. Minęła 18. Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Prokuratura Krajowa nie ma pewności, gdzie rzeczywiście przebywa Marcin Romanowski. List, który poseł PiS-u przesłał do Sądu Okręgowego, wskazuje na to, że poszukiwany polityk przebywa w Naddniestrzu, kontrolowanej przez Rosję części Mołdawii. Romanowski wnioskuje w tym piśmie o wydanie mu listu żelaznego.
2: Nie mamy pewności. Mamy ogólną zasadę domniemania wiarygodności dokumentów. Pismo jest podpisane własnoręcznie imieniem nazwiskiem Marcina Romanowskiego. Ten list został nadany z Tyraspolu. To oczywiście nie świadczy o tym, że podejrzany tam przebywa. Tego rodzaju list mógł wysłać ktokolwiek.
1: Mówił rzecznik Prokuratury Krajowej Przemysław Nowak. Zdaniem śledczych Romanowski nie powinien dostać listu żelaznego, który chroniłby go przed tymczasowym aresztowaniem. Marcin Romanowski jest poszukiwany europejskim nakazem aresztowania. Chodzi o aferę Funduszu Sprawiedliwości. Turyści wciąż są uwięzieni na Sycylii przez pył z wulkanu Etna. Blokadę lotów z lotniska w Katanii przedłużono do jutra, do 16. To problem dla setek polskich turystów. Łącznie paraliż lotniska dotyka w sumie tysięcy osób. W mediach społecznościowych relacjonują swoje problemy. Może uda nam się złapać autobus, jedziemy do Komiso. Przedłużony pokój to koszt ponad 200 euro. Pokój na dziś kolejne 100 euro, pociąg też około 100. Samochód na kolejną dobę 460. Sporo tego. Od 8 sierpnia z powodu erupcji Etny odwołano już 700 lotów z Katani. Awantura na osiedlu maltańskim w Poznaniu. Pozostali mieszkańcy zostali eksmitowani, a komornik wszedł dzisiaj na teren ogródków działkowych. O szczegółach Ari Habir.
3: Mieszkańcy nie chcieli wpuścić komornika na teren osiedla. Potem jednak wraz ze służbami przedostał się przez zasieki i przystąpił do czynności.
4: Co pan robi? Proszę zobaczyć, co pan robi! Kościelni czyściciele!
5: Ej, zostawcie!
3: Jak powiedział mi rzecznik Rady Izby Komorniczej w Poznaniu, Marek Grzalak, działano na wniosek kurii i według wyroku sądu.
6: Czynnościom egzekucyjnym towarzyszyły duże emocje związane z obecnością osób trzecich, które próbowały zakłócić ich przebieg. Na miejscu obecna była policja.
3: Przypomnijmy, teren ogródków działkowych przy Jeziorze Maltańskim należał do kurii. Część osób była tam zameldowana i mieszkała na stałe od wielu lat. Kościół sprzedał tę ziemię deweloperowi za około 400 milionów złotych.
1: Ari Habir, dziękujemy.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Lubelska pielgrzymka wciąż zmienia.

0: Mierza na Jasną Górę, a w niej całe rodziny, również z dziećmi. Najmłodsi pątnicy przyznają, że bywa trudno, ale wspólna droga sprawia, że zmęczenie szybko schodzi na dalszy plan.
1: Piotrek.
2: Jak ci się, Piotruś, pielgrzymuje?
1: No, fajnie.
2: To było takie najtrudniejsze, ale dałeś radę.
1: Tak.
2: A powiedz mi, jak ci się pielgrzymuje?
1: Dobrze.
2: Upały nie przeszkadzają?
1: Mm, bo mam cały czas czapkę.
2: A powiesz mi, z kim pielgrzymujesz?
1: Z mamą.
2: Z mamą i chyba z kimś jeszcze, co?
1: I z tatą.
0: Z dziećmi rozmawiała Małgorzata Oroń. Lubelska pielgrzymka na Jasną Górę dotrze w piątek.
3: W prognozie pogody na jutro widzą dla nas synoptycy. Widzą tyle, że termometry wskażą troszkę więcej stopni niż dziś, bo do 24 maksymalnie zobaczymy na termometrach. Jeśli chodzi o opady deszczu, to ich nie przewidują. Aura w kratkę, trochę słońca, trochę chmur. No i do tego wszystkiego wiatr ma być jutro umiarkowany. Osiemnasta minęła, zaczynamy zatem nasze wieczorne spotkanie w Radiu Plus Gdańsk. Mateusz Król, kłaniam się nisko i zachęcam, abyśmy razem spędzili

0: Reklama.
1: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Smartfon Poco X8 Pro 256 GB tylko 1149 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 1279 zł. Allegro Days do 17 sierpnia.
2: Marian, okazja jest.
3: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
2: Ale to mega okazja w Media Expert.
3: A nie, no to już wróciłem.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedyne 1999.

0: Muzyki Dolnego Śląska w Radiu Plus prezentuje Mateusz Król.
1: Kolejny czwartek, Mateusz Król, kłaniam się nisko, wyruszam na zamek, tym razem Grodziec. Miejsce, w którym sporo się dzieje, cały czas trwają kolonie, ale też jest przede wszystkim ciekawie położony, ma ciekawą historię. No i ja ruszam w trasę, a za chwilę słyszymy się na zamku Grodziec.
0: Zamki Dolnego Śląska w Radiu Plus prezentuje Mateusz Król.
1: Jadąc tutaj już do Grodzca, widać już z odległości kilku kilometrów i wzgórze, i ten zamek, później wjeżdżamy wysoko. Czy wiemy na początek, może że tak, jak wysoko jest zamek położony tutaj?
2: Tak, zamek to jest jeden z neków wulkanicznych Pogórza Kaczawskiego, bardzo charakterystyczny, o wysokości 389 metrów nad poziomem morza, czyli jest nieco niższy od Ostrzycy, mającej wysokość 501 metrów. Zbigniew Mosoń, prezes zarządu spółki Zamek Grodziec. Ale o bardziej rozłożystym wierzchołku, dosyć charakterystycznym i widocznym nawet z autostrady.
1: To trochę o historii na początek. Jak daleko sięga historia tej budowli?
2: Pierwsze źródło historyczne to już rok 1155, choć mówi się również o wcześniejszych wzmiankach historycznych, co można znaleźć w źródłach niemieckich, ale pierwszym dokumentem pisanym, który możemy znaleźć zapis o Grodzcu, to rok 1155, czyli Bulla Hadriana, gdzie możemy się dowiedzieć o kilku kasztelach, które stały tu w okolicy, między innymi oprócz Strzegomia, Bolesławca, Lenna, jest również Bawa o Grodzcu.
1: Czy my wiemy, jak on wyglądał? Identycznie jak teraz, bo pewnie też z czegoś innego był zbudowany. Wiemy coś na ten temat?
2: Nie, na pewno kasztele w tamtym okresie były to budowle ziemno-drewniane. Pierwsze prace przy budowie tego zamku pochodzą z roku 1473, więc to już zupełnie inne miejsce, inny czas w okresie historycznym, dlatego możemy tylko sobie wyobrażać na podstawie innych źródeł historycznych, jak mogły takie kasztele wyglądać, między innymi na podstawie pobliskiego Lenna. Obecny kształt jest znacznie zmieniony, szczególnie poprzez budowę rezydencji Palatium. To
1: ktoś słynny z władców, książąt mieszkał tutaj? Wiemy coś na ten temat?
2: Jako stałą siedzibę można tu właściwie wskazywać Fryderyka I, Fryderyka II, to mówiąc, jeśli o książętach, którzy wszak inwestowali w zamek. Na polecenie Fryderyka I zresztą zamek powstawał i te pierwsze prace, które były prowadzone przy zamku, to były właśnie na polecenie księcia Fryderyka I.
1: Zamki też często odpierały jakieś bitwy, czy coś tutaj się działo, jakąś ważną rolę odegrał zamek w obronie albo lokalnych terytoriów, albo gdzieś tam dalej może nawet?
2: Największym piętnem zamku odbiła się wojna 30-letnia, szczególnie rok 1633, kiedy zamek został zniszczony i pozostawał w ruinie aż do roku 1800, kiedy pierwsze prace podjął tu jeden z hobergów, więc odbiła się wojna 30-letnia na strukturze zamku. Dokonano wielu zniszczeń, później poprzez jeszcze wysadzenie kilku elementów na szczęście ocalało Palatium i to Palatium, tym Palatium możemy się szczycić do dnia dzisiejszego, szczególnie pomieszczeniami na najniższej kondygnacji, czyli właściwie salą kominkową.
1: No właśnie, jak turysta przyjedzie, który nas słucha, to co będzie mógł tutaj zobaczyć, co jest udostępnione, bo pewnie sporo tego jest.
2: Tak, no udostępniamy całą strukturę Palatium. Są dwie strefy zwiedzania. Pierwsza to jest poprzez pomieszczenia wewnętrzne Palatium, czyli przedsionek, salę rycerską, salę kominkową, następnie wyżej do sali książęcej, do kaplicy stworzonej przez Bodo Eckharta, a następnie druga trasa wycieczkowa to wejście na sieć krużganków i tam aż na wysokość dachu możemy wędrować dookoła Palatium. Wyłączona od maja tego roku jest część zamku, czyli najstarszy element zamku, czyli wieża donżon oraz brama główna. To związane jest z procesem koniecznym demontażu jednej z balustrad. Mam nadzieję, że przeprowadzimy ją w miesiącu sierpniu, do końca sierpnia i we wrześniu już będziemy mogli puszczać turystów przez bramę główną.
1: Czy jest dostępna jakaś wieża, z której można zobaczyć tutaj okolice?
2: Tak, najwyższym punktem na Palatium jest wychodnia na poziomie dachu i tam stamtąd już ponad czubkami drzew możemy zobaczyć okolice.
1: Zamki często kojarzą nam się z jakimiś historiami, legendami, które nie do końca może mają potwierdzenie w prawdzie, ale gdzieś tam się o tym słyszy. Czy coś takiego słynnego, jakaś legenda krążyła tutaj?
2: Tu najczęściej wspominana jest postać Czarnego Krzysztofa Rzezimieszka, który grasował w okolicy, co prawda swój zamek miał w Olszanicy, ale z zamku również korzystał. stał w pewnym okresie, skończył na Stryczku. Po kilkunastu dniach poszukiwań po zabójstwie burmistrza Lwówka Śląskiego. Ta postać Czarnego Krzysztofa to taki ślad dosyć wyraźny na historii zamku.
1: My sobie w tym momencie robimy krótką przerwę. Za chwilę do naszego zamku w Grodzcu powrócimy.
0: Zamki Dolnego Śląska w Radiu Plus.

0: Reklama.
1: Marian, okazja jest.
2: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
1: Ale to mega okazja w Media Expert.
2: A nie, no to już wróciłem.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1699 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
0: Po reklamie.

0: Muzyki Dolnego Śląska w Radiu Plus prezentuje Mateusz Król.
1: I wracamy na zamek w Grodzcu. Za chwilę o tym, jakie wydarzenia czekają na turystów, którzy się tutaj w te wakacje wybiorą. No i przede wszystkim, w jaki sposób ten zamek zwiedzać.
0: Zamki Dolnego Śląska w Radiu Plus prezentuje Mateusz Król.
2: Przyjechałem tutaj i od razu zapach dymu. Młodzi ludzie na dziedzińcu. To znaczy, że ten zamek żyje, po prostu żyje.
3: Tak, zamek jest bardzo aktywny. Dzisiaj właściwie nasi goście przetaczają się od rana. Właśnie pożegnajemy ekipę filmową, która we wrześniu będzie realizowała tu produkcję filmową, o której niestety jeszcze nie możemy powiedzieć, ale po podpisaniu umowy w najbliższych dniach na pewno taka informacja konkretna pójdzie, w związku z tym, że zamek też będzie niedostępny dla turystów przez kilka dni, a stale na zamku przez okres wakacyjny przebywa grupa kolonistów, którzy no, dzielnie tu korzystają z uroków mieszkania na średniowiecznym zamku.
2: Czy cały czas tu się coś zmienia, w sensie musicie inwestować, czy tak naprawdę jest to gotowe?
3: Największym wyzwaniem, które tu zostałem, gdyż jestem od miesiąca zarządzającym zamkiem, największe wyzwanie to udostępnienie bramy głównej, czyli demontaż jednej z balustrad na dążonie. W tej chwili uzyskaliśmy pozwolenie konserwatorskie w błyskawicznym tempie, także myślę, że przystąpimy wkrótce do tych prac. I to jest najważniejszy cel mój, postawiony sobie na ten najbliższy okres. Kiedy udostępnimy bramy, będziemy też mogli realizować większe przedsięwzięcia, które teraz ze względu na ograniczenie terenowe nie jesteśmy w stanie przeprowadzić. Kończymy proces spoinowania, czyli zabezpieczenia struktury muru poprzez fugowanie i ten projekt zostanie zakończony w tym tygodniu. Gmina pozyskała środki na budowę szamba, bo to jest też wyzwanie dla zamku, na budowę szamba i ten proces uzgadniania mamy za sobą. Wkrótce skończymy pracę kosztorysowe i myślę, że jeszcze w tym roku rozpoczniemy realizację tego zadania. Jeżeli nam pozwoli ciepła zima, to być może, że uda nam się już na wiosnę, na nowy sezon turystyczny korzystać z nowego, dużego szamba, bo to jest dosyć ważny element dla zamku. Czeka nas również wymiana instalacji hydrantowej. Tu też ostatnie uzgodnienia z panią konserwator pozwalają na to, żeby patrzeć optymistycznie na ten proces. No, pozostanie kwestia pozyskiwania środków. Jesteśmy w trakcie realizacji prac projektowych przy dążonie. Do końca roku firma, z którą podpisaliśmy umowę, zrealizuje prace pozwalające w przyszłości na udostępnienie całości dążonu, czyli po demontażu balustrady wrócą na swoje miejsce, zostanie ponownie udostępniony chodnik dla gości i punkt widokowy będzie mógł być ponownie otwarty.
2: Czy jakieś wydarzenia jeszcze w te wakacje są, na które warto będzie się wybrać? Istotne dla Was też?
3: No, na pewno zorganizujemy nocne zwiedzanie, bo tego oczekują turyści i wiem, że jest wiele pytań i planujemy Dzień Kultury Słowiańskiej, również te wakacje. Te terminy, kalendarz imprez w związku z ograniczeniami, które wynikły z zamknięciem bramy, musimy nieco zmodyfikować. W tej chwili ustalamy nowy harmonogram tych prac. Są pomysły grupy rekonstrukcyjnej z II wojny światowej na jeden dzień z września. Właściwie to kalendarz będzie dosyć mocno wypełniony. Dojdą imprezy turystyczne, jest planowany rajd rowerowy, jest planowany maraton pieszy. Również będzie następował tu start dużej imprezy Wulkany 2024 Polskiego Stowarzyszenia Nordic Walking. Także tych imprez turystycznych będzie coraz więcej.
2: To w jaki sposób przyjechać i zwiedzać? Trzeba się rejestrować? Czy można z marszu? No i przede wszystkim, dlaczego warto?
3: Można z marszu, nie trzeba się rejestrować. Należy śledzić nasze media społecznościowe. Zaktywizowaliśmy je dosyć mocno, także codziennie są nowe informacje, nowe fotografie w mediach. Jeszcze przed nami korekta strony internetowej zamku. Tak więc należy śledzić, zwłaszcza ze względu na pewien okres tygodniowy zamknięcia zamku we wrześniu, związany z realizacją filmu. Dlatego też polecam to odwiedzanie naszych fanpage'ów. Można z marszu, ceny biletów nie są wysokie, więc zapraszamy do nas. Ekipa zamkowa pracuje bardzo sprawnie. Ostatnio poprawiliśmy estetykę zamku bardzo mocno, więc mamy nadzieję, że turyści się będą czuli tu swobodnie, zwłaszcza, że obserwujemy znaczne zwiększenie ruchu turystycznego, szczególnie w weekendy, ale również w dni powszednie jest tu sporo gości. Warto też wspomnieć, że zapraszam wszystkich rękodzielników z regionu Góry Pogórza Kaczawskiego, którzy jeżeli nie produkują, to być może dystrybuują produkty naturalne. Zapraszam do bezpłatnego, zupełnie bezpłatnego wystawienia się w murach zamku, na dziedzińcu. Wracamy do aktywnej promocji. Chcemy, żeby też turyści korzystali z Państwa oferty, a zarazem, żeby również rynkodzielnicy mieli okazję do sprzedania swoich produktów w tak często odwiedzanych miejscach jak Zamek Grodziec.
1: Tyle o Zamku Grodziec. To już nasz piąty odcinek w trakcie wakacyjnego cyklu. Serdecznie zapraszam na kolejny, oczywiście w przyszły czwartek.
0: Zamki Dolnego Śląska w Radiu Plus.

0: Reklama.
1: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody! A to oznacza uczta!
2: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
1: Pieskie życie ma smak!

0: kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Credit Agricole.
1: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go, Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Credit Agricole Bank Polska S.A.
2: Po reklamie.

0: Radio Plus.
1: Umorzono śledztwo w sprawie apartamentów wynajmowanych przez Karola Nawrockiego. Długi weekend papieża Leon XIV udaje się do Castel Gandolfo. Za chwilę zaćmienie słońca, powiemy, jak je bezpiecznie oglądać. Minęła 19. Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Koniec śledztwa w sprawie apartamentu Nawrockiego. Prokuratura Okręgowa w Gdańsku umorzyła postępowanie. Śledczy sprawdzali, czy Karol Nawrocki jako dyrektor Muzeum II Wojny Światowej przez ponad pół roku korzystał z apartamentu w kompleksie hotelowym należącym do placówki, mimo że mieszkał około 5 kilometrów od niej.
2: Przeprowadzone postępowanie dowodowe wykazało, że organizowane konferencje, rocznice i inne wydarzenia związane z działalnością statutową rodziły potrzebę zapewnienia noclegu zaproszonym gościom. Nie bez znaczenia dla oceny prawnokarnej pozostaje również to, że w odniesieniu do rezerwacji pokoi i apartamentów przypisanych do osoby dyrektor nie ustalono ponad wszelką wątpliwość, aby faktycznie Karol Nawrocki tam zamieszkiwał.
1: Mówił Mariusz Duszyński z Prokuratury Okręgowej w Gdańsku. Postanowienie o umorzeniu śledztwa nie jest prawomocne. NATO potępia Rosję za naruszenie przestrzeni powietrznej Polski i Rumunii. W specjalnym oświadczeniu pakt przekazał solidarność z zaatakowanymi państwami i potwierdził gotowość do wzmacniania wschodniej flanki sojuszu. O szczegółach Mateusz Gołębiewski.
3: Deklaracja, choć lakoniczna, to jest ważna dlatego, że NATO po raz pierwszy przyznało wprost, że za ostatnie incydenty odpowiada Rosja, mimo iż tamtejsza dyplomacja zaprzecza oskarżeniom. Chodzi m.in. o wtargnięcie rosyjskiej rakiety H-101 w polską przestrzeń powietrzną pod koniec lipca oraz o najnowsze incydenty z udziałem rosyjskich dronów w Rumunii. Jeszcze raz potwierdzona została solidarność sojuszu i gotowość do podjęcia nowych działań wzmacniających bezpieczeństwo m.in. na wschodniej flance NATO, skomentował decyzję szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Rada Północnoatlantycka wskazuje wprost, że odpowiedzialność leży po stronie Moskwy, podkreśliło z kolei polskie MSZ.
1: Mateusz Gołębiewski, dziękujemy.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Długi weekend papieża Leon XIV udaje się do Castel Gandolfo. 15 i 16 sierpnia będzie tam modlił się wspólnie z wiernymi. Ojciec Święty wróci do Watykanu we wtorek, 18 sierpnia, a 22 uda się z jednodniową wizytą do San Marino i Rimini.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Za chwilę zaćmienie słońca widziane z Polski obejmie ponad 80% tarczy gwiazdy. Fizyk profesor Leszek Pawelski podpowiada, jak bezpiecznie obserwować to zjawisko.
4: Obserwacja jest prosta, nie wymaga specjalnych przygotowań, jedno tylko trzeba mieć na uwadze. Nie wolno na słońce patrzeć gołym okiem. Najprostszym takim zabezpieczeniem to są bardzo ciemne okulary lub szybki, zadymione, okopcone. One powinny, myślę, wystarczyć.
1: Zaćmienie będzie najlepiej widoczne w północno-zachodniej części Polski. Rozpocznie się około 19.10.
0: Radio Plus Głogów.

0: Reklama.
1: 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla Twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
2: Szkolne zakupy w Twoim tempie? Niskie ceny ogarnięte. Skompletuj na luzie wymarzony zestaw przyborów szkolnych. Bo już teraz w Biedronce. Zeszyty A5, 16 kartek, różne rodzaje, różne kolekcje. Już od 9 groszy za sztukę. Oraz wygodne markowe plecaki szkolne. Różne wzory i wielkości. Już od 79,90 za sztukę. A przybory do pisania pilot, różne rodzaje i kolory tuszu. Już od 7,99 za opakowanie. Pełna oferta na biedronka.pl. Biedronka.
0: Po reklamie.

0: podziemne tajemnice Dolnego Śląska w Radiu Plus. Zaprasza Mateusz Król.
1: Ahoj, przygodą, nie wiem jak wy, ale ja stęskniłem się za kompleksem Rize, czyli Olbrzym. Mówiliśmy już o tym przy okazji wizyty w Osówce. Tym razem do Walimia się udamy, tam Sztolnie Walimskie, czyli kolejny etap wielkiego projektu III Rzeszy. Ja wsiadam do samochodu, ruszam, a za chwilę słyszymy się już z przewodnikiem.
0: Podziemne tajemnice Dolnego Śląska w Radiu Plus. Zaprasza Mateusz Król.
2: Znajdujemy się w jednym z 6 podziemnych obiektów, jakie w czasie II wojny światowej drążono na terenie Kursowik. Drążono je w ramach projektu RIZE. Marcin Pasek, przewodnik w Sztolniach Walimskich. Od 1943 roku, od jesieni do stycznia 1945, w momencie, kiedy zbliżył się front wschodni, budowa została przerwana, porzucona, nieukończona.
3: No właśnie, bo nie mówimy tutaj raczej o kopalni i wydobyciu, tylko o jakimś kompleksie, który miał służyć?
2: Dokładnie tak, podziemia, o których wspomniałem, to są obiekty budowlane, a nie górnicze. Nie wydobywano tutaj rudy, jakiegoś surowca, tylko właśnie postarano się uzyskać jak największą powierzchnię pod ziemią. Miały to być schrony przeciwlotnicze dla najwyższych władz niemieckich.
3: Wiemy, kto tutaj pracował, to te same osoby, ci sami więźniowie, którzy na przykład w Osówce.
2: Dokładnie tak, no projekt RIZE działał i funkcjonował zgodnie z jednym planem i założeniem i takie same zasady obowiązywały we wszystkich obiektach. Nie tylko firmy niemieckie i z wykwalifikowaną kadrą, ale największą siłę tutaj stanowili oczywiście też więźniowie, między innymi z obozów zagłady, głównie pochodzenia żydowskiego, robotnicy przymusowi czy jeńcy wojenni.
3: Oczywiście wiemy, że łatwego życia nie mieli.
2: Dokładnie. Tutaj oczywiście zostali przywiezieni do realizacji bardzo ciężkich, ale też określonych prac. Mitem jest to, że to właśnie ci ludzie bezpośrednio drążyli pod ziemię. To były prace podzielone. Pracami technicznymi oczywiście musiały zająć się wykwalifikowane siły, tak jak pomiary, zakładanie ładunków wybuchowych, zbrojenie, szalowanie, betonowanie. Więźniowie przy tych pracach technicznych mogli co najwyżej pomagać wykwalifikowanej kadrze. Głównym zadaniem niewolniczej siły pod ziemią było wiercenie otworów pod ładunki wybuchowe, usuwanie urobku, który powstał po wysadzeniu skały, ogólnie prace transportowe, porządkowe. I trzeba też tutaj podkreślić, że w największym zakresie tych ludzi wykorzystywano do niewolniczej pracy w części naziemnej, bo tam był realizowany największy zakres pracy, jeśli chodzi o projekt RIZE. Tam planowano najwięcej powierzchni i tak naprawdę tam na co dzień wszyscy mieli przebywać, mówiąc to o najważniejszych osobach w państwie niemieckim, a do podziemi mieli przejść dopiero w momencie zagrożenia atakiem z powietrza.
3: Przejdźmy do zwiedzania. Co tak naprawdę można tutaj zobaczyć, ci, którzy przyjeżdżają?
2: W naszym obiekcie bardzo duży nacisk kładziemy na dokumenty, których jest coraz więcej, wbrew temu, co od lat jest tutaj mówione. One nie są wcale utajnione, są dostępne, tylko problem w tym, że to trzeba pojechać do tych archiwów niemieckich, między innymi niemieckich i po prostu tych dokumentów szukać, żeby je pozyskać. Nikt ich na tacy nam nie poda. I dzięki staraniom między pana Romualdo Owczarka dzisiaj mamy pewną ilość dokumentów i staramy się tutaj też prezentować, omawiać i podkreślać, co budowano, bo na to jest coraz więcej dowodów. No i też bardzo duży nacisk kładziemy na martyrologię, na historię niewolniczej siły roboczej. Mamy też wystawę grafik Hollo Imre, więźni węgierskie pochodzenia żydowskiego, który właśnie w taki sposób dokumentował całą drogę i mamy blisko 50 grafik, które przedstawiają też życie obozowe.
1: Tutaj robimy pauzę, za chwilę więcej o zwiedzaniu, możliwościach i różnych elementach, które można zobaczyć w Sztolniach Walimskich.
0: Podziemne tajemnice Dolnego Śląska w Radiu Plus. Zaprasza Mateusz Król.

0: Reklama.
1: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
2: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
1: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
0: Po reklamie.

0: Podziemne tajemnice Dolnego Śląska w Radiu Plus. Zaprasza Mateusz Król.
1: Skoro dotarłem do Walimia i pierwsza część naszego podziemnego zwiedzania już za nami, to warto powiedzieć, że Walim to jest niewielka miejscowość. Jeśli będziecie się tam wybierać samochodami, to uważajcie na ciasne uliczki, zwłaszcza teraz, kiedy jest tam sporo prac przy drogach. No to czas, aby zwiedzać dalej. Usłyszycie, w jakim konkretnie miejscu podziemi się znaleźliśmy.
0: Podziemne tajemnice Dolnego Śląska w Radiu Plus. Zaprasza Mateusz Król.
2: Znajdujemy się w tej chwili w Wartowie. Nie jest to pierwszy punkt, w którym się zatrzymujemy i tu spędzamy z turystami najwięcej czasu, bo to jest wprowadzenie w historię i wyjaśnienie przede wszystkim tej historii, która od lat jest niestety mocno zniekształcana. No i tu właśnie też prezentujemy dokumenty związane z budową, omawiamy też okres prac, jak to wszystko było zorganizowane i dopiero wtedy przechodzimy do kolejnego punktu.
1: Jak długo trwa zwiedzanie i właśnie i jak długi odcinek jest udostępniony?
2: Zwiedzanie trwa około 60 minut, czasami i dłużej, zależy od ilości osób, od zainteresowania, bo też staram się dopasować do turystów. Na pewno tutaj trasa jest cała dostępna, około 500 metrów długości, zaglądają praktycznie do każdego zakamarka naszego obiektu. Obiekt jest zróżnicowany, częściowo w stanie surowym, częściowo obetonowany. No, trzeba też pamiętać o tym, że około godziny przebywamy w niskiej temperaturze, w okresie letnim jest to około 7 do 10 stopni, też jest duża wilgotność. Gotość, także też trzeba się tutaj przygotować ciepłe ubrania, pełne obuwie, żeby tą godzinę tej podczas zwiedzania wytrzymać.
1: Czy to jest tak, że coś jeszcze tu jest odkrywane, czy tak naprawdę już to co jest, no to raczej zostanie dla turystów?
2: Musimy zacząć od tego, że tu nikt nigdy niczego nie odkrywał, tak jak te obiekty zostały porzucone na początku 1945, kiedy przerwano budowę, tak one są znane do dzisiaj. Po wojnie z różnych przyczyn niektóre wejścia uległy zasypaniu, jeszcze w wyniku celowych działań ze strony naszych wojsk polskich, czy też po prostu działalność przyrody spowodowało to, że pewne obiekty były przez jakiś czas niedostępne, ale w większości spenetrowane, zbadane. Nie ma tam oczywiście nic szczególnego i nie ma tak naprawdę obiektu drążonego w ramach RIZE, gdzie byłyby miejsca niedostępne i do których nie można wejść, bo na przykład blokują tam zawał. To jest przykład mitów, które są od lat tutaj kreowane i które w jakiś sposób przyciągają uwagę, ale niestety powoduje też to, że ludzie w większości skupiają się właśnie na tych rzekomo ukrytych podziemnych skarbach, a często zapomina się niestety o tym, co tutaj budowano, jaki los zgotowano drugiemu człowiekowi i ze strony naszego obiektu staram się bardzo duży kłaść nacisk na to, żeby właśnie tą narrację zmienić, żeby uświadomić turystom, że tu jednak cierpieli ludzie, wiemy, co budowano i nie można ciągle żyć w tych mitach, legendach. Trzeba oczywiście o nich mówić, wspominać, ale nie możemy ich uwiarygadniać, tak jak na gminie od lat jest to robione.
1: Jakby pan miał powiedzieć w dwóch zdaniach, dlaczego warto tu przyjechać i zobaczyć to miejsce?
2: No przede wszystkim dlatego, że trzeba poznać historię tych miejsc, naszego regionu, co działo się tutaj w czasie II wojny światowej. Pamiętajmy o tym, że to jest nadal żywa historia. My jesteśmy też emocjonalnie związani z okresem II wojny światowej. Tym bardziej trzeba przybliżać historię takich miejsc i przede wszystkim przybliżać historię ludzi, którzy tutaj ginęli, pokazać, jak kończy się chęć zawładnięcia nad innym narodem, nad światem, jakie są tego konsekwencje. Musimy pamiętać o tym, że RIZE jest jednym z wielu przykładów na to.
1: Trzeba się wcześniej zapisywać, rejestrować, czy można z marszu?
2: Większość biletów sprzedajemy na miejscu w dniu zwiedzania. Kasy biletowe czynne od godziny 9:00. Oczekiwanie na wejście do 40 minut, bo teraz staram się zbierać grupę do wejścia. W okresie letnim uruchamiamy też rezerwacje online na wybrane godziny i też istnieje taka możliwość. Już po sezonie, ewentualnie weekendowo będzie taka możliwość, ale z biletami nie ma problemu. Zwykle są dostępne co najwyżej w weekendy długie, tak jak majowe, w czerwcu, tak jak teraz kilka dni temu w sierpniu, no to mogą być jakieś tam chwilowe trudności, ale tak przez większość roku nie ma problemu z dostępnością biletów.
1: I tak za nami przedostatnie podziemia w te wakacje na antenie Radia Plus. Obiecuję Państwu, że za tydzień przygotuję coś wyjątkowego, dlatego obecność obowiązkowa.
0: Podziemne tajemnice Dolnego Śląska w Radiu Plus. Zaprasza Mateusz Król.

0: Reklama.
1: Orły oszczędzania cieszą się z życia i okazji.
2: A w Auchan od czwartku masz okazję dostać ebon o wartości 50 zł. Wystarczy, że 13 albo 14 sierpnia zrobisz zakupy za minimum 200 zł. Bon zrealizujesz między 17 a 19 sierpnia przy zakupach od 200 zł. Promocja w hipermarketach i w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
0: Po reklamie.

0: Marek Sierocki prezentuje Lato z nutą nostalgii.
1: Witam w kolejny wakacyjny wieczór i zapraszam na dwie godziny przebojów z nutą nostalgii zmiksowanych non-stop. Na początek gwiazdy Italo Disco, Danny Keefe, Keep On Music, a także Valerie Dore i King Arthur.

śpiewała Valerie Dora, przed nami oryginalna wersja przeboju Self Control. Rok 1984, ten utwór skomponował i wylansował Raf. Potem grupa Italian Boys i Midnight Girls.

0: To była grupa Italian Boys i Midnight Girls. Tak zakończył się pierwszy dzisiejszy miks.
1: Reklama.
2: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Od czwartku do piątku z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach zwrotnych i bezzwrotnych. 6 plus 6 gratis. Limit dzienny 24 sztuki. Maksymalnie 12 gratis na kartę. Biedronka.
3: Pani Celinka z Kauflandu jest w śpiewającym nastroju.
4: Te hity cenowe przez cały tydzień mi chodzą po głowie.
3: Od środy w Kauflandzie piwo Żatecki, złoty 89 za butelkę przy zakupie 10 z Kaufland Card Extra. 20 na osobę. A piwo Korona, kup 3 butelki, 3 kolejne gratis. 24 na osobę. Kaufland.
5: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od czwartku do piątku z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce. 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
1: Po reklamie.

0: Radio Plus Głogów. Marek Sierocki prezentuje Lato z nutą nostalgii.
1: Drugi dzisiejszy miks otwiera australijska formacja Man at Work przebojem Down Under, potem trio Bananarama i Cruel Summer, a także Fine Young Cannibals i She Drives Me Crazy.

śpiewał Jimmy Cliff swój największy hit, piosenkę Reggae Night. Towarzyszyli mu muzycy grupy Kool & The Gang. Teraz Dieter Bohlen i Thomas Anders, czyli Modern Talking i Brother Louie. Potem duet Climb & Fisher i Love Changes Everything.

brytyjski duet Climb & Fisher, teraz grupa Facts & Fiction w nagraniu Give Me The Night. Potem Blamange i ich wersja przeboju The Day Before You Came z repertuaru Abby, a ten mix zakończy Duńczyk Kim Larsen przebojem Knock Knock.

0: Kim Larsen i Knock Knock, i tak zakończył się drugi dzisiejszy miks.
1: Reklama.
2: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Od czwartku do piątku z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach zwrotnych i bezzwrotnych. 6 plus 6 gratis. Limit dzienny 24 sztuki. Maksymalnie 12 gratis na kartę. Biedronka.
3: Pani Celinka z Kauflandu jest w śpiewającym nastroju.
4: Te hity cenowe przez cały tydzień mi chodzą po głowie.
3: Od środy w Kauflandzie piwo Żatecki, złoty 89 za butelkę przy zakupie 10 z Kaufland Card Extra, 20 na osobę. A piwo Korona, kup 3 butelki, 3 kolejne gratis, 24 na osobę. Kaufland.
5: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od czwartku do piątku z kuponem Lidl Plus wszystkie piwa w butelce. 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
1: Po reklamie.

0: Radio Plus Głogów.
1: Really so.
2: Oh,
1: yes.
2: It is not that funny.
1: That's not that
0: funny. Marek Sierocki prezentuje Lato z nutą nostalgii.
3: Nasz kolejny wakacyjny miks otwieramy w kołyszących klimatach. Oto grupa For The Coast i ich wersja przeboju Stand By Me. Potem Alexia, Ulalala, także Ace of Base i All That She Wants.

był szwedzki kwartet Ace of Base, teraz już Maxi Priest, wielka gwiazda muzyki reggae i Close to You, potem Trisha McNeely, Someone Loves You Honey, a ten mix zakończy Sarah Connor przebojem Let's Get To

0: była niemiecka wokalistka Sarah Connor, jej wielki hit Let's Get to Bad Boy, i tak zakończył się ten mix.
1: Reklama.
2: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Od czwartku do piątku z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach zwrotnych i bezzwrotnych. 6 plus 6 gratis. Limit dzienny 24 sztuki. Maksymalnie 12 gratis na kartę. Biedronka.
3: Pani Celinka z Kauflandu jest w śpiewającym nastroju.
4: Te hity cenowe przez cały tydzień mi chodzą po głowie.
3: Od środy w Kauflandzie piwo Żatecki złoty 89 za butelkę przy zakupie 10 z Kaufland Card Extra, 20 na osobę. A piwo Korona kup 3 butelki, 3 kolejne gratis, 24 na osobę. Kaufland.
5: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od czwartku do piątku z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce. 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
1: Po reklamie.

0: Radio Plus. Marek Sierocki prezentuje Lato z nutą nostalgii.
1: Przed nami ostatni dzisiejszy miks. Otwiera go supergrupa Visage z przebojem Fade to Grey. Potem Kim Wilde i Cambodia. Będzie też duet Pet Shop Boys i Western Girls.

Debbie Harry, grupa Blondie, wielki hit Heart of Glass, teraz Rika Slay, Never Gonna Give You Up, a także trio Big Fun i wersja przeboju grupy The Jacksons, Blame It On The

0: Benson, tonowanym utworem When You Come Back To Me zakończył nasze dzisiejsze wieczorne spotkanie. Marek Sierocki, zapraszam już jutro na godzinę 20. Do usłyszenia.
1: Reklama.
2: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Od czwartku do piątku z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach zwrotnych i bezzwrotnych. 6 plus 6 gratis. Limit dzienny 24 sztuki. Maksymalnie 12 gratis na kartę. Biedronka.
1: Po reklamie.